worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One szypaczą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2 Konin.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

0: Naturalne i całkowicie płynne.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest szósta, news SK2, Anna Łowocka. Służby wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował tygodnik nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle poczuły się. Trwa ustalanie nadawcy paczki. Fly Dubai zawiesił loty do Izraela. To po tym, jak wczoraj w jednym z samolotów drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Według izraelskich mediów napastnik to obywatel Omanu, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Co jeszcze ustalono w tej sprawie, o tym Michał Skolimowski.
3: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
2: Kraków będzie miał nowy świąteczny wystrój. Przez najbliższe 3 lata uliczne ozdoby w okresie Bożego Narodzenia nawiązywać będą do gotyku i stylu Bazyliki Mariackiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
2: Dekoracje ozdobią miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie też 15-metrowa żywa choinka.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
2: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił po tym wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony wygranym 6-0 z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Cristiano Ronaldo nie wyjaśnił, bo Krystyna napisał w internecie, że wyjaśni w odpowiednim czasie, a na razie reprezentacje Portugalii i selekcjonerze domyśl się.
7: Właśnie.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
6: A nasz Lewandowski, proszę, jaka klasa.
7: Można? No on wszystko, można? Kawa na ławę po prostu.
6: No, nie gra.

0: 10 minut po 6:00. Czułe dzień dobry się z Państwem. Od pięknych utworów, jak zawsze, rozpoczynamy kolejny piękny dzień. Pierwszy dzień miesiąca. Dzień Matki Boskiej Pieniężnej.
1: Tak, zbawieni.
0: Uratowani.
1: Doszliśmy.
0: Jak konto oddycha, to znaczy, że i ja żyję. Coś w tym jest, nie?
2: Posłuchajcie, pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki dzisiaj obchodzimy.
0: O, proszę
2: i to
0: bardzo.
2: Jest najlepsze. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli inne stacje radiowe ten dzień obchodzą,
0: to są Leszcze.
2: To tak, to tylko go dzisiaj obchodzą.
0: Tylko SK2 nie jest Leszcz, bo my dzień święto polskiej muzyki mamy co dzień.
2: Co dzień.
0: 100% polskiej muzy u nas. Jak ktoś właśnie się obudził, pierwszy raz włączył radio SK2, to my jesteśmy tacy patrioci, że gramy tylko polskie utwory.
2: I tutaj z tej okazji mamy pytanie do was bardzo, bo to, wiecie, z polskimi kawałkami jest tak, że zawsze na każdej imprezie leci albo chcemy być sobą,
0: albo przeżyj to sam.
2: Przeżyj to sam. Albo
0: chcemy być sobą, to już mówiłeś.
2: No, co jeszcze? Kaczuchy lecą.
0: Kaczuchy na twojej imprezie lecą?
2: A co, nie? A na twojej nie?
0: Nie.
2: A, bo ty niepolityczny. Dobrze, posłuchajcie, no w takim razie pytanko do was na dzisiaj, z rana. Czy macie jakiś taki swój ulubiony kawałek, który wam się dobrze kojarzy i dlaczego wam się dobrze
0: tak,
2: kojarzy?
0: Może to być na przykład kawałek polskiej pizzy.
2: Na przykład. Całowaliście się przy tym.
0: No.
2: Nie wiem,
0: ale
2: nie
0: o muzyce, cały czas o muzyce.
2: Cały czas,
0: nie kawałek, że pizza, tortu, sernika.
2: Nie bądźmy tacy troglodyci, prawda? Rozmawiamy o muzyce, jesteśmy ludźmi wyższej kultury.
0: Dobrze.
2: Nie ma to tamto. Nie wiem, przytuliliście się do kogoś po raz pierwszy. A może wam się dziecko urodziło przy takim kawałku muzyki fajnym jakimś, nie?
0: No, ale to, no, a to u mnie tak było,
2: tak?
0: Jak już tak mówisz.
2: Słuchałeś tego słuchawka?
0: Musiałbym niestety zdać, że to nie było przy polskiej muzyce. Było tak, że lekarz, który, bo moja żona rodziła przez cesarskie cięcie, tak zdradzę taką prywatę. I lekarz, który dokonywał jakby operacji porodowej, słuchał sobie takiego utworu zagranicznego, Alala Long się nazywa, znaczy tak w potoczny, na pewno znasz.
2: No po polsku, no Alala Long to przecież to polskie słynne słowa.
0: No też po polsku, Alala Long, nie? No też można śpiewać.
2: Oczywiście, że tak.
0: No to przy takiej na przykład piosence się rodził mój pierwszy syn.
2: Proszę bardzo. A co się wam stało przy najlepszej polskiej piosence, waszym zdaniem? Dajcie znać.
0: Tak.
2: 7268 26 826 albo Messenger. Czy macie jakiś taki utwór? Mi chodzi o taki utwór, który po prostu jak go słyszycie, to aż was wzrusza.
0: No, to sobie przypominasz, jak w 94, nie wiem, uderzyłeś w tego Nissana, co przed tobą stał na przykład.
2: Ty, wiesz, że ja miałem na przykład ich troje nagrane 6 razy na kasetę, no, żeby
0: nie przewijać? Ja już to też nieraz mówiłem, że miałem nagrane.
2: Nieprawdopodobne
0: ich troje mi się tylko z kasetą kojarzy magnetofonową.

0: Ach, te gitary! Sumptuastic na 18 minut po 6 tu SK2, 100% polskiej muzy w święto polskiej muzy. Z czym wam się kojarzy polska muza? Zawsze to są takie wspomnienia, które wracają nawet i po 50 latach.
1: Tak, słyszysz początek i już na przykład latamy tymi myślami, lecisz do chwil młodzieńczych.
0: Jurek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Jureczku, słuchaj, ty też masz taki jeden utwór, który jakby wiesz dokładnie, w którym momencie twojego życia leciał, gdzie leciał i co wtedy
1: moja
0: się działo.
1: Moja babcia mówiła, że nie ma przypadków, są tylko znaki i u ciebie to się chyba spełniło.
2: Tak, dokładnie, będzie mi towarzyszył do końca życia, jadąc do szpitala, odbierając żonę z dzieckiem po porodzie, stojąc na światłach 300 metrów od szpitala. Był kawałek piaska, nowe życie na śniadanie. Będzie mi to zawsze w pamięci, wiem w którym miejscu, wiem dlaczego i oczywiście...
0: Coś przerywa.
1: Nowe życie na śniadanie to jest kawałek, który się będzie zawsze Jurkowi dobrze kojarzył. Nowe życie na śniadanie to jest ten, śniadanie do łóżka to się nazywa, tak?
0: Tak się nazywa, śniadanie do łóżka. Tak się nazywa ten, ale zobacz jaka precyzja, jak Jurek mówi, dokładnie 300 metrów od szpitala. Co, jakby linijką to zmierzył, dokładnie wiesz pewnie w którym miejscu konkretnie stałeś. Jurek. No. Oj, ale Zasiek, ale tak czułem, tak. Bo coś przerywało.
1: Coś do tunelu wjechał.
0: Ale jeśli nas słuchasz przez radio, Jureczku, kochany, no to jest piękne. To jest piękne, że te polskie utwory kojarzą nam się z takimi momentami w życiu, nie?
1: Piasek ze śniadaniem do łóżka przed porodem, prawda? A później śniadanie do łóżka, takie dziecko mogłoby ci przynieść na przykład, prawda? Gdyby chciało.
0: No po latach.
1: No po latach.
0: To gdyby chciało, ale zazwyczaj nie chce.
1: Zazwyczaj wiem, że nie chce.
0: Zazwyczaj
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: chce.
1: Ale okruszki zostawia, bo je chipsy w łóżku. Oj, Zuśka, ja wiem, co ty zrobiłaś
0: tak,
1: wczoraj.
0: Ja, i wypełnimy nim poduszki, bo tam też tak... tak
1: pokruszkami.
0: Tak, tak tam jest. Dobrze, pięknie. Polskie utwory, które kojarzą nam się z czymś, co przeżyliśmy. Dzisiaj w święto polskiej muzyki o tym sobie porozmawiajmy. Sekretarka 726-826-826 na Messengerze. Zachęcamy do głosówek, no i wiadomości wszelakich.
1: Można pisać, można pisać, się nagrywać, można a dlaczego nagrywać, by nie? Macie full service u nas.
0: Możecie nam wysłać tego gifa ruszającego się, pośmiejemy się.

0: Nasz towar eksportowy na przykład tutaj w tym utworze. Jak będziemy mieli się dzisiaj tak rozpływać nad tą polską muzyką, że tacy fajni jesteśmy, że tylko 100%, tylko aż nasz. 100% polskiej muzyki gramy, to Sarah James przecież no w Ameryce bardzo dobrze znana, ona tam w tym Mam Talent tam zawojowała. American Got Talent.
1: Tamtejszy wojewódzki, ja nawet jej klaskał.
0: Simon Wojewódzki.
1: Simon Wojewódzki,
0: to jest tak. Simon Wojewódzki.
1: Był pod wrażeniem naszej Sarah James.
0: Mówię,
1: naszej.
0: Very nice, very good. You're from Poland. Good, Poland. Polish Poland, songs good. Are very nice. Very nice, yeah.
1: A to, że jak Poland jest good, to wam teraz udowodnimy, moi drodzy, bo tak przeglądaliśmy sobie gazetę, a dzisiaj gazety kolorowe rozpisują się o pewnym przypadku z Warszawy.
0: Jest incydent, ale to musimy teraz szyfrować, bo to...
1: Może dzieci nie śpią, więc będziemy tak mówili tajniacko.
0: Słuchajcie, jest takie ciasto, ono się nazywa keks,
1: tak.
0: Nie?
1: No. I w Warszawie dwójka kucharzy uprawiała ten keks na środku ulicy.
0: Tak, no robili, gotowali, wiecie, i to koło przystanku, nieładnie.
1: Rzucali,
0: nieładnie,
1: tak,
0: no. Że ten piekarnik tam musieli przyprowadzić. No i na oczach wszystkich ten keks robili, nie?
1: Ktoś ich nagrał, filmik wrzucił do internetu i teraz filmik jest komentowany przez całą kulinarną i nie tylko Polskę.
0: No, powiem wam tak,
1: nie wiem, no tak się patrzy, prawda, mówi się, że w Polsce życie takie se.
0: Nie, patrząc po tym...
1: W stolicy wygląda na to, że życie układa się stosunkowo dobrze.
0: Stosunkowo dobrze,
1: tak.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mam ochotę na safari.
15: Na safari to trochę daleko.
14: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
15: A ile można upolować?
14: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
15: No to w drogę.
16: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: Mamy 6.30, czas na najnowsze informacje pogodowe w Koninie. Temperatura bez zmian, słupki rtęci wskazują około 9. Co tu dużo mówić, jest bardzo rzeźko. Dziś trochę chmur i słońca, tak na zmianę. Mgły nad rzeką zaczynają powoli rzednąć, a widoczność na głównych trasach ulega poprawie. Na drogach dojazdowych do centrum ruch zaczyna stopniowo gęstnieć. Jednak wciąż jedziemy bez większych opóźnień.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję. To moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Dubois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A więcej o tym w newsach o 7.00. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego Starlinka. Chodzi o spółki związane z systemem satelitarnym Rasvet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Tysiące mieszkańców Wenezueli wyszły na ulice. W całym kraju protestują przeciw trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa.

0: Zawsze musi być jakiś plan awaryjny. To od Lanbery w święto polskiej muzyki, które obchodzimy w Radiu SK2 cały rok. Jednak w innym roku działy się te rzeczy, o których teraz chcielibyśmy opowiedzieć, bo to jest nasz kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Coś masz do powiedzenia w tej sprawie?
1: To za chwilę, poczekaj, no.
0: O, już?
1: Teraz mówię,
0: już?
1: Uwaga. Chore to były czasy. Październik 2020 roku. Od soboty Tatrzański Park Narodowy wraz z powiatem tatrzańskim znajdą się w czerwonej strefie. Aha, pamiętamy to. Zgodnie z nowymi obostrzeniami oznacza to, że usta i nos trzeba będzie zakrywać nie tylko na terenie zamkniętych pomieszczeń, ale również podczas spacerów na świeżym powietrzu, pisała Wirtualna Polska 1 października 2020 roku.
0: Mi do tej pory to zostało. W góry bez maseczki się nie ruszam.
1: No, a jak się nie rusza, to maseczka w górach musi być przynajmniej ta tlenowa. A pamiętam, że tak było rzeczywiście.

0: Oj, dużo, no to... dużo rzeczy się przypomina, jak się słucha takich fajnych polskich utworów, jak na przykład Narcyz od zespołu Łzy. I na pewno macie jakieś fajne skojarzenia również z tym utworem i na te skojarzenia dzisiaj czekamy. 726-826-826 albo Messenger, no bo oczywiście w Radiu SK2 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, tylko my go świętujemy tak naprawdę co dzień u nas, ale dzisiaj świętujemy wyjątkowo.
1: Wyjątkowo i wspływają też głosówki na naszego radiowego Messengera, na przykład jak ta głosóweczka od Doroty.
2: Ja rodziłam córkę 19 lat temu w szpitalu brudnowskim, do dźwięków wyginam śmiało ciało. I pamiętam, że dziewczyna na łóżku obok rodziła wtedy bliźniaki i śpiewałyśmy na zmianę między skurczami. Pozdrawiam, buziaki.
1: No i można, wyginam śmiało ciało i tak się wygięło, że
0: i kurczę, fajnie było, nie?
1: Szczęśliwe dzieci się urodziły, zdrowe, abgary 10 na 10. To takich porodów życzymy wszystkim, tylko mniej takich bolesnych, żeby te skurcze, żeby to szybko, żeby tak fu! I żeby wyszło. Tego
0: ale
1: życzymy,
0: ty jesteś mądry po prostu z męskiego punktu widzenia, to wszystko jest takie proste,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak mówimy. Dobra, jest jeszcze... od Ireczka?
0: Tak jest, dawaj.
3: Cześć, witajcie. Moja piosenka taka, która bardzo mi utkwiła w głowie, to pierwszy taniec ślubny. Ania Salmach, Wybieram Cię, i zawsze mi się przypomina, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, dlatego że jutro mamy rocznicę ślubu 16. Pozdrawiam, Irek.
1: Się przypominają te pierwsze tańce i rocznice i tak dalej, i tak dalej.
0: No to jutro jakąś pościelubę trzeba sobie puścić chyba, tak mi się wydaje.
1: Wybieram Cię na przykład.
0: Na przykład Wybieram Cię.
1: Na przykład. Albo nie wiem, czy jest taki utwór, bo Wybieram Cię słyszeliśmy, że jest. Ciekawe, czy jest taki utwór Wracaj do Pokebola.
0: Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o rocznicę ślubu, nie polecamy jednak utworów Ich Troje. SK2. Lepiej spędzić ten dzień we dwoje.
1: We dwoje.

0: Kolejny klasyczek polskiej muzyki, takie u nas w Radiu SK2. Święto polskiej muzyki trwa cały rok, a dzisiaj szczególnie. Ale też dzień ściemniania jest u nas co dzień.
1: Jakoś się za jasno zrobiło, trzeba to jej rzeczywiście ściemnić.
0: Będziemy, słuchajcie, kłamać będziemy na antenie, ściemniać i zapraszamy was do tej nowej zabawy, żeby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy może obydwaj ściemniamy. 726-826-826, SMS-owo można się do ściemy zgłaszać, albo na Messengerze tam zostawcie nam swój numer telefonu. Kto jest dobry we ściemnianiu, to też potrafi ściemniać i na takie ściemy w zgłoszeniach
1: czyli
0: czekamy.
1: Czyli zgłaszacie się ściemom, a że jesteśmy właśnie po wypłacie, to mamy 100 dla tego, kto odgadnie, który z nas ściemnia. O. SK

0: autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: Jest 7 rano, witamy na antenie SK2. W Koninie utrzymuje się jeszcze chłodne powietrze z temperaturą na poziomie 10 stopni. Deszcz nam dzisiaj nie grozi, ale na drogach zaczyna

0: Sprawiedliwości jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A co w praktyce oznacza ruch sądu? O tym Michał Skolimowski.
1: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
1: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
0: Wrócił do kraju, teraz jest już w szpitalu. Polaka z Filipin przywiózł wojskowy samolot. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowblej.
4: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przybadany tutaj na miejscu.
0: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Co to oznacza w praktyce, sprawdził Jakub Krzyżak.
5: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
5: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
0: Do Polski dotarło na razie 8 Apache szkoleniowych.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: SK2 Sport.
0: Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Piłkarska młodzieżówka w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej sytuacji Cristiano Ronaldo, co się obraził i zrezygnował ze zgrupowania, odjechał, już nie będzie. Jest nagłówek, że Ronaldo obraził się na Jezusa. Trener Jorge Jesus ma przechlapane u Ronaldo.
10: No i teraz zobaczymy, czy w reprezentacji Portugalii wszechmogący jest Cristiano Boski, czy Jezus. No, okaże się.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Pytanie, kto jest synem kogo?
9: To jest najważniejsze. Tak.
10: Ojej, ale się w tej Portugalii dzieje.
9: 4 minuty po 7:00, czuły dzień dobry raz jeszcze. Od pięknego utworu rozpoczniemy tę godzinę. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny.

0: A teraz mam taką jesień w głowie, la la la la la. No, no nie umiem śpiewać. Dobra. 7:10, Sylwia Grzeszczak za nami, jeszcze wspomnień czar, jak to pięknie było latem. No właśnie, latem też różne rzeczy się działy, wspominaliśmy już o tym na antenie, że ktoś podkradał krowy Niemcom i teraz sprawa wyszła na jaw, okazało się, kto te krowy podkradał.
1: Funkcjonariusze CBŚP-u naszego, prawda, no poszli na współpracę z niemieckimi służbami i rozbroili taką zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o kradzież kilkuset sztuk bydła z Brandenburgii. Te bydło było warte 300 tysięcy euro, wyobraźcie
0: sobie. No i wyszło na jaw, że to Polacy. Dwóch Polaków zatrzymano. 41-latka i 46-latka. Jeden w Polsce usłyszał zarzuty, a drugi na ekstradycję czeka, bo w Niemczech go złapali.
1: Na razie się udało znaleźć tylko 159 sztuk bydła. No, no ale spokojnie, śledztwo trwa, być może krówki gdzieś jeszcze pasą. Szukamy dalej, mówi policja.
0: Sprawa jest rozwojowa i musi być rozwojowa. Ale słuchajcie, już myślałem, że z Polakami jest okej, że już nic nie kradniemy z Niemiec, a tu jednak.
1: Tak, ale spokojnie, już niedługo to się skończy. Kiedyś auta, teraz krowy.
0: Za kilka lat polscy złodzieje zejdą na psy. SK2.

0: 18 minut po 7 niby w Radiu SK2, cała prawda, całą dobę, no nie do końca.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Bo to jest ten czas, kiedy będziemy kłamać, tak, perfidnie,
0: albo
2: będziemy
0: jeden
2: oszukiwać.
0: Z nas, albo jeden z nas, albo obaj będziemy ściemniać. Dzisiaj Rychu, cześć Rychu.
3: Cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: My też pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i trzymamy kciuki, żeby się odgadł, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy razem ściemniamy. Jak odgadniesz, stuwa jest twoja.
3: Dobrze.
0: I po tym, jak powiemy, co mamy do powiedzenia, masz mniej więcej 3 sekundy, żeby strzelać, kto ściemnia.
2: A dlaczego od razu strzelać? A może będzie wiedział.
0: A może będzie, może będzie. No ale strzelać też można.
2: Oczywiście.
0: Dobra, niech ci Rychu nikt nie przeszkadza, skup się, uwaga. No.
2: Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
2: No to lecimy w takim razie. Okej, okay. Jarząbek mówi tak. Dźwięk rozchodzi się w próżni kosmicznej szybciej niż na Ziemi.
0: Wajda mówi tak. Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Kto ściemnia?
3: Obydwaj.
0: Obydwaj padło i musimy sprawdzić. Nie udało
2: była jedna
0: się.
2: Ściema dzisiaj.
0: Jedna ściema była, ale damy drugą szansę, ale tak już poza konkursem. Tak na lepsze nagrody pocieszenia. Jakbyś miał drugą szansę i wiesz już, że nie ma dwóch ściem, to kto ściemnia?
3: Drugie ściemnianie.
0: Też nie.
2: Ale nagrody i tak będą fajne.
0: Dobra, z dźwiękiem była ściema.
2: Tak, z dźwiękiem była ściema. Otóż w próżni nie ma cząsteczek, które mogłyby przenosić fale dźwiękowe, dlatego w kosmosie panuje całkowita cisza.
0: A Islandia rzeczywiście leży na styku płyt tektonicznych i to dwóch, bo przecież tam tyle tych wulkanów jest i stąd ta geotermia, te wulkany, bo Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych.
2: Tak,
0: człowiek uczy się przez całe życie.
2: Ryszard, do ciebie lecą nagrody pocieszenia, a my ściemniamy jutro po 7. Ściemnia.

0: Rap-pam-pam. Do trasy bardzo fajnie, jak ktoś ma zieloną falę, to w sam raz. I najlepiej z całą prędkością, wtedy najmniejsze zużycie paliwa. 24 minuty po siódmej. My dalej przeglądamy sobie prasę, bo okazało się, że marszałek pożegnał kobrę.
1: Pan marszałek Włodzimierz.
0: Włodzimierz
1: Czarzasty, tak. Zaprosił do swojego gabinetu kobrę, ale żeby was nie zmyliło to, kobra to pies. Pies ze straży marszałkowskiej.
0: Zwierzę,
1: pies, no normalny pies, który niuchał, wąchał, sprawdzał, czy do Sejmu nie są wnoszone jakieś dziwne rzeczy.
0: Nie
1: na przykład,
0: jakiś podpies, nie jakiś substytut psa.
1: To
0: pies.
1: Prawdziwy pies,
0: normalny. Dobry.
1: Czarny jak węgiel pies był u pana marszałka, siedzi przy biurku, pan marszałek patrzy mu prosto w oczy. No i co? I musiał mu powiedzieć, no sorry stary, odchodzisz na emeryturę, prawda? Po 5 latach służby.
0: No i
1: do widzenia.
0: Co mu mógł powiedzieć temu psu, że mu coś lizał? Nie.
1: Tak mi się też skojarzyło, żeby coś tego, prawda? No co mu mógł powiedzieć? No marszałek, no to wiesz, on prowadzi obrady. On umie powiedzieć siad.
0: Siad.
1: Na przykład.
0: Umie
1: powiedzieć. Panie pośle, siad.
0: No troszkę się nauczył. Znaczy marszałek się nauczył, czy pies?
1: I zawsze pies się go słucha. Siedzi przy biurku, proszę bardzo. No. Tak więc potrzebujemy więcej psów w Straży Marszałkowskiej. Teraz.
0: Była kobra, będzie teraz tak. Jakaś żmija.
2: SK2.
1: Płacą tyle, co kot napłakał, ale jednak zawsze, no.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: Zegarki wskazują w 7:30. Czas na sprawdzenie, co tam się dzisiaj w pogodzie szykuje. W Koninie wciąż trochę chłodno. Termometry pokazują około 11, odczuwalna to zaledwie 9. Dziś trochę słońca, trochę chmur, tak na zmianę. Ciśnienie wysokie do 1030 hektopaskali. W mieście panuje teraz wzmożony ruch, szczególnie w okolicach szkół i na trasie bursztynowej. Tworzą się korki, dlatego warto zdjąć nogę z gazu.
6: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: 7:30 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to nazwa wirusa brodawczaka. Odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Teraz Małopolska i pożar gospodarstwa w Lipnicy Dolnej koło Bochni. Tej nocy spłonęła obora z 40 sztukami bydła. Część zwierząt udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pokorzelisko. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinette.

0: To już ustaliliśmy, że tak przeskoczę każdy mur, to tak, wiecie, no, z naszą tuszą raczej obejdziemy.
1: Znaczy, z tym chodzeniem to też bym nie przesadzał, nie?
0: A, można podjechać hulajnogą.
1: Taksówką na przykład elektryczną. Zamówi, a taksówkę no, sobie można zamówić, no, prawda?
0: No, zależy jaki mur, no, to wiadomo. Emigranci.
1: Na przykład wielki mur chiński, to by nam wyszło...
0: To nie.
1: Człowiek by się zastanowił, prawda? Tak, tak. Bo to jednak taksometr by bił.
0: A no. W kąciku odkurzającym teraz taki chiński temat mamy, bo przeglądamy newsy sprzed lat. Teraz z 2003 roku taki newsik.
1: Wiecie, że Chiny... Specjalnie mi to robisz.
0: Tak.
1: Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, że Chiny istniały w 2003 roku.
0: Istniały, no. Istniały. I co więcej...
1: Stara cywilizacja.
0: I co więcej, chińscy narzeczeni, to jest taki news, nie muszą już zabiegać o zgodę swych pracodawców na zawarcie związku małżeńskiego. Stare przepisy przestały obowiązywać od środy. I tak podała Polska Agencja Prasowa 1 października 2003 roku.
1: I teraz tak, bo to, a taki chiński szef, nie? Jak przed 2003 rokiem się zgodził na ślub. To był spoko szef, czy nie spoko szef?
0: Na początku taki Chińczyk sobie myślał, że spoko szef, bo się zgodził, ale po, ile minęło? 23. Po 23 latach małżeństwa zmieniasz o nim całkowicie zdanie.

0: 11 minut zostało do 8. Tu SK2, tu 100% polskiej muzyki. Mamy coś też na pocieszenie dla wszystkich, którzy być może pocieszeni nie są w tym naszym pięknym kraju. Chwila nieuwagi, kolejny sukces, taki cykl teraz. Ogromny awans.
1: Tak, Polska awansowała w rankingu emerytów.
0: Jest taki ranking.
1: Tak. Jest. Ranking ocenia, gdzie emerytom żyje się najlepiej i liderem oczywiście z zestawienia pozostaje Norwegia.
0: Bo tam u nich wszystko najlepiej.
1: Wszystko jest najlepiej. Tak, największe, najlepsze. Ale, uwaga, największy awans w tegorocznej edycji zanotowała właśnie nasza biało-czerwona, piękna Polska.
0: Reprezentacja emerycka.
1: Przesunęliśmy się z 28 miejsca na 19 miejsca, a tych krajów jest 44.
0: Czyli jesteśmy w pierwszej połowie tej stawki,
1: jest.
0: Czyli polscy emeryci muszą być szczęśliwi.
1: Masz rację, muszą. SK

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dobre babki, dobre grabki, dobre te wiaderka.
1: Szukaj rymu. A, myślałem, że chcesz jeszcze zarymować.
0: Nie, dobre wiaderka i bajaderka. No i co? I zarymowałem.
1: Dokładnie. Zamki na piasku Lady Punk to za nami. 5-6 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w państwa i miasta.
0: Czyli 726-826-826. Ten numer trzeba zapamiętać, bo jak SMS-owo ktoś się chce zgłosić, to tu. Messenger nasz do zgłoszeń messengerowych. Tam zostawiacie numer telefonu. Dzisiaj zgłośmy się może, nie wiem, jakimś... Załóżmy, otwieracie lodówkę i tam jest tylko chleb.
1: W lodówce chleb?
0: No niektórzy trzymają. Dobra, to wróć. To tam jest tylko masło, pomidor.
1: Masło, pomidor.
0: Masło, pomidor i wymyślno trzecią rzecz, kefir.
1: Nie? O, nie, no dobra, poczekaj, masło, pomidor, kefir?
0: W lodówce jest, tak?
1: I coś z tego
0: zadanie
1: trzeba zrobić, tak?
0: Konkursowe, żeby coś z tego zrobić.
1: Jajek nie ma?
0: Nie ma jajek.
1: Dobra.
0: Masło, pomidor i kefir.
1: Dobra.
0: Co z tego zrobicie?
2: SK2.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Wybiła godzina 8, temperatura w Koninie nieznacznie rośnie i wynosi teraz 11 stopni. Maksymalnie słupki podskoczą do 22 stopni. Przed nami kulminacja porannego szczytu. Spory ruch mamy teraz na konińskich mostach oraz w okolicach ronda miast partnerskich i na Przemysłowej. Czas przejazdu przez miasto wyraźnie się wydłużył, dlatego uzbrójcie się w cierpliwość i jedźcie ostrożnie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Jest 8 News SK2, Anna Łowocka. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane w tej sprawie środki były nieskuteczne.

0: pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
2: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
1: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
0: Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu 4 aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
3: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą 4 samochody się tam przekazać kierowcą, żeby omijali ten odcinek.
0: Jeden pas ruchu jest zablokowany. Przypomnę, tworzą się korki. Nie ma informacji o poszkodowanych.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
0: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze w poniedziałek mecz z Włochami. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borgesa, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Dzień polskiej muzyki, dzisiaj to wiemy, ale jeszcze na 1 października przypada dzień wegetarianizmu.
7: Ja się zastanawiam, czy to jest przypadek, czy to tak specjalnie zrobili?
6: Że połączyli polską muzykę z wegetarianizmem?
7: Że połączyli pierwszy dzień miesiąca z wegetarianizmem. Dzisiaj przecież każdy myśli o sałacie, kapuście, jak tu zarobić za 2 melony.
6: I siano to też trawa, nie? Tak.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Więc żeby wam nigdy nie zabrakło.
7: Zielska.
6: Leży wszędzie. Dobrze, 8:04. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty, Cieszysław, obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego.
7: Uf, bo myślałem, że te wszystkie
6: moja
7: osoby mieszkają.
6: Moja mama ma dziś imieniny, tak? Najlepszego dla mamy, mamy Wajdy.
7: Mamo Wajdo, wszystkiego dobrego.
8: Chyba, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: bez powietrza.
1: Zawsze przy tej piosence chcę się zapytać, jak tam twoja żyć, że tak powiem.
2: A że można żyć.
1: Tak. No tak czy inaczej, Sanach za nami. Chciałem powiedzieć pocałunki. Bardzo fajny kawałek. No, 10 minut po 8. I teraz Warszawa u nas.
2: Tak, bo tu słuchajcie, jaka akcja w ogóle. Niby zaczęło się niewinnie, bo policjanci z Warszawy zobaczyli auto, które chciało ominąć korek i tak, przejechało po pasach i na ciągłej, nie? Czy po ciągłej i po pasach. No i podjęli interwencję i tym kimś, kto to zrobił, okazał się Arkadiusz Milik.
1: Ten Arkadiusz Milik? No i później się okazało, że policjanci być może rozpoznali naszego snajpera, bo chwilę z nim porozmawiali i puścili wolno jedynie z pouczeniem, że
2: jednak
1: tak maleczki było.
2: Potem ktoś życzliwy się zgłosił, poinformował, że Milik przejechał jeszcze później na czerwonym świetle już po upomnieniu.
1: No i teraz sprawa się rypła. Komendant rejonowy policji w Warszawie, Warszawa 1 dokładnie, ma się skierować tą sprawę do sądu. O ukaranie kierowcy, czyli Arek Milik, może kary nie uniknąć.
2: Lekką ręką licząc za te wszystkie przewinienia jakieś 35 punktów.
1: Czyli widzicie, można śmiało wysnuć tezę, że Arek Milik zebrał w jedną minutę więcej punktów niż z kadrą przez 10 lat.
2: Można też powiedzieć, że to był najlepszy dribbling Milika od 2 lat.
1: Racja. A okolicznością łagodzącą może być fakt, że z jego formą to szanse na trafienie w kogoś na pasach były minimalne.

0: piosenka by była idealna przed naszym konkursem, tym drugim, który mamy po siódmej.
1: Rano, tak, że o
0: siedmiu. Uwierzyć, coś tam, tam śpiewała Marisa, ale tutaj mamy zabawę inną, z kołem wręcz.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Poczekajcie,
3: poczekajcie. Państwa miasta.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A fortuna kołem się toczy.
1: A bez tego koła no nie ma fortuny.
0: Komuś dzisiaj szczęście dopisze, będzie to albo Kasia, albo Michał. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem, w ten sposób macie wylosowaną literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Joker, jakie się wylosuje na kole, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
4: Tak jest.
0: Dobrze, zacznie
1: Kasia.
0: Katarzyna.
1: W prawo, w lewo?
4: W prawo.
1: Zawsze mówią w prawo, jak ja mówię. Nieprawdopodobne. Jeszcze nigdy nie kręciłem w lewo.
0: Kręciłeś, nie mów. W. Litera W. Okay. W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Włochy.
1: Miasto.
4: Wrocław.
1: Znana postać.
4: Wiktor Jasiński.
1: Roślina.
4: Winogrono.
1: Kolor.
4: Wiśniowy.
0: No, po czasie, po czasie, po czasie.
1: Ale
0: po czasie.
1: Czy.
0: Wiktor Jasiński, któż to jest?
4: Żużlowiec z Piły.
0: Taki znany bardzo, tak?
1: Bo jeżeli pisze o nim ten internet...
4: Nie,
1: no
4: pisze,
1: jest.
0: Jest,
1: jest. Ja się żużlem nie interesuję, wiesz?
0: Nawet
1: dlatego...
0: przystojny chyba.
1: O.
0: Kto ci tego Wiktora tam podpowiedział?
4: Słucham?
0: Ktoś ci podpowiedział tego Wiktora, bo tam słyszałem jakąś podpowiedź.
4: Nie, ja kibicuję.
1: Naprawdę?
0: Cicha panka jesteś.
1: Ty jesteś ten fanatyk żużlowy, ładnie,
0: no
1: ładnie.
0: Dobrze, no to czwóreczkę.
1: Dobrze, nie,
0: to
1: no czwóreczka.
0: Kasia, dobra. Na czwóreczkę, ocena dobra dla ciebie. Ocena dobra, zobaczymy jak sobie Michał poradzi. Michale, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, tak? Dobrze usłyszałem?
5: Tak, w lewo.
0: Dobrze, poszło
1: Michał, głośno i wyraźnie, bo jak nie zrozumiemy, to będzie problem.
0: No, będzie, będzie. Tu musi być, wiesz, no, nie ma to tamto. Litera L. L. L jak lalka na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Liban.
0: Miasto.
5: Liban. Miasto Londyn.
0: Imię.
5: Leon.
0: Rzeka.
5: Loire.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. Już po czasie. Po czasie będzie. No dobrze, 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście Jarząbek sprawdza pewnie rzekę Loire. Tak czy nie? Bo tak widzę, że coś tam klikasz.
1: No i teraz mam zagwostkę. Bo ja usłyszałem Loire.
0: Loara.
1: A powinna być rzeka Loara.
0: Loara, ja usłyszałem Loara.
1: No dobra, niech ci będzie. Wierzę w twoje ucho w takim razie.
0: No to wierz w moje ucho.
1: Dobrze.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 5, czyli Michał. Michał, prezent marzeń. Prezent marzeń.
6: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Pomimo, że zasięg nam robił figle.
1: Straszne.
0: I z państwem, i z miastem, no to jakoś się to udało. Dobra.
6: To może z pozdrowieniami pójdzie lepiej.
0: No to dawaj, zobaczymy.
1: Zobaczymy, test.
6: Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Iwonę i córcie Hanie, która siedzi ze mną z tyłu sama.
1: I teraz poleciało dobrze.
0: Ale
1: elegancko.
0: Poczekajcie, no zawsze jak tak jest, jak się mówi A, to się mówi B. Kasia, też kogoś pozdrawiasz?
4: Pozdrawiam siostrę Martę.
0: A która też siedzi koło ciebie, czy nie?
4: Nie, jestem sama.
0: Dobrze. Poleciały pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Jutro też zagramy, też po ósmej i też to samo do zgarnięcia.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8. Tańczymy tylko z wami do najlepszych polskich hitów, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2.
1: Wiecie co czytam? Japońscy naukowcy teraz tego odkryli.
0: Że teraz odkryli?
1: 10 minut truchtu wpływa na mózg. To znaczy jak sobie chodzisz przez 10 minut,
0: to wpływasz
1: nie biegasz.
0: Na mózg.
1: To wpływasz na mózg tak, że zaczynasz myśleć
0: no
1: dobrze.
0: No to biegasz czy wpływasz?

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: W tej chwili termometry pokazują około 11 stopni, ale po południu słupki podskoczą nawet do 22. Do tego słonko raz po raz będzie nas przyjemnie dogrzewać. Jutro podobna temperatura, ale więcej chmur nad Koninem. Ciśnienie dalej sporo powyżej normy, wyniesie 1029 hektopaskali. Na ulicach cały czas spory ruch, szczególnie na remontowanym moście, rondzie miast partnerskich i tradycyjnie w okolicy dworca.
5: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w wyniku ostatnich ataków na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły w nich ponad 100 ciężkich dronów uderzeniowych. Napadli na mężczyznę, groźli mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Kasper Schmeichel został kierowcą Ubera. Legendarny duński bramkarz, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, pracuje teraz jako taksówkarz. Jak sam mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, lecz z nadmiarem wolnego czasu.

0: Nie wiem dlaczego, ale Prima Ballerina, ja bym chciał tam zaśpiewać później, że Cappuccina. Jakoś mi się z Cappuccino kojarzy.
1: Za dużo TikToków oglądasz, mój drogi.
0: Może.
1: Teraz robimy TikTok wstecz.
0: Bo cofamy się zawsze wstecz. Tak. Nawet jak to jest niepoprawnie językowo, to my się cofamy wstecz.
1: Znasz kogoś, kto się cofał do przodu?
0: Nie. Nie znam, no dlatego właśnie. Ja się cofam zawsze wstecz.
1: To dzisiaj się cofamy do roku 2007.
0: 7. To już będzie 19 lat. Kupcy opuszczają stadion dziesięciolecia. Większość kupców z jarmarku Europa opuściło już koronę stołecznego stadionu dziesięciolecia. Handel prowadzony jest jednak nadal wokół tego obiektu, pisał tygodnik Wprost 1 października 2007 roku.
1: Widzicie, drogie dzieci, były kiedyś takie czasy, w których do handlu na stadionie niepotrzebny był fryzjer.

0: No gdzie?
1: Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy Jaga.
0: A Jaga?
1: No.
0: No taka laska.
1: Tak?
0: No. W sensie ładna kobieta.
1: A, och, no okay.
0: Tak, to dziwa, tak, czy nie?
1: To jeżeli chodzi o... Tak? A tu kiwają, że tak. No dobra, to jeżeli chodzi o ładne kobiety, Daria Ładochę zna?
0: Zna.
1: Zna?
0: Jutro wpadnie.
1: No,
0: a, Daria może nas słuchać dzisiaj.
1: No
0: zapraszamy, Daria.
1: A jeszcze oglądałem ostatnio te social media, Eski 2.
0: No i co?
1: I Daria dostała pomidorem w twarz.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Jest tam taki filmik?
1: Jest tam taki filmik, jaką przygotowują do sesji zdjęciowej.
0: O, proszę bardzo.
1: Można
0: proszę
1: zobaczyć.
0: Bardzo. A potem efekt tej sesji na stronie sk2.pl w zakładce Wygraj, bo mamy plebiscyt na najbardziej polski obiad. Chcemy, żebyście zagłosowali, bo Daria Ładocha zaproponowała 10 zup, 10 drugich dań. Kto zagłosuje, kto jeszcze zaproponuje coś od siebie, wyśle zgłoszenie, no to bierze udział też w fajnej zabawie.
1: Posłuchajcie, dwie osoby z osobami towarzyszącymi już będą nam towarzyszyły na takim obiedzie na Stadionie Narodowym.
0: Czyli cztery osoby wybraliśmy.
1: Tak jest, tak jest. Loża VIP na Stadionie Narodowym czeka również i na was, do tego 5 stów kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu w Warszawie. Żeby jednak to zdobyć, to zapraszamy na sk2.pl, tam trzeba wypełnić zagłosować przede wszystkim
0: ta.
1: I wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie wy chcecie z nami pójść na pożarcie.
0: No, a jutro razem z Darią będziemy do kogoś znowu z was, którzy zagłosowali, dzwonić i zapraszać na Narodowy do loży VIP. A w sobotę Daria też ma program.
1: Tak.
0: I w tym tygodniu będzie o grzybach.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale takich normalnych z lasu?
0: No, to takich do zjedzenia.
1: A takich... Te no nienormalne
0: to chyba,
1: też się...
0: To chyba z lasu.
1: Albo tobie chodzi o te ze ściany, co się zlizuje,
0: a
1: tak?
0: To ich się nie je. A, zlizuje się. A. SK2. W ogóle to jest ciekawy temat. Jak jutro Daria wpadnie, to musimy to poruszyć. Czy tak? Da się z grzyba ze ściany zrobić obiad?
1: Na przykład. Grzybowa z tynkiem, nie?
0: No, no na przykład. 7 minut zostało do 9:00. Teraz już grupa Mysłowic.
1: Jesteśmy dwa pustaki.

0: spełnimy teraz sny wszystkich sąsiadów, tych chorych i tych zdrowych.
1: Wiecie, co wam powiem? Przepraszam bardzo, bo teraz tak sobie przypomniałem, że jak ostatnio wracałem drogą wojewódzką 848 przez Lubelszczyznę.
0: To co?
1: To na domu ktoś, a to mówiliśmy. Na domie ktoś grał w grę. Na domu, domie, na ścianie budynku.
0: Ale czemu się to skojarzyło Przemysławic akurat?
1: Bo tam wyświetlę wystawię ekran.
0: Dlatego się przypomniało.
1: Jakoś tak, no widzicie,
0: Antoninka już jest z nami, dzień dobry.
2: A jestem, dzień dobry. No,
1: dzisiaj świętujemy.
2: Wiesz, tak, ja od rana świętuję.
0: Wiesz, tak?
2: Tak.
0: Tak?
2: No, słuchałam dobrego radia.
0: A, najlepszego. I dwójki najlepszych prowadzących słuchałaś pewnie.
2: No wiesz co, akurat Eski 2.
0: Akurat tak się złożyło. Myślałem, że powie jakieś BBC, CNN.
1: Ej, posłuchaj, bo ty jesteś ta generacja młodsza trochę niż my, stary dziady.
0: Nie, chyba ta sama.
2: O, no wiesz, zależy.
1: Czy jak jej pocisnąłeś teraz? Dobra, jesteś ta generacja młodsza. Ty masz jakiś ulubiony swój kawałek taki polski?
2: No mam.
1: Jaki?
0: Kawałek pizzy.
2: Dla mnie masz styla.
1: Dobra, widzisz.
0: No to teraz stylowa, ty też przyszłaś dzisiaj tak ubrana, jak jakaś celebrytka. Mam nadzieję, że wrzucisz sobie zrobisz sobie focie i wrzucisz media społecznościowe, żeby chorych sąsiadów sny się spełniły.
1: Powiem wam tylko tyle. Od pasa w górę jest pantera po prostu.
2: Mrał.
1: A od pasa w dół niedźwiedź polarny.
0: No tak się ubrała. Bardzo ładnie. 10 hitów jeden po drugim od Antoninki po 9, a my mówimy papa, do usłyszenia. Eska.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.

0: programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M. To on zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre zaburzenie psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ichora M się poprawił.
1: Bo dopiero wtedy będzie można przesłuchać mężczyznę i postawić mu zarzuty. Przypomnę, Ichor M w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Teraz trwają analizy dotyczące m.in. lokalizacji, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
1: MON już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
4: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
1: Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
5: SK2 News, Konin.
6: Arleta Janiak. Nawet 7 tysięcy zamówień soli naraz wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni odnośnie planów składowania odpadów pod ziemią. Dla porównania, przed wywołaną paniką kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Po ponad 2 latach od ekshumacji ofiar wojennej zbrodni w Turach, szczątki zamordowanych powróciły.
7: Ważne jest, żeby była pamięć, troska o te miejsca, a przede wszystkim pamięć o ludziach.
6: Mówił Jan Czaja, miłośnik historii. W miejscu zbrodni w Turach został utworzony pamiątkowy obelisk.
8: No i 1 października, jakoś to szybko zleciało, co?
1: Bardzo szybko.
8: Dopiero co były wakacje.
1: Kiedy.
8: No tak, dopiero co wakacje, już teraz październik. Ale jak na razie ta jesień jest łaskawa, więc korzystamy, co? Jako jesieniary.
1: Jest pięknie, tak, rzeczywiście. Nawet jak ktoś, to się może jeszcze opalać. Oczywiście grzyby, jak zawsze.
8: No właśnie, sezon na grzyby jest i ja w weekend planuję. Nie wiem jak ty, Ania, ale ja będę na grzybobraniu wielkim. I państwu też polecam. Antonina Van Dessel, chwilkę po 9:00. Witam was serdecznie i zaczynamy.

0: To była Natalia Schroeder i Liber i śpiewali w tej piosence wszystko naraz, że coś kończy się, coś się zaczyna. No skończył się na pewno wrzesień, a zaczął się październik. I dzisiaj dodatkowo mamy, słuchajcie, wyjątkowe święto, dlatego że mamy Dzień Polskiej Muzyki i to jest taki idealny moment, żeby wam przypomnieć, że w Radiu SK2, no to ten dzień trwa cały rok. Polskie hity, wielkie klasyki i najnowsze numery. No u nas polska muzyka gra codziennie i cały czas, więc my świętujemy dzisiaj trochę mocniej i przypominamy wam o tym, ale tak naprawdę jutro nic się u nas nie zmieni, dalej będzie w 100% po polsku.
1: SK2.
0: No i teraz już u nas Still Love, chłopaki nie płaczą.

0: To był Rezerwat i Zaopiekuj się mną. I to jest piosenka, pomyślałam sobie, słuchajcie, idealna na jesień. No bo kiedy robi się chłodno, przydaje się taki nasz zestaw ratunkowy, czyli kocyk, gorąca herbatka, no i ktoś obok. No i właśnie jesień to chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć, jak w piosence. Zaopiekuj się mną.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
1: I po reklamie.

0: nie musisz się bać.
1: Zbliżamy się do godziny 10, to był Oskar Cyms, Nie musisz się bać. Wy, drodzy słuchacze, też nie musicie się bać, bo po 10 u nas dalej będą rozbrzmiewać najlepsze polskie hity. I na początek Zalia, Mrozu i Sand & Grace, Natalia Nykiel. To tylko na początek. Później ta playlista rozkręca się jeszcze bardziej, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mamy jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
11: Temperatura powoli pnie się w górę. W tej chwili termometry pokazują około 13 kresek, ale jeszcze trochę i zrobi się bardzo przyjemnie. Nawet do 22 stopni, do tego sporo słonka. Za to ciśnienie mamy dziś bardzo wysokie, nawet do 1030 hektopaskali. Na drogach spokojniej, choć na Przemysłowej czy przy Bazarze momentami ruch nieco wolniejszy. Postoicie też we Włodzimierowie. Tam trwa remont drogi i jest sygnalizacja świetlna.
1: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Dubaj zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
12: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
1: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem rano w Jaronowicach koło Jędrzejowa dachowało rozpędzone auto, mówi Sylwia Faryna z policji.
13: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Zablokowany jest pas drogi krajowej 78 w kierunku Jędrzejowa. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje nowe przepisy.

0: Znika. W związku z tym wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Budowa cmentarza w Koninie idzie pełną parą. Zainstalowane są wszystkie sieci branżowe oraz odwodnienie.
1: Trwają prace związane z budową ogrodzenia domu pogrzebowego, bo jest to też duże zadanie na tym cmentarzu.
0: Tłumaczy Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Przygotowywany jest już parking przed cmentarzem. Wszystko ma być gotowe w połowie przyszłego roku.
2: No i mamy chwilkę po 10:00 i my w Radiu SK2 świętujemy najpiękniej, jak umiemy, wiesz?
3: Jak zawsze.
2: Jak zawsze, dlatego że Święto Polskiej Muzyki to nasze święto właściwie przez cały rok, więc my i dzisiaj, i jutro, i przez cały rok będziemy, obiecuję wam, świętować najlepiej, jak umiemy, czyli muzyką, więc no, zaczynajmy po 10:00 najlepiej, jak potrafimy.
4: 10 hitów.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
4: Jeden po drugim.
2: I teraz piosenka, którą w czwartek jest potrzebna chyba wszystkim. Natalia Nykiel i Spokój.

Mam wrażenie, że ostatnio wszystko, ale absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią. Marchewkowe pole Lady Punk? No tak, to od razu mam przed oczami oczywiście co? Ciasto marchewkowe. I wiecie co? Tak pomyślałam sobie, że zbliża się weekend i to jest dobry plan na weekend. Szczególnie, że ciasto marchewkowe, często ma w sobie mniej cukru i tłuszczu niż klasyczne ciasta. Czyli jeszcze wyjdzie nam to na zdrowie. A marchew, dodaje mu trochę błonnika, czyli też bardzo dobrze. I ciekawa jestem, czy wy, słuchacze Radia SK2, też tak macie, że wszystko dookoła zaczyna wam się kojarzyć z jednym. Z jesienią.

0: wehikuł czasu.
1: Przenosimy się teraz do roku 1977 i to właśnie wtedy Elvis Presley dał swój ostatni koncert. NASA rozpoczęły testy wahadłowca Enterprise, a w kinach pojawiły się kultowe Gwiezdne Wojny. No a w Polsce królowały kasety magnetofonowe, które były totalnie na wagę złota, a na scenach coraz mocniej zaznaczały swoją obecność największe gwiazdy polskiej sceny. No i jedną z nich był właśnie Zbigniew Wodecki. I jego numer Lubię wracać tam, gdzie byłem. Muzykę skomponował sam Wodecki, a tekst napisał Wojciech Młynarski. I to jest piosenka o wspomnieniach, miejscach i chwilach, do których bardzo lubimy wracać. Taka piosenka sentymentalna. I lubimy tam wracać choćby tylko w myślach. No i chyba właśnie dlatego po tylu latach ta piosenka wciąż brzmi wyjątkowo i zupełnie się nie starzeje. No więc co? Więc teraz w naszym wehikule czasu wróćmy na chwilę tam, gdzie już kiedyś byliśmy.

0: Te dwa chłopaki, czyli Kuba i Kuba, zaśpiewały nam, że kiedy kończy się lato, czyli znowu wszystko z jesienią związane. No a mamy jesień, 1 października dzisiaj. No i sezon na grzyby, który trwa w najlepsze. W lasach podobno jest naprawdę prawdziwy wysyp. Ja chodzę, zbieram. Tego wysypu jeszcze aż takiego nie spotkałam, ale widzę na grupach, bo jestem tam obecna, że dzieje się. Więc jeśli macie już koszyki pełne grzybów i planujecie zrobić zapasy na zimę, no to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy przy suszeniu. Grzyby powinny być dobrze wysuszone, żeby tam nie spleśniały i żeby się nie popsuły, a jak najprościej to sprawdzić, no to po prostu łamiąc je. I jeżeli plasterek pęka z charakterystycznym takim trzaskiem, no to znaczy, że jest gotowy. Ja znam też sposób, że warto je umieścić w słoiku i tak jeszcze suszarką trochę zagrzać i szybko zamknąć, żeby żadna wilgoć się nie dostała. Także polecam. A skoro my już jesteśmy przy grzybach, no to przypominam, że w sobotę od godziny 11 Daria Ładocha w Ładocha na pożarcie zdradzi Wam, co pysznego można wyczarować właśnie z grzybów w kuchni. Także polecam.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę, a wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
14: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: zbliżamy się do godziny 11 w czwartek 1 października. To był fajny chłopak, no bo jak wiadomo, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, czyli Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi już czas. Po 11 na start Monika Brodka, Budka Suflera, Lanbery. No i dodatkowo oczywiście po 11 nie zabraknie jesieniarskich tematów. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
1: I po reklamie.
11: Dzień dobry, jak widać za oknem, dziś kolejny ładny dzień mamy. Do tego temperatura zachęca do spacerów lub rowerowej przejażdżki. Maksymalnie słupki podskoczą do 22. Jutro podobnie i bardzo słonecznie w Koninie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia dojdzie nawet do 24 stopni. W tych dniach uważajcie na ciśnienie, bo jest bardzo wysokie. Dzisiaj 1030, a jutro nawet 1031 hektopaskali.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wszyscy opuścili już szpital, dowiaduje się nasz reporter. Chodzi o trzy osoby, które miały kontakt z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Badania nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wyjaśnieniem incydentu zajęła się już prokuratura. A co wiadomo o podejrzanej przesyłce, o tym Mateusz Chłystun.
12: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
0: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do domu, tak zapowiedział szef Pentagonu. Pete Hegseth nie sprecyzował jednak, z jakich państw zostaną oni wycofani. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny oraz naszej półkuli. Ostatnio USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Marathon. To będzie już 18. odsłona wydarzenia. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
1: SK2 News, Konin.
11: Arleta Janiak, szkielet magazynu ochrony ludności w Rzychlinie już stoi. Pełną parą idzie realizacja inwestycji.
13: Liczący blisko 500 metrów kwadratowych, położony blisko gmin, które narażone są na zalewanie.
11: Mówiła Katarzyna Fryza, starosta koniński. Obiekt będzie wyposażony w pompy wodne, rękawy do zabezpieczenia brzegów rzeki, worki, piły i rębaki. Nie będzie w tym roku remontu wieży widokowej na Złotej Górze. Na remont gmina miała zabezpieczone pieniądze, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym pieniądze trzeba będzie zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego.
14: No i mamy chwilę po 11:00. Czas szybko leci, prawda?
11: Bardzo.

O miłości swojej lepszej połowie w klimacie reggae zaśpiewał nam przed chwilą Messiah, a u nas jesieniarstwa ciąg dalszy. No bo nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak grzybowy horoskop. Czyli w skrócie, jakim grzybem jesteś według swojego znaku zodiaku. No i oczywiście, że ja sprawdziłam siebie i jako strzelec jestem smardzem jadalnym. I powiem wam, że opis nawet się zgadza, abym tak powiedziała, ale smart z wyglądu, no to trochę jak mózg i to tak naprawdę. Ale według horoskopu pojawia się niespodziewanie, zaskakuje oryginalną budową, nie trzyma się utartych schematów i wymaga zejścia z wytyczonych ścieżek. No proszę, jestem smardzem, ale z charakterem. SK2. Polecam wam to sprawdzić. Dobra jesienna zabawa, już teraz muzycznie u nas ONA drzwi.

0: No kiedyś się oszukam i wejdę na antenę i usłyszycie, jak ja tutaj głośno śpiewam. Various Max Tokyo, no nie da się inaczej, przyznajcie. To jest taka piosenka, że po prostu porywa do śpiewania. Ale ja nie o tym, bo miałam przyjść tutaj do Was z ploteczkami z naszego show biznesowego podwórka, bo dawno nie było. Więc słuchajcie, o Blance Lipińskiej znowu jest głośno. Bo tym razem dziewczyna spełniła nastoletnie marzenia i była na koncercie Backstreet Boys i podobno na tę przyjemność wydała 2,5 tysiąca złotych. No i są głosy za, przeciw, że to... No, wywalanie pieniędzy po prostu w błoto, no ale wiecie co? Pomyślałam sobie, tak, trzeba żyć. Człowiek dorasta, zaczyna zarabiać własne pieniądze i wreszcie może sobie pozwolić na rzeczy, o których marzył jako nastolatek. No bo dorosłość chyba właśnie na tym polega. Kiedyś prosiłeś rodziców o pieniądze na koncert, a dzisiaj sam jesteś swoim własnym sponsorem. I tak pomyślałam sobie, że jak dorosnę, to też chcę być jak Blanka. Tylko najpierw, no to ja muszę dorosnąć do tych 2,5 tysiąca złotych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: na zegarach za moment południe, a że dzisiaj wszystko, ale to absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią, to tak sobie w głowie ułożyłam, że to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. No wiecie, stan pogody jesienny bywa bardzo zmienny. No i piękna rymowanka na koniec godziny, a w godzinie 12 na start Ania Dąbrowska, Oskar Cyms i Ania Wyszkoni. Koniecznie zostańcie z nami, obiecuję więcej rymów, nie będę układać.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
7: I po reklamie.
8: Na ulicach Konina ruchy w miarę spokojny, choć wiadomo, są miejsca, gdzie trochę postoimy. Na przykład przy rondzie miast partnerskich i na moście Unii Europejskiej. Może też momentami korkować się na krzyżówce Paderewskiego z Przemysłową. Za to na pogodę nie możemy narzekać. Słonko i od czasu do czasu lekkie zachmurzenie. Taki październik, to ja rozumiem. Najwięcej, ile dziś termometry pokażą, to 22 stopnie. Jutro też bardzo ładnie.
9: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Więcej Mateusz Chłeston.
10: Prokuratura przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji śledczy mają poważne wątpliwości. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibła. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
9: Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi nie mieli wątpliwości.
11: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
9: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. Przypomnę, 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. To żywa legenda polskiej marynarki wojennej. Dziś okrągła rocznica zwodowania ORP Błyskawica.
12: 90 lat temu, 1 października w stoczni w Kaus, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery.
9: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Dziś rano z okazji rocznicy w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
7: SK2 News, Konin.
8: Arleta Janiak. 200 mikropalin na głębokości 7 metrów dna warty zamontowano pod przebudowę mostu na trasie warszawskiej. Zakończył się jeden z najtrudniejszych etapów tej budowy.
13: Obiekt będzie rósł do góry, czyli potem podpory, potem już ustrój nośny i na końcu wyposażenie.
8: Mówił Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Koniec przebudowy zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Bramki na autostradzie A2 od Konina w kierunku Warszawy zostaną zlikwidowane. Od ponad 2 lat po zniesieniu opłat nie są używane. Zlikwidowane zostaną punkty poboru Żdżary, Koło i Dąbie.
0: 1 października, mamy jesień i to zobowiązuje, więc pytanie do ciebie. Co najbardziej lubisz w jesieni?
9: Co najbardziej lubię w jesieni?
0: Jedna odpowiedź, jedna rzecz.
9: Jedna odpowiedź. Płaszcz mogę założyć. To jest ta krótsza odpowiedź.
0: Ale to, że mogę, czyli założę?
9: Założę, oczywiście.
0: Dobra, no to trzymam za słowo i jutro cię widzimy w płaszczu. Antonina Van Dessel, witam was bardzo jesieni.

0: No se wkręca, no se wkręca.
1: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
2: Tak, dzień dobry.
1: Pielęgniarka, asystentka Druluje Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefonuje z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
2: Tak.
1: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
2: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o to pani chodzi?
1: Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
2: No tak.
1: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
2: A co ja mam spisać?
1: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
2: Aha, tak?
1: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
2: Ale dlaczego ja mam to pisać?
1: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
2: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
1: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
2: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
1: To może zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
3: Angela, zostałaś wkręcona w radioeska.
2: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
0: Rosel wkręca.

0: Wehikuł Czasu.
1: Tym razem przenosimy się do 1979 roku i to właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano obcego Ridleya Scotta. Sony zaprezentowało swojego Walkmana, no a w Polsce ogromną popularnością cieszył się serial 40-latek. I taki był właśnie 1979 rok, pełen ważnych wydarzeń, nowych technologii, no i oczywiście wielkich przebojów. I jednym z nich było Moje jedyne marzenie Anny Janter. Piosenka została nagrana we wrześniu 1979, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski, natomiast tekst napisał Bogdan Olewicz. Piosenka powstała w stylu takim inspirowanym amerykańskim popem, co mocno tam słychać. Jest taka duża aranżacja, chóry, charakterystyczne brzmienie właśnie dla muzyki ze Stanów, tego popu z tamtych lat. I co ciekawe, piosenka bardzo często kojarzona jest z pierwszymi słowami refrenu, dlatego wiele osób znają również jako Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. I większość osób też taki tytuł jej daje. No ale teraz my zostawmy wszystko inne i po prostu przetańczmy tę noc, a właściwie to popołudnie z Anną Janter.

0: Dzisiaj jest taka mocno jesieniarska audycja, więc tej piosenki nie mogło zabraknąć. Roxy, Jesień trwa bez końca. I to jest piosenka, którą Roxy, słuchajcie, wypuściła i ogłosiła jej premierę w pierwszy dzień jesieni. No i Roxy generalnie przyznaje, że też jest sama jesieniarą. Jesień spędza, co prawda, w New Yorku, więc światowo, ale no tutaj jakby też wszystko się prawidłnie zgadza. Herbatki jesienne wjeżdżają, stylówki jesienne są. Piosenka jesienna jest, także Roxy dołącza do naszego teamu jesieniar i jesieniarzy. Bardzo mnie to cieszy. No i ta piosenka też bardzo piękna, więc wszystko się nam tutaj zgadza, prawda?
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: To były Bratanki i Czerwone Korale, a już czerwony, bo biegł tak do nas szybko, jest tutaj w studiu Kamil Kowalski. Cześć.
1: Witajcie, cześć. Jak burak dosłownie.
0: Może nie jak burak, ale chciałam cię zapytać o coś ważniejszego. Czy ty masz świadomość, jakie dzisiaj jest święto?
1: Nie mam.
0: A chcesz dowiedzieć się,
1: tak, jakie?
0: Święto polskiej muzyki!
1: Przecież to jest oczywiste.
0: No i Radio SK2 cały rok świętuje.
1: No Antonina, 365 dni. No inaczej być nie może. W takim razie skąd ja mogłem wiedzieć o takim święcie, jak ja je przecież z wami codziennie obchodzę.
0: No i z dobrą osobą was zostawiam. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Antonina Van Dessel, trzymajcie się, pa.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
5: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play.
21: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
25: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Październik wita nas bardzo przyjemną pogodą. Temperatura z godziny na godzinę zbliża się do maksymalnej, a ta dzisiaj wyniesie trochę ponad 22 stopnie. Wieczór też ciepły i pogodny. Około 18 zobaczymy 20 na termometrze. Trochę ciśnienie może nam zepsuć humor, ponieważ jest bardzo wysokie. Wynosi 1030 hektopaskali. Jutro też bardzo ładny dzień i do tego ciepły. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie.
6: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
7: Policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
6: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badanie kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. To pierwsza informacja z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
8: Badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki.
6: Mówi dr Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na słynnej krakowskiej uczelni. Jak sami profesorowie wspominają początki na studiach?
9: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
10: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. To jest ogromna duma.
11: Właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
6: Dodaje Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, przemarsz profesorski UJ-u znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
4: SK2 News, Konin.
5: Arleta Janiak przy Data Center, Centrum Danych dla Sztucznej Inteligencji, planowany jest też ośrodek edukacyjny.
12: Inwestor chciałby rozwijać przy współpracy z uczelniami kierunki w zakresie AI.
5: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Przypomnijmy, Data Center to jedna z największych tego typu inwestycji w Europie. Pierwsze prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Kołowrotek, stare pieniądze i wiele innych dokumentów znaleźć można w Izbie Pamięci w Staromiejskiej Bibliotece. Każdy, kto chciałby podzielić się swoimi pamiątkami, może przynieść je do biblioteki w Starym Mieście.
13: Czyli startują studia dzisiaj, tak?
14: Zgadza się.
13: Pierwszy październik. Było się kiedyś studentem. Pamiętam. Dzień nowego miesiąca, październik, numer 10 w kalendarzu. No i też pomyślałem, że skoro zaczynamy 10 miesiąc, to wypada zacząć go strzałem w dziesiątkę. Studenci wiedzą, o co chodzi.

0: I to w Dzień Polskiej Muzyki. W tej godzinie spędzimy ten dzień na jednej z dzikich plaż, na której to SOS wysyła Kaśka Cerekwicka, ale niczego nie żałuje. Jak Ewelina Flinta, zostańcie ze Skąd 2, nie pożałujecie, Kowalski, hej.
1: Zacieram

Dzisiaj pierwszy, dzisiaj wypłata i dlatego odchodzi? Nie, no mi się wydaje, że wróci. Kaśka Cerekwicka i SOS w SC2. Najbliższe jest nam tylko to, co polskie. Polska muzyka, polskie hity i polskie rekordy. Taki rekord padł na Podhalu, czytam. Pan Maciej wyhodował dynię, która waży aż 683 kg. Taka duża dynia. Ma nawet imię Nadia. I nie chciałbym dostać od niej z dyńki. SK.

0: Lizary ciągle pada, fajnie gdyby padał tak na głowę. Złoty deszcz, akurat może dzisiaj w dzień wypłaty, kto wie. A tymczasem szczęście może chować się w samochodzie, kochani. Irlandczyk wygrał 1 000 000 euro, tylko długo o tym nie wiedział. No, cenny, zwycięski kupon woził cały czas w schowku w samochodzie, no. A u nas najcenniejszą rzeczą teraz w aucie nadal pozostaje pełny bak, ale do schowka też zajrzyjcie.
1: SK2.
0: Może tam znajdziecie właśnie coś ciekawego. Jakiś diament? Zalia na pewno będzie dla was miała za chwilę w SK2.
2: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
14: A flat white?
13: Też.
14: A
13: też.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.

0: Stanach śpiewa tutaj, że pachniesz jak wiosenny bez. Bez koszulki, bo tak jest ciepło, ale nie dajcie się zwieść słońcu, katerek bardzo łatwo złapać. Posłuchajcie zresztą newsów Eski 2 o 14, zobaczycie sami, że wyjdzie wam to na zdrowie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Drodzy klienci Lewia, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
22: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Dzień dobry, temperatura osiągnęła już swoje maksimum na dziś, to jest 22 stopnie. Teraz z godziny na godzinę będzie się delikatnie ochładzać, także bluza na pewno się przyda. Około 18 na termometrze zobaczymy 20 stopni. Ciśnienie dalej wysokie, 1030 hektopaskali. Na ulicach w Koninie zagęszcza się, szczególnie na trasie warszawskiej i w okolicy ronda przy przeprawie. Tam możecie trochę postać w korku.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
2: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy pracowników miały bezpośredni związek z listem. Badania jednak nie wykazały śladów zatrucia. Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy badają specjaliści. Rosjanie zaatakowali także jedną z kijowskich szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się w schronie. Ujawniono dziś, że wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Na miejscu wybuchł pożar. Na szczęście nie doszło do wycieku substancji promieniotwórczych. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
3: Rozpakowane jesteście?
4: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
23: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
3: Dlaczego w akademiku?
23: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
25: Jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz zapytać, co tam, spędzić trochę czasu.
1: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
27: SK2 News, Konin.
0: Arleta Janiak. Ruszyła budowa wartego około 500 milionów złotych magazynu energii w Sławęcinku w gminie Ślesin. Za inwestycje odpowiada kanadyjska spółka. Po uruchomieniu magazyn pod Koninem będzie jedną z największych tego typu instalacji w Polsce. Magazyn ma rozpocząć pracę w połowie 2028 roku. Kuchni mobilnej doczekały się aktywne kobiety z gminy Krzymów. Teraz będą mogły gotować swoje ulubione specjały.
28: Składa się z trzech osobnych elementów, które możemy osobno przywozić.
0: Mówiła Daria Sękowska, prezeska stowarzyszenia. Sprzęt kosztował 7200 zł.
29: Chciałoby się powiedzieć 1 października czapki z głów, ale w żadnym wypadku. Już niebawem czapki będą na głowie, kurtki na plecy, ubieramy się na cebulkę. Ciepła herbatka może z cytrynką i z miodem. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, żeby tylko być odpornym. Ale nie na to, co najlepsze w SC2.
27: 10 najlepszych polskich hitów.
30: Jeden po drugim.
27: SK2.
29: I jak na muzyczne witaminki smakują bardzo dobrze. Dawid Podsiadło, Margaret Pin... To już za chwilę.

0: Lady Punk w SC2 i na co komu dziś? No dziś jest po to, aby jeszcze wejść na sk2.pl i zagłosować na najlepszy polski obiad. Ja już to robię, proszę bardzo, cyk, klikam. Jest Daria Ładocha, która dołączyła do naszej ekipy i będzie również nam gotować na imprezie na Stadionie Narodowym. Schodzę, skroluję w dół i widzę rosołek, pomidorowa, grzybowa, kapuśniak, grochówka, a dzisiaj, a co, żureczek bym sobie zjadł. Zaznaczy tak samo i niech będą kopytka z masłem i bułką tartą. To bym sobie dzisiaj akurat w czwarteczek zażyczył na obiad. A wy? Jak wy też to zrobicie, to jutro możecie dołączyć do naszej eskowej ekipy, a montujemy taką razem z wami, słuchaczami Eski 2, bo chcemy 7 listopada spędzić VIP-owską biesiadę z widokiem na Stadion Narodowy. Do tego jeszcze dajemy 500 do wydania na coś, co wpadnie wam w oko i hotel jeszcze na noc, żeby rano nie martwić się powrotem. Co? Brzmi apetycznie. sk2.pl, zagłosujcie na ten najlepszy polski wasz wymarzony obiad, a jutro rano może ty dołączysz do stołu pełnego tego z tych smakołyków w strefie VIP. Będzie 500 na małe i duże zachcianki. No i ta noc w hotelu, bo po takiej imprezie, no to wracać się nie chce, ale imprezy w hotelu też należą do VIP-owskich i apetycznych.
1: SK2.
0: Do takich, że lepiej niż teraz to być nie może. Sandra Reiser w SK2.

0: hity jak malowane. Farba w SC2 w Dzień Polskiej Muzyki. Mamy też kultowe ikony, które potrafią przenieść nas w czasie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Z płytowej półki zdjąłem dzisiaj, wyjąłem krążek Manamu. Rok 1980 i to jest rok, kiedy Manam właśnie zatrząsł Opolem po swoim boskim Buenos. A chwilę później w Lublinie nagrywa właśnie ten kawałek. Szare miraże. Rok później trafiają one na pierwszą płytę zespołu, a same szare miraże, no to taka szarość, codzienność, marzenia o lepszym jutrze, trochę tej lepszej rzeczywistości, która wtedy, no nie zawsze była kolorowa.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: 1980 rok, stare czasy, ale niektóre refreny zdecydowanie nie chcą się zestarzeć.

0: jesienna nowość. Artur Rojek, West 2, jego Mira Fiori. Pies szuka żony. Taki tutaj widzę, takie widzę ogłoszenie matrymonialne w internecie. W Indiach ktoś zamieścił 2-letniego pieska o imieniu Amban. Przygotował mu takie ogłoszenie w stylu ogłoszeń dla ludzi matrymonialne. I powiem wam, no jest kilka odpowiedzi, ale co za czasy w ogóle, no. Pies mieszka za darmo w domu, rodzice jeszcze szukają mu dziewczyny, a tobie każą szukać samemu, a jak nie znajdziesz, to płacić bykowe. SK2. Człowieka życie to takie pieskie życie.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: I po reklamie.

0: Dziewczyna z sześcioma strunami, która umie zagrać na emocjach i robi to na gitarze. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2 przed godziną 15, o której najważniejsze newsy, między innymi takie z gabinetu pana prezydenta.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
26: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: W tej chwili termometry pokazują około 22 stopni, ale pod wieczór zacznie się powoli ochładzać, choć dalej pogodnie. Około 18 słupki zatrzymają się na 20. Jutro ciąg dalszy słonecznej pogody, choć od czasu do czasu może się lekko zachmurzyć. Na ulicach spory ruch, szczególnie w centrum Konina, na alejach 1 maja, w okolicy dworca i tradycyjnie korkuje się trasa warszawska, szczególnie w zawężonym miejscu nad remontowanym moście.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje z gabinetu prezydenta RP. Dziś o godzinie 20.00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzuty. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
0: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem służby ochrony państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie?
2: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie.
0: Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
3: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
0: A przypomnijmy, tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
4: SK2 News, Konin.
29: Arleta Janiak, sprzątanie składowiska śmieci przy Marantowskiej ruszy najwcześniej w 2027 roku. Miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu.
5: Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić.
29: Tłumaczy Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Pierwotnie część pieniędzy miała zostać wydana już w tym roku. Zaplanowane 2,5 miliona złotych przesunięto na kolejne lata. Od dziś koniński PKS wydłużył kurs autobusów do gminy Rychwał o Rozalin, Broniki i Franki. To na prośbę mieszkańców tych trzech miejscowości.
6: A to ciekawe. Kuba, mówiłeś w newsach, że plecaki dzieciaków są strasznie ciężkie. Ale
0: bywają za ciężkie, ale zgadza się.
6: Bo różne rzeczy w nich noszą.
0: Niekoniecznie związane z zajęciami, jak się okazuje.
6: To nie książki, co tam było?
0: Tak, zabawki, pluszaki różne, kosmetyki też się u starszych uczniów.
6: Słodkie przekąski też na pewno jakieś. Patrz, teraz takie rzeczy dzieciaki noszą w plecakach. A moja mama, jak podnosiła mój plecak, to mówiła, wiesz co? Że mam w nim pustak

0: Starsa Westy 2, teraz...
1: Kowalski, raport proszę.
0: A propos raportu, to taki wpadł mi tutaj do ręki. Raport nauki w Polsce. I według tego raportu Polacy są przewlekle zmęczeni. Dlaczego? A to dlatego, że co czwarty Polak napisali tutaj śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Co czwarty Polak śpi 6 godzin. A przez pozostałe godziny pilnuje, by inni nie zasnęli w pracy. Eskort.

0: Jeden z waszych ulubionych hitów w gorącej polskiej dwudziestce. Liwka i poza tobą nic w SC2 15:30. Gorące również informacje z dróg ma dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łabuńki pierwsza zdarzyły się dwie osoby. Jedna osoba jest ranna. Dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. Chodzi o trasę między Zamościem a przejściem granicznym Chrebenne Rawa Ruska. Na miejscu działają służby. Wprowadzono ruch wahadłowy. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
2: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Mówi mieszkanka Pasewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku. Szczęście rodzinne jest najważniejsze, wskazują dane z Centrum Badania Opinii Społecznej. Takiego zdania jest aż 74% pytanych o najcenniejszą wartość w życiu. Podobnie ważne wśród respondentów jest zdrowie, najmniej istotne natomiast, bo zaledwie dla 3% są sukces i sława.

0: Margaret tańczy głupia w SC2, imprezowy numer parkieciarski. A czy bramkarz może zostać kierowcą Ubera? Oczywiście, że tak. Tak po kontuzji zrobił właśnie Kasper Schmeichel. Duński bramkarz wozi kibiców na mecze, a na autostradzie pewnie wszystkie bramki za darmo.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski, Wesce 2 i Anuszka. Co to będzie się działo na orędziu pana prezydenta? Podobno ma być tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 16.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Gęsto zrobiło się na ulicach w Koninie, jak zwykle spory ruch o tej porze w okolicy Mostu Unii Europejskiej i na alejach. Także na Przemysłowej możecie trochę dłużej postać w kierunku Ronda Solidarności. A jeśli chodzi o pogodę, to do końca dnia bardzo ładnie. Jutro od rana również będzie bardzo fajna pogoda, choć może się nieco chmurzyć. Termometry pokażą trochę ponad 24 stopnie, za to ciśnienie będzie wysokie, nawet 1030 hektopaskali.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw, najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20.00 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, a taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
11: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw?
10: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe. Zdaniem rządzących mogłoby to doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Dodajmy, za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł. Za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
13: Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie.
12: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
10: Kolejny już 9 F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała w bazie w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem.
1: SK2 News, Konin.
9: Arleta Janiak, zarząd dróg miejskich w Koninie, informuje o robotach w rejonie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i Przyjaźni. Będą one prowadzone w nocy z 2 na 3 października. W związku z tym wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Budowa cmentarza w Koninie idzie pełną parą. Zainstalowane są wszystkie sieci branżowe oraz odwodnienie.
1: Trwają prace związane z budową ogrodzenia domu pogrzebowego, bo jest to też duże zadanie na tym cmentarzu.
9: Tłumaczy Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Przygotowywany jest już parking przed cmentarzem. Wszystko ma być gotowe w połowie przyszłego roku.
0: Ktoś pakuje paczki. Ktoś zakupy, ktoś pakuje walizkę albo pakuje na siłowni. A kto już spakowany? Wraca z pracy. No to w takim razie ja jeszcze wpakuję wam do auta to, co najlepsze.
14: 100% polskich hitów.
0: Pozwólcie, że Zalia Sanach i Daria Zawiałow, dziewczyny sobie tam siądą z tyłu, będą plotkować i śpiewać przy okazji. Z przodu Oskar Cyms, wy za kierownicą, Kowalski, witajcie w SC2, 3 po 16.

0: Taki radosny Arturo Jarząbek jest w studiu, jak Rafał Brzozowski. W SC2 teraz będzie jego prawda, że Artur korzysta z pogody jesiennej, pięknej, przewietrzył głowę i ma coś do powiedzenia.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Jeśli rano znowu szukaliście kluczyków do auta w lodówce, a wasza koncentracja leży i kwiczy, to mam genialną wiadomość. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie właśnie udowodnili, że wystarczy zaledwie 10 minut. I to nie żadnego morderczego sprintu, ale zwykłego, powolnego truchtu, żeby wasz mózg wszedł na jeszcze wyższe obroty. Badacze wsadzili grupę ochotników na bieżnię w tempie spacerowym, a potem zbadali ich głowy pod czerwienią. Wynik? Kora przedczołowa, czyli to centrum dowodzenia odpowiedzialne za uwagę i pamięć, dosłownie rozbłysła. Co ciekawe, po tym mini treningu uczestnicy błyskawicznie rozwiązali też testy na koncentrację. Ale jest też i inny hit. Im bardziej badanym podczas biegu podskakiwała głowa, tym lepszy mieli nastrój. Chodzi o samą mechanikę ruchu. Kiedy odrywasz stopy od ziemi, i to rytmicznie, góra-dół, to po prostu mechanicznie budzi się twój mózg. Czyli teraz pamiętajcie, przytakujcie żonie we wszystkim, a jak kupujecie sobie buty, to myślcie nie tylko o nogach, ale i o głowie.

0: Gotham, czyli miasto Batmana, po którym to akurat jeździ swoim Batmobilem. Zaparkował teraz w studiu Jakub Konieczkowicz, 16.30 w SC2, czyli najważniejszy skrót newsów. I drogowy meldunek dla kierowców, dajcie głośniej.
1: Uwaga kierowcy, Krajowa 74 w Świętokrzyskiem zablokowana. To trasa Kielce-Opatów. W miejscowości Lechów doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Są zarzuty dla podejrzanego o podłożenie łatwopalnej substancji. Odpowie za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Chodzi o sytuację z Elbląga. Mężczyzna miał podłożyć pojemnik z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm. Zatrzymany 46-latek był jej pracownikiem. Prokuratura wystąpi do sądu o areszt. Na koniec sport i dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem 5-7, 6-3 i 6-4. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Francuz, 58. zawodnik światowego rankingu.

0: Pełen chill out, pełen luz. Tak można właśnie sobie pod nosem śpiewać z mrozem, wracając z roboty, a po 8 latach pracy w Sejmie. Przeszła ma emeryturę. Suczka kobra, suczka Straży Marszałkowskiej. Od dziś ma wreszcie święty spokój, psinka. Bo ile można słuchać, jak w robocie drą koty?
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

0: Każda wokalistka, która przewinęła się przez zespół Various Monks, miała tę pewność, że historia polskiej muzyki na pewno ją zapamięta. Tak jak w tym przypadku Various Monks z Anitą Lipnicką w oryginale i Zamigotał świat w SC2. Mignął też mi przed oczami przed chwilą tutaj Łukasz Zduńczyk. To znaczy, że czas najwyższy zrobić koledze miejsce. Będzie zadowolony. Wygrzane. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na drogach już nieco spokojniej, ale miejscami jeszcze postoicie. Korki mogą tworzyć się tradycyjnie na przeprawie i na trasie warszawskiej. A jeśli chodzi o pogodę, to będzie bardzo przyjemny wieczór. Nawet do 20 stopni na termometrach. Uważajcie jedynie na ciśnienie. Utrzymuje się na poziomie 1029 hektopaskali. Jutro bardzo ładna pogoda z lekkim zachmurzeniem. Temperatura maksymalnie podskoczy do 24 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
13: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
12: Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie na decyzję prokuratury. Chodzi o zabezpieczenie ciągnika na poczet przyszłych kar. Przypomnę, rolnik w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd odrzucił prośbę oddania sprzętu.
1: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli.
12: Mówi obrońca mężczyzny, mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
14: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamataczył i chciał, żebym się złumił. Takiego czegoś nie wiedział.
12: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił zasądzonemu wcześniej dozór policji. Plaże w Ustce i w części gminy ponownie otwarte. W sobotę morze wyrzuciło tam substancję ropopochodną. Służba Ochrony Wybrzeża usunęła zanieczyszczenie, przekazuje Urząd Morski w Słupsku. Pozostałe odcinki plaż planujemy otworzyć w piątek. Również jutro urząd ma otrzymać wyniki badań próbek substancji, tym samym dowiedzieć się, czym ona jest.
5: SK2 News, Konin.
11: Arleta Janiak, szkielet magazynu ochrony ludności w Rzychlinie już stoi. Pełną parą idzie realizacja inwestycji.
15: Liczący blisko 500 metrów kwadratowych, położony blisko gmin, które narażone są na zalewanie.
11: Mówiła Katarzyna Fryza, starosta Koniński. Obiekt będzie wyposażony w pompy wodne, rękawy do zabezpieczenia brzegów rzeki, worki, piły i rębaki. Nie będzie w tym roku remontu wieży widokowej na Złotej Górze. Na remont gmina miała zabezpieczone pieniądze, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym pieniądze trzeba będzie zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego.
16: A wiecie, że to już prawie? Wiecie, że już naprawdę niewiele nam brakuje, jak dzisiaj z pracy wyjdziemy, to potem wejdziemy do niej tylko raz i potem normalnie to już weekend będzie, słuchajcie. 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
5: SK2.
16: W takich bajkowych klimatach, słuchajcie. To jest piękny moment, kiedy można trzasnąć drzwiami, wsiąść do samochodu i postać razem w korkach. O, i posłuchajcie SK2, tu jest 100% polskich hitów.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: jest energia na dobre popołudnie. Ich troje w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a Cristiano Ronaldo, słuchajcie, na 100% się pokłócił i obraził. Jest afera w portugalskiej piłce nożnej. Cristiano Ronaldo pokłócił się z trenerem reprezentacji Portugalii. Trener go posadził na ławce, a Ronaldo się obraził, że w takim razie to ja grał nie będę i odchodzę z reprezentacji. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że przez to Ronaldo kończy reprezentacyjną karierę. Słuchajcie, no z tymi piłkarzami to jest jak z dziećmi. Oni się obrażają jak kiedyś na WF-ie, jak nas do składu nie wybrali, prawda? Przecież Cristiano Ronaldo, zanim z tej reprezentacji odszedł, to on powinien do naszego Roberta Lewandowskiego zadzwonić. Pamiętacie, jak on się kiedyś z Michałem Probierzem pokłócił? No i proszę bardzo, Michała Probierza nie ma, ale wygra dalej. Tak to się robi.
1: SK2

0: Perfekt w Radiu SK2. A my dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. I tak się składa, słuchajcie, że to święto w Radiu SK2 trwa 7 dni w tygodniu, przez cały rok, non-stop, bez przerwy, bo SK2 to jedyna stacja radiowa w Polsce, która gra 100% polskich hitów. Cały czas wam to robimy. No i z okazji tego święta polskiej muzyki Ania nagrała do nas głosówkę, w której opowiada, jak minął jej czwartek.
1: Cześć Łukasz. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę.
0: Znaczy pytanie, o co chodzi? Czy Ani już się nie chce pracować? No o tej porze to już może się nie chcieć, prawda? Już za 20 minut będzie godzina 18, także już nikomu raczej się nie chce pracować. Może chodzi o zjedzenie obiadu. To też jest dobra informacja, prawda? Mąż dzięki temu będzie miał co dojadać. No chyba, że to jest jakaś ukryta wiadomość do męża odnośnie wieczoru.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
4: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
4: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
5: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
6: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
7: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
14: I po reklamie.

0: Kochanie, to ja, powiedział Grzegorz Chyży, który prawdopodobnie dzisiaj rano wyszedł z domu bez kluczy, a jak wrócił, no to nikt mu nie chciał otworzyć, bo się wizjer w drzwiach ubrudził. Prawdopodobnie właśnie tak powstał ten numer. Mam nadzieję, że wy też za chwilę krzykniecie: kochanie, to ja. Wracamy razem do domu, zostańcie z Eską 2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. To jednak wyłącznie dla posiadaczy karty mieszkańca. A ci pomysł popierają.
10: Zawsze dobre rozwiązanie.
11: Też uważam, że dobre. Więcej zostaje w kieszeni.
12: Pewno obniżka ceny pomoże.
0: Promocja trwa do niedzieli. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby potem trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W końcu mogę to oficjalnie powiedzieć. Słuchajcie, na zegarach dokładnie 5 godzin i 59 minut do piątku. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Jeśli chcecie odreagować, nastawić się psychicznie na zbliżający się weekend, to ja zapraszam do mnie. Gram najlepsze polskie hity na czwartkowy wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: 100% polskich hitów.
14: Polskich hitów.
13: SK2.
0: Jakub, a teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z pracy i takie przyjemne dźwięki lecą. Ale fajnie, co?
15: No i można... tak sobie myślisz, że kiedyś do ciebie wrócę, ale teraz weekend.

To nie jest żadna kołysanka, to jest muzyczny energetyk na dobry wieczór. Sumptuastic w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nakręcamy się na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Gram najlepsze nowe kawałki prosto z propozycji do waszej listy hitów. No i ten numer czeka, żeby w końcu wskoczyć do notowania od kilku dobrych tygodni. Cały czas czeka na wasze głosy. To zespół Motyle z numerem Bliżej podejść, tak jak czytam u nich na Instagramie. To opowieść o przestrzeni pomiędzy bliskością a ciekawością. Czyli ktoś nam się podoba, ale boimy się zrobić ten pierwszy krok. I to jest właśnie nauczka dla nas wszystkich. Bo tyle, Bliżej podejść, tak, z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już

No oczywiście, że tak, najlepsze przed nami. Weekend już coraz bliżej. Marcin Rozynek w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A z artystami to jest tak, że niektórzy właśnie teraz odpoczywają po sezonie koncertowym letnim, a niektórzy dopiero do sezonu się szykują. I tak jest właśnie z Krzyśkiem Zalewskim, który już 19 października rusza w trasę koncertową Zalewski Solo Act. I to będzie, słuchajcie, polegało na tym, że Krzysiek Zalewski będzie nie tylko śpiewał, ale też grał na żywo, za pomocą żywych instrumentów. Tam nie będzie żadnego podkładu muzycznego, tam będzie wszystko na żywca. Na początek 19 października w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma, i tam, słuchajcie, na trasie same poważne miejsca. Filharmonia w Szczecinie, teatr w Gdańsku i różnego rodzaju domy kultury w największych miastach w Polsce. A już teraz Krzysiek zagra na antenie Radia SK2. Wchodzicie bez biletu, na spokojnie. To jego najnowszy singiel, który ma nam dodać, jak sam mówi Krzysiek, witaminy D, bo jest tutaj letnia energia, jest w tym numerze dużo słońca. Jednakowi już

0: ale ta gitara na końcu jest fenomenalna. Aż się ciarki na skórze pojawiają. Human w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. No i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę kawałek, który idealnie pasuje do tej złotej polskiej jesieni, którą w ostatnich dniach mamy za oknami. Taki ciepły początek września. I to jest właśnie to. O tym właśnie taki klimat mają dla nas Kuba i Kuba. Ten duet jest teraz na muzycznym szczycie. Oni weszli tam dzięki swojemu numerowi Stygnie Lato, który, przypomnę, zgarnął też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz panowie mają nową propozycję Chłopaki. I co ciekawe, panowie poznali się w szkolnym radiowęźle. Posłuchajcie, jak to wyglądało.
1: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
0: A to ja mam nadzieję, że teraz nauczyciele Kuby i Kuby słuchają i za chwilę powiedzą: o, a ja go uczyłam, a on teraz w radiu leci. Kuba i Kuba, Chłopaki, po krótkiej przerwie na antenie SK2.
3: SK2. Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie, jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Dem w Radiu SK2. Pogoda w ostatnich dniach jest szalona, bo rano jak wychodzimy do pracy, to musimy założyć kurtkę, bo jest zimno, a jak wracamy, to mamy ochotę wracać w krótkim rękawku i w krótkich spodniach najlepiej. To za chwilę będę miał kawałek dla tych, którzy marzą o ciepłym lecie, którzy chcieliby ubrać teraz strój kąpielowy. Sylwia Grzeszczak wybiera bikini w kolorach mango. Wakacyjny numer po godzinie 19 w SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Emilia Czerniejewska na Konińskie Centrum Kultury zaprasza na niezwykłe widowisko taneczne zespołu Top Dance. Wyspa 22, 23 i 24 października. Młodzi tancerze ponownie zabiorą publiczność w niezwykłą podróż na tajemniczą wyspę, której mieszkańcy od pokoleń żyją z dala od reszty świata. Gdzieś pośród bezkresnych wód oceanu znajduje się miejsce, o którym świat nigdy nie usłyszał. Jego mieszkańcy wierzą, że są jedyni, wyjątkowi i wybrani. Nad ich wioską czuwa tajemnicza moc bijąca z serca wyspy, magicznego kamienia i ogromnej milczącej twarzy wykutej w skale. Wszystko zmienia się po potężnej burzy. Ocean wyrzuca na brzeg chłopca obcego, który nie należy do ich świata. Jego pojawienie się staje się początkiem wydarzeń, które zmuszą mieszkańców wyspy do zmierzenia się z tym, co dotąd wydawało się niezmienne. A na widowisko zaprasza Konińskie Centrum Kultury.
0: Punktualnie godzina 19. Mam teraz numer dla wszystkich bohaterów czwartku. Jeżeli mieliście szalony poranek, zdążyliście odwieźć dziecko do szkoły, potem na czas przyjechaliście do pracy, a po pracy były jeszcze zakupy, robienie obiadu, sprzątanie po tym wszystkim i teraz jeszcze macie chwilę dla siebie, to ten numer jest właśnie dla was. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: 100% polskich hitów.
0: Bo wy to z czystym sumieniem możecie teraz śpiewać razem z nimi. Igo, Mrozu i Vito Bambino. Macie supermoce.

Pani kapitan właśnie nas informuje, że płyniemy w kierunku weekendu. 14 minut po godzinie 19. Sanak w Radiu SK2. No i odliczamy ostatnie godziny. Nie tylko do piątku, ale też do wielkiej premiery nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Fani już naprawdę odliczają godziny, bo punktualnie o północy pojawi się krążek Południe. Na tym krążku są takie hity jak Później Ci Opowiem z Margaret, Proszę Tańcz z Kają, czy Pali Się Niebo. Te numery Dawida Kwiatkowskiego doskonale znacie z Radia SK2. A już niebawem Dawid rusza w trasę koncertową Proszę Tańcz Tour, która promuje nowy krążek. 30 października Dawid zaczyna w Katowicach, potem odwiedzi Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk i na zakończenie 6 grudnia w Mikołajki odwiedzi warszawski Torwar. A już teraz zagra na antenie Radia SK2. Numer ma już parę lat, ale brzmi cały czas dobrze. Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Gramy już teraz na antenie SK2. 100% polskich hitów.

No i mamy zapowiedź zbliżającego się piątku. Pierwsi na antenie Radia SK2. No my już odliczamy czas do piątku, do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Start już jutro po godzinie 18. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji. No i teraz czeka na was Nita. To jest artystka, która robi ciekawe rzeczy w mediach społecznościowych, bo ona często dodaje szalone remiksy znanych hitów. I ostatnio do jej studia wpadła Margaret i razem zaśpiewały Prima Ballerine.

Dobrze im to wyszło, nie? Prima Ballerina w oryginalnej wersji na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu SK2 się pojawi. Przypomnę, to aktualny numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. No ale to też, słuchajcie, nie jest tak, że Nita robi tylko przeróbki. Ona ma też swoje numery i bardzo dobrze jej to wychodzi. Gramy jej nowość. To zabolało. Nita już teraz na antenie Radia SK2. W tym numerze wylewa żale na faceta. A niech ma. Posłuchajmy.

0: To jest właśnie Lombard w Radiu SK2. My pod zastaw oddajemy wam 100% polskich hitów, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę będzie artystka, która przyznaje otwarcie, że jest jesieniarą. Ona napisała na Instagramie tak: przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak mówi Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Więc możemy się spodziewać nowości, które pod tym kocykiem powstaną, ale na razie mamy letni hicior od Maristy. Prosto z miejsca 7 gorącej polskiej dwudziestki będzie pięknie. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się łakocie z delikatesów centrum.
4: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK2, a po godzinie 20 na naszej antenie pojawi się poradnik dla facetów, jak poderwać dziewczynę, która nam się podoba. Dziewczyny, wy też zostańcie, bo to z waszej perspektywy też będzie ciekawe przeżycie. Jeremi Sikorski wydał nowy numer właśnie o tym, jak mu się spodobała jego obecna żona. Ta historia po godzinie 20 w SK2.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Dzień dobry, witam, Emilia Czerniejewska. Tym razem mam zaproszenie dla miłośników planszówek. Ponownie będą mogli spotkać się w Koninie w sobotę, 10 października. Planszówkowy Konin zaprasza na całodniowe granie w Domu Kultury Oskard. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Od godziny 12 do 22 na uczestników czekać będzie szeroki wybór gier planszowych, które będzie można bezpłatnie wypożyczyć i wypróbować na miejscu. Nie trzeba przy tym znać zasad. Organizatorzy pomogą dobrać odpowiedni tytuł i wytłumaczą, jak rozpocząć rozgrywkę. Na Dzień Planszówek można przyjść również samemu. Jeśli ktoś nie będzie miał własnej ekipy do gry, organizatorzy pomogą znaleźć innych uczestników chętnych do wspólnej rozgrywki. Wydarzenie skierowane jest zarówno do doświadczonych fanów planszówek, jak i osób, które dopiero chcą poznać tę formę spędzania wolnego czasu.
0: To jest Radio SK2, tutaj macie najlepszy zestaw polskich hitów na dobry wieczór. Punktualnie godzina 20, naprawdę już chwila została nam do piątku, a ja za chwilę zagram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. I też będzie dużo dobrych, nowych hiciorów, których być może jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
6: 100% polskich hitów.
0: A kto jutro będzie na pierwszym gorącej polskiej dwudziestki, przekonamy się jutro po godzinie 18, a teraz głosujcie na wasze ulubione polskie hity na sk2.pl. Kłebo i Daria Zawiałów już teraz.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

gwiazdy, survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ewa Farna w Radiu SK2. My zawsze dbamy o to, żebyście nie przegapili razem z nami żadnej dobrej polskiej nowości. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest chyba jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia. Jeremi Sikorski wydał nowy numer. To jest gość, którego doskonale znacie z naszej anteny z hitu Wracam. A teraz jest bardzo romantyczna historia, bo Jeremi Sikorski śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszystko. A, no słuchajcie, to się zakończyło happy endem, bo oni skończyli ślubem i już są kilka miesięcy po ślubie. No to posłuchajmy nowego numeru Jeremiego Sikorskiego. Wczoraj osobiście przyszedł do naszego studia z tym kawałkiem. A jak? Już teraz w SK2.
2: SK2.

0: Ewa Konin.
1: A teraz mam jeden z najbardziej kultowych polskich hitów. Ten kawałek polscy siatkarze śpiewali w szatni tuż po zwycięstwie na Mistrzostwach Europy. Możemy się poczuć, jakbyśmy świętowali razem z nimi. Ten numer zna każdy, więc jeśli jesteście w samochodzie i wracacie sami do domu, to możecie podśpiewywać razem z nimi. Ladypunk w SC2.

0: mówię pas.
1: A pewnie, że tak, my już też mówimy pas. Koniec z obowiązkami na dzisiaj. Odpoczywamy razem w czwartkowy wieczór. Oczywiście z polskimi hitami w Radiu SK2. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny za nami. A ja jak zawsze wieczorem mam dla was najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i na wasze głosy czeka na przykład Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. On nagrał piosenkę Obłoki. Jak sam mówi, to jest taki stan emocjonalny, kiedy jesteśmy blisko osiągnięcia celu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Właśnie o tym jest ta piosenka. Czyli jeśli dobrze rozumiem, prawdopodobnie chodzi o poranne korki w drodze do pracy.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity.

0: A to na pewno nie będzie błąd. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. To jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli wpadniecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione, kultowe polskie dania. Wybierzecie ulubioną zupę i ulubione danie główne, bo możecie zgarnąć najlepszy polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl, tam znajdziecie listę dań, na które możecie głosować, a my mamy dla was, uwaga, nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym już 7 listopada. Razem z nami będzie ekipa Radia SK2 i będzie też kulinarna ekspertka Daria Ładocha. Polecam też słuchać jutrzejszego poranka u Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo Daria Ładocha wpadnie i powie dużo ciekawych rzeczy na temat jedzenia.
1: SK2. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: Love w Radiu SK2. Warszawa jest też pewnie w snach naszych piłkarzy, którzy już się stresują przed jutrzejszym meczem. Przypomnę, biało-czerwoni jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że ten mecz to jest być albo nie być dla naszego trenera Jana Urbana, bo ostatnie mecze, przypomnę, przegraliśmy. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za naszych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Kochasz scenę? Lubisz rozśmieszać ludzi? Chcesz poznać młodych kabareciarzy? Te warsztaty są dla Ciebie. Od 9 października w pracowni Popo w Galerii CK i Zwierzę Ciśnień ruszają warsztaty teatralno-kabaretowe z Wiktorią Wielińską, aktorką teatru WAM w Warszawie oraz Szymonem Marchwickim, liderem kabaretu Nigdy Więcej. To absolwenci drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, których możecie znać z licznych występów nie tylko na szkolnej scenie. Przez 3 miesiące uczestnicy będą pracować nad gestem, mową ciała, głosem, ekspresją sceniczną i budowaniem komizmu. Poznają mechanizmy dobrego w dowcipu, pauzy i puenty. Finał, własne wspólne przygotowane skecze i publiczny występ. Zajęcia są skierowane do osób początkujących i średnio zaawansowanych, które chcą przełamać tremę, rozwinąć sceniczną ekspresję i po prostu dobrze się bawić. A liczba miejsc jest ograniczona.
14: Magazyn lokalny.
13: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami. Krew, bezcenny dar życia, którego nie można kupić, nie można wyprodukować, a bez którego nie można żyć. Krew to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się niczym zastąpić. Jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.
15: Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
16: Krew, najcenniejszy dar życia, cały czas potrzebny, są duże deficyty. Na początek może zachęćmy już od razu z jakimś apelem, powinniśmy oddawać krew.
15: Dziękuję Państwu, że wspieracie nas w tym, żeby dotrzeć do jak największych kręgów społeczeństwa i z tego miejsca bardzo chciałabym poprosić mieszkańców Wielkopolski o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, do siedzib krwiodawstwa, na akcje poboru krwi. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej. Można sprawdzić, gdzie jesteśmy, w które dni, w jakich godzinach. Natomiast codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 14. Jest rejestracja i wszystkich zapraszamy, i dawców, którzy już oddawali krew, jak również osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować, chciałyby zobaczyć, na czym polega oddawanie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zawsze można się skontaktować wcześniej z nami telefonicznie i osoby o odpowiednich kompetencjach przekażą, jak należy się przygotować do oddawania krwi, jakie dokumenty należy z sobą zabrać. I postaramy się podczas tych wstępnych rozmów rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast warto spróbować i bardzo, bardzo zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do oddawania krwi. Bardzo zależy nam, żebyście Państwo do nas dotarli i czekamy na Państwa.
16: te deficyty, pani dyrektor, z czego one wynikają na ten moment?
15: Ja wiem, że krwiodawcy, którzy często oddają krew, bardzo często, na ile to przepisy pozwalają, nie lubią, jak mówię, że krwiodawcy mają urlopy, tak? Ponieważ czują się troszeczkę urażeni, ponieważ robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Naszym zadaniem publicznej służby krwi jest dołożenie wszelkich starań, żeby zapewnić dostęp do krwi jej składników.
16: Pani dyrektor, czy jest jakaś grupa krwi, która jest najbardziej, na nią jest takie największe zapotrzebowanie?
15: No, grupą krwi uniwersalną jest grupa krwi 0RH-. Natomiast w dalszej kolejności wszystkie grupy krwi ujemne, no i w dalszej kolejności dodatnie, czyli grupa 0RH-, A-, B-, AB-, jak również grupy dodatnie. No w tej chwili w okresie wakacyjnym tak naprawdę chcielibyśmy zwiększyć liczbę składników krwi w zakresie wszystkich tak naprawdę grup krwi.
16: Czyli generalnie jesteście otwarci na wszystkich dawców, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają?
15: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich krwiodawców bez względu na to, jaką krwiodawca ma grupę krwi. Zdarza się, że okresowo te stany magazynowe mogą być wyższe. My musimy prowadzić racjonalną gospodarkę krwią. Zatem może być na przykład zapotrzebowanie w danym czasie na koncentraty krwinek płytkowych, więc możemy zaproponować oddawanie takiego składnika. Możemy zaproponować oddawanie osocza, ale najważniejsze, żeby dawcy nie myśleli, jaką mają grupę krwi, ale żeby przyszli do krwiodawstwa.
16: No właśnie, wy też, tak jak pani dyrektor tutaj wcześniej powiedziała, wychodzicie, że tak powiem, na ulicę do tych ludzi i też zachęcacie. Pani dyrektor, takie akcje właśnie w miastach, na wsiach, jak one, z jakim odbiorem się spotykają?
15: Obserwujemy, że akcje organizowane w małych miejscowościach przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tam społeczeństwo potrafi się zmobilizować. Są osoby, które społecznicy, którzy potrafią dotrzeć do dużych kręgów osób i czy to po sąsiedzku, czy w miejscach pracy, akcje w małych miejscowościach na pewno są dla nas bardzo cenne.
16: I ludzie chętnie podchodzą do takich krwiobusów i nie wiem, zapytają tylko, jak to wygląda, czy decydują się też na to oddanie i czy właśnie jak wygląda ta cała procedura oddawania krwi w takim krwiobusie?
15: Jeżeli przychodzi osoba, która jest zainteresowana oddaniem krwi, może zadać przecież pytanie, co tam się dzieje, na czym polega to oddanie krwi, jakie musi spełnić warunki. I już w trakcie takiej rozmowy rozwiewamy pewne wątpliwości, przekazujemy informacje takiemu potencjalnemu krwiodawcy czy krwiodawczyni o tym, jaką wartością jest oddawanie krwi. I z osób, które tak przypadkowo podejdą do ambulansu, w którym odbywa się pobieranie krwi, okazuje się, że naprawdę duża część jest bardzo chętna i tak spontanicznie przychodzi oddać krew. Warunki, jakie trzeba spełnić, najważniejsze warunki. Krwiodawca, który zgłasza się do siedziby krwiodawstwa, żeby oddać krew, najważniejsze, żeby czuł się zdrowy, żeby posiadał dokument tożsamości, żeby dzień wcześniej, dobę wcześniej skorzystał z różnych płynów, żeby był odpowiednio nawodniony. Na pewno te 2 litry płynów warto w poprzedniej dobie czy dwóch dobach poprzedzających oddanie krwi wypić. I to, co najważniejsze, i tutaj bardzo chciałabym obalić mit, do krwiodawstwa przychodzicie Państwo po spożyciu lekkostrawnego posiłku. Pomyślcie Państwo o swoim zdrowiu. To nie są typowe, rutynowe, to nie są takie badania laboratoryjne, które u nas wykonywane, które wymagają, żeby krwiodawca był na czczo. Ważne jest, żeby krwiodawca zgłosił się do nas po spożyciu lekkostrawnego posiłku.
16: Pani dyrektor, jakie korzyści też płyną z tego, bo wiadomo, że to oddawanie krwi to nie jest tylko takie na darmo, że tak powiem, ale taki krwiodawca też ma korzyści z tego. Jakie?
15: Krwiodawca może skorzystać z 2 dni wolnego, które przysługują. Mówię, że może, ponieważ to nie jest obligatoryjne, nie musi. Są osoby, które nie korzystają z 2 dni wolnego, tylko przychodzą oddać krew, wracają do pracy, ale są osoby, które korzystają z 2 dni wolnego i faktycznie taka też jest duża grupa krwiodawców. W każdym razie jest to przywilej. Można skorzystać z 2 dni wolnego w dniu, w którym się oddało krew oraz w dniu następnym. Następnie krwiodawca otrzymuje ekwiwalent kaloryczny. Jest to pakiet kilku produktów spożywczych. Te pakiety będące ekwiwalentem kalorycznym zmieniają się. Zmienia się ich skład. Na pewno zawsze korzystamy z listy produktów, które zostały zarekomendowane przez zespół ekspertów do spraw żywienia. I okresowo, co miesiąc, co pół roku, czasem co kilka miesięcy staramy się zmieniać taki skład ekwiwalentu kalorycznego. Następnie krwiodawca może skorzystać po zakończonym roku z odliczenia, z przywileju odliczenia od podatku, w zależności od litrażu od danej krwi. No i krwiodawca otrzymuje, czy osoba, która się do nas zgłosi, nawet pierwszy raz, każda taka

0: się o odznaczenia związane, które wynikają z przepisów prawa i są przyznawane krwiodawcom, i po oddaniu określonego litrażu krwi zasłużony, honorowy dawca krwi, ponieważ to jest kolejny tytuł, dawca, który pierwszy raz się zgłosi do krwiodawstwa, to jest honorowy krwiodawca, natomiast po oddaniu odpowiedniego litrażu krwi staje się zasłużonym, honorowym dawcą krwi i wówczas, co jest bardzo uważam cenne, na przykład może skorzystać z usług w ochronie zdrowia bez kolejki.
1: Czyli korzyści mnóstwo.
0: Tak, tak. Uważam, że jest dużo korzyści, powinniśmy o tym mówić. To są przywileje dawców, dawcy z nich korzystają i niech korzystają, ale też niech do nas wracają. A jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej na wstępie, jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby oddawać krew, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się. My te wątpliwości rozwijemy. Może i nie, ale na pewno udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.
1: I co ważne, panie dyrektor, trzeba też głośno powiedzieć, bo niektórzy na przykład boją się tych igieł, że to nie boli i daje ogromną satysfakcję na pewno.
0: Na pewno nie boli. Każdy z nas, nie ma osoby, która nie korzystałaby z takich rutynowych badań laboratoryjnych, gdzie idziemy do laboratorium, pobierana jest jedna próbka czy dwie próbki, żeby wykonać, żeby oznaczyć jakieś parametry laboratoryjne, i jeżeli takiego wkłucia się nie boimy, to pobranie krwi nie wiąże się z niczym innym.
1: I ostatnie takie pytanie, pani dyrektor. Tutaj jest pobierana ta krew, jak gdyby wkładana, można powiedzieć, takie woreczki. Co potem się z tymi workami dzieje? Gdzie one trafiają?
0: Krew, która jest pobierana w oddziałach terenowych południowej Wielkopolski oraz na akcjach poboru krwi, zostaje każdego dnia po zakończeniu pobierania krwi przywożona do siedziby regionalnego centrum, gdzie odbywa się produkcja, czyli pobrana krew pełna najpierw jest z oddziału terenowego czy z akcji poboru transportowana w monitorowanych warunkach temperaturowych do siedziby regionalnego centrum i tam w przypadku krwi pełnej podlega najpierw procesowi wirowania i podczas takiego wirowania otrzymujemy już po odwirowaniu krwi pełnej otrzymujemy składnik, w którym wizualnie potrafimy rozróżnić osocze, korzuszek leukocytarno-płytkowy służący do produkcji koncentratu krwinek płytkowych oraz widzimy warstwę krwinek czerwonych. I następnie te trzy warstwy muszą być od siebie rozseparowane. I po odwirowaniu w specjalnych wirówkach, po otrzymaniu tych pojemnika z tymi wydzielonymi trzema warstwami, taki pojemnik jest zawieszany na prasie do automatycznego rozdziału krwi i również w sposób automatyczny, bez, można powiedzieć, bez udziału pracownika, bez naruszenia ciągłości zestawu do poboru krwi, odbywa się rozdział na te trzy składniki, czyli płytki krwi, krwinki czerwone i osocze.
1: I później, jeżeli jest taka potrzeba, to trafia do odpowiednich pacjentów.
0: Tak, i później przystępujemy do kolejnej procedury, czyli do kwalifikacji, do przekazania do użytku klinicznego wszystkich składników krwi. I tutaj kolejny dział zapewnienia jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa ma ogromny udział, ponieważ musi skrupulatnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami, zgodnie ze wszystkimi przepisami, pisami prawa przyjrzeć się każdemu etapowi oddawania krwi, wynikom badań krwiodawcy, wynikom badań jakościowych pobranych ze składników krwi i w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa składnik niestety jest przekazywany do utylizacji z uwagi na to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dawcy, i biorcy. Więc jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek wątpliwości, że mogło byłby

0: składnik przyczynić się do obniżenia stanu zdrowia, to takiego składnika nie można przekazać. Ale to jest cała lista, tak powiem, punktów, procedurze, którą należy spełnić, żeby składnik został przekazany do użytku klinicznego. Jeżeli stwierdzimy oczywiście, że i tak się dzieje ze zdecydowaną większością składników, to pojedyncze, ja mówię o tych przypadkach, są pojedyncze przypadki, ale składniki są przekazywane do działu ekspedycji, do którego spływają zamówienia z całej południowej, w przypadku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Naszego, spływają zapotrzebowania z podmiotów leczniczych z południowej Wielkopolski, odjeżdżają karetki i możemy wydawać krew i jej składniki.
1: I ratujemy życie.
0: Ratujemy i wszyscy ratujmy życie.
1: No i pięknie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Jestem Basem Malek, jestem kierownikiem i lekarzem oddziału terenowego w KONIE Stacji Krwiodawstwa z Kalisza.
1: Panie lektorze, no pani dyrektor tutaj już opowiedziała wszystkie szczegóły takie otoczkowe, jak wygląda pobieranie krwi, ale pan jako tutaj taki specjalista właśnie, gdyby opowiedział, jak sama procedura już pobierania krwi wygląda.
2: Najważniejsza jest kwalifikacja, czyli musimy najpierw ustalić, czy dawca może spełnić te wszystkie kryteria, które my oczekujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest 18-60 lat. Masa 50 kg to jest minimum. Im człowiek jest wyższy, to musi być troszeczkę więcej. Taki dawca musi być nawodniony, musi być najedzony i wtedy możemy rozmawiać. Jakiekolwiek ustępstwa, czyli na przykład leki, choroby przewlekłe, to wszystko rozpatrujemy bardzo indywidualnie. Niektóre są dopuszczone, niektóre nie. Po takiej kwalifikacji lekarskiej sprawdzamy u dawcy poziom hemoglobiny. To jest najważniejsze kryterium dla nas, które decyduje, czy on może oddać krew. Jeżeli tak, no to przechodzi do oddania. Sama procedura jest krótka, trwa około między 8 a 15 minut przy pobieraniu krwi. Pobieramy 450 ml jednostek, 3 ml. Natomiast możemy już pobierać osocze, czy są elementy niemorfotyczne krwi, które są wykorzystywane również u osób potrzebujących i chorych. I tak mniej więcej cały ten schemat wygląda.
1: A czy pobranie może być odrębne krwi od osocza?
2: Jak to... Tak. Pobieramy albo jeden składnik, albo drugi. Nie możemy pobrać obu, tak? Jeżeli chodzi o krew, to jak powiedziałem, to jest 450 ml, w przypadku osocza to jest 600 ml, troszeczkę więcej.
1: Jak często taki krwiodawca może oddawać krew?
2: Krew może oddawać praktycznie mniej więcej co 2 miesiące, natomiast jeżeli chodzi o osocze, to jest co 15 dni.
1: Czyli i częściej nie może oddawać ta jedna osoba?
2: Ta jedna osoba nie, bo to jednak jest pewne osłabienie. Jak dużo pobieramy, dawca musi się zregenerować po takim oddaniu. Na przykład po oddaniu krwi u takich dawców spada poziom hemoglobiny. Jeżeli on jest zbyt niski i on czuje zbyt wcześnie, to sama ten poziom go będzie dyskwalifikował. Więc jak gdyby to jest po to, żeby on się miał czas zregenerować i wtedy możemy pobierać ponownie.
1: I takie pytanie, panie doktorze, myślę, które najbardziej chyba nurtuje takie osoby, które gdzieś tam mają może w głowie chęć, że tak powiem, tego oddania, ale boją się, czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, takie oddawanie krwi.
2: Jest całkowicie bezpieczne. Jest też dużo czynników, które powodują, że to poprawia. Na przykład mamy dawców, którzy chorują na ciśnienie. Przy regularnym oddawaniu następuje stabilizacja tego ciśnienia, tak? Więc takie są dodatkowe benefity. Również często oddawanie krwi, ponieważ zmuszamy szpik kostny do odbudowy tych elementów, które pobieramy, też powoduje, że dawcy są bardziej odporni. Więc takie są dodatkowe profity z tego oddawania, więc absolutnie nie powinno się bać, dlatego to zawsze jest lekarz, są pielęgniarki, personel medyczny zabezpiecza wszystko, więc to jest tylko kwestia, gdyby, jeżeli ktoś ma lęk, przełamania. Ale to trzeba przyjść, żeby spróbować, każdy działa inaczej.
1: No właśnie, jak to jest, jak jedna osoba przyjdzie, to już przychodzi tak notorycznie, czy wpada w ten nauk oddawania krwi, czy zdarzają się też takie sytuacje, że raz przyjdzie i powie, o kurde, nie, więcej już nie chcę.
2: Wie pani co, są bardzo indywidualne przypadki. Słowo nauk może nie do końca jest dobre, ale oddaje pewien sens, tak? Ludzie wpadają w taki jak gdyby rytm oddawania tej krwi i to im się podoba. Natomiast najczęściej dawcy, którzy na przykład poczują się źle, to oni jak gdyby się zniechęcają. Ale proszę mi wierzyć, to jest niewielki odsetek z wszystkich, którzy przychodzą. Regularnie to są naprawdę, jak ktoś przyjdzie raz, to on wchodzi w ten rytm i to już jest w kółko to samo.
1: No i super. A ludzie co najczęściej mówią, dlaczego oddają tą krew?
2: Bo chcą pomóc. Bo chcą pomóc.
1: No i to najważniejsze. Panie doktorze, na koniec taki apel zachęcający do oddawania krwi.
2: Jeżeli państwo się wahacie, macie jakieś lęki, nie bójcie się, po prostu przyjdźcie, zrobicie coś dobrego dla innych ludzi. Ta satysfakcja naprawdę jest tego warta. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo.
3: W Koninie krew można oddać w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego na pierwszym piętrze. Dodatkowo organizowane są akcje wyjazdowe. Wtedy krew oddać można w mobilnych punktach poboru krwi, nazywanych krwiobusami. Informacje o aktualnie prowadzonych akcjach szukać należy na stronach poszczególnych RCKiK. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stulecie swojego istnienia. To niezwykły moment, który skłania do refleksji nad historią jednostki, jej rolą w lokalnej społeczności oraz poświęceniem kolejnych pokoleń druhów.
4: Nazywam się Gustaw Kaźmierski, jestem prezesem tutejszej jednostki OSP Kraśnica od 5 stycznia 2025 roku po dzień dzisiejszy. Jest to kawał czasu, 100 lat, jest to dosyć podniosły i można powiedzieć bardzo ważny jubileusz w funkcjonowaniu tej oto jednostki, który też pokazuje, że jakby tutaj nie patrzeć, miejsce, które zostało stworzone, a miejsce tworzą ludzie, czyli należy też pamiętać i duży szacunek przede wszystkim oddać tym ludziom, którzy zakładali tę oto jednostkę. Jednostka powstała w 1926 roku, została założona przez mieszkańców miejscowości Kraśnica. Jednostka funkcjonuje po dzień dzisiejszy i powstała z zamiarem, można powiedzieć, udzielania pomocy, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe, bo nie ma co tutaj kwestia jest bezdyskusyjna. We wcześniejszych, można powiedzieć, latach jedynie czym zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna, to niewątpliwie jej działalność zajmowała się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów. Jak wiemy z ram czasowych, no wcześniej tych pożarów było bardzo dużo. Duże obciążenie pożarowe ze względu na pokrycia dachowe w miejscowościach typu Strzecha, tak, które powodowały bardzo dużo pożarów i myślę, że na podstawie tego też została zawiązana ta jednostka celem pomocy drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie tutaj uważam, że należy się wielki szacunek dla tych ludzi, którzy zakładali, przede wszystkim duża determinacja, wytrwałość. Ta jednostka przetrwała czasy okupacji, czyli całą wojnę, nie została zawieszona. Później czasy PRL-u, gdzie też tworzyła, można powiedzieć, swego rodzaju wiele funkcji, bo można powiedzieć od domu strażaka do, można powiedzieć, takiego domu kultury, gdzie odbywały się też przedstawienia różnego rodzaju, zebrania, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. We wcześniejszych czasach też zostały tutaj też były organizowane jakieś imprezy taneczne. Można powiedzieć, jeszcze pełniła funkcję takiego żłobka i to też było dla społeczeństwa, tak można powiedzieć, taką dużą wartością dodaną. Także myślę, że ta jednostka jest wpisana bardzo mocno w tę miejscowość, połączona bardzo mocno z ludźmi, którzy ją tworzyli i są po dzień dzisiejszy. Oczywiście w miarę upływu czasu te zagrożenia się zmieniają. My mamy tego świadomość, cały czas się szkolimy, bo wcześniej, tak jak już wspomniałem, zajmowali się tylko, można powiedzieć, gaszeniem pożarów. Dzisiaj to wszystko ewoluuje, tak samo postęp techniczny, technologiczny sprowadza też nas do działania. Niosą się zatem inne zagrożenia, miejscowe zagrożenia. Mamy też w swojej okolicy farmy fotowoltaiczne, gdzie też trzeba po prostu, ta specyfika działania się zmienia bardzo dynamicznie z roku na rok. Musimy się przede wszystkim szkolić, no i zawsze być, można powiedzieć, do dyspozycji drugiego człowieka. Także to też jest dla nas wielki prestiż, ale też nie ukrywajmy, no też duże obciążenie, tak?
5: Członków liczymy około 70 osób i to tak można powiedzieć, że tak się zmienia na plus. Raczej czasami no ta tendencja jest różna. No we wcześniejszym czasie było tych członków więcej, także ale uważam, że ogólnie no raczej jesteśmy takim dosyć spójnym społeczeństwem, gdzie tam ta liczebność tych naszych druhów raczej jest tak na takim równym poziomie. Przede wszystkim chcemy, że tak powiem, dosprzętowić się jeszcze bardziej, żeby można powiedzieć ta jednostka była bardziej mobilna, bardziej taka, można powiedzieć, z duchem czasu, szła w postęp, czyli musimy na pewno zmieniać jakiś tam sprzęt, doszkalać się, pozyskiwać nowych ludzi, nowe doświadczenia, gdzieś tam organizować szkolenia, które po prostu są potrzebne, bo prawda jest taka, że dobry ratownik to żywy ratownik i świadomy przede wszystkim, tak? Tutaj też wiele osób też twierdzi, że no strażacy się nie boją. Ja uważam, że bać na pewno się boją, tylko trzeba umieć ten strach powstrzymać przed sobą, tak? Także człowiek świadomy na pewno się boi, tylko trzeba nauczyć się działać pod wpływem strachu, tak? A na pewno no, są takie miejsca, że tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, tak? Także to jest też taka specyfika dosyć, no, dosyć dziwna, ale no trzeba też, ktoś to musi wykonywać, tak? Tym niemniej jednak, tak jak mówię, no musimy się szkolić, przede wszystkim działać, pozyskiwać nowe sprzęty, to wszystko się zmienia i tak samo my się zmieniamy jako ludzie, tak? Także czas niesie zawsze gdzieś tam jakieś zmiany i trzeba do tych zmian jednak być przygotowany. Znaczy niewątpliwie tutaj też można powiedzieć, że my tutaj jako członkowie OSP, że tak powiem, zrzekamy się tak zwanego uposażenia na rzecz jednostki, czyli to gdzieś tam za wyjazdy i tak dalej, gdzie tam dostajemy ten tak zwaną rekompensatę za godziny działania, przekazujemy na cele jednostki, także dokupujemy sobie tam jakieś środki ochrony indywidualnej i tak dalej, pozyskujemy też jakieś też środki, tutaj gmina też nas wspiera, no i jeszcze dotacja MSWiA i z różnych, chcemy też korzystać z różnych innych źródeł zewnętrznych, żeby to faktycznie, też niewątpliwie też muszę podkreślić, że no musimy też dbać o te strażnice, musimy też, że tak powiem, spełniać standardy sanitarne. Myślimy też bardzo poważnie nad remontem naszej strażnicy, gdzie niewątpliwie no jest to potrzebne. Społeczność chce korzystać z naszej tutaj, z naszego domu strażaka. Wykazują chęć, także musimy też przygotować to miejsce, a tak jak już mówiłem, miejsce tworzą ludzie, także w tych ludziach widzimy wielką nadzieję i myślę, że tutaj to społeczeństwo też, można powiedzieć, bardzo mocno na nas liczy, gdzie też no wielokrotnie no otrzymujemy wielokrotną pochwałę od społeczeństwa, że działamy bardzo dobrze, bardzo szybko i można powiedzieć profesjonalnie, tak. Także to też jest dla nas, można powiedzieć, taki wyznacznik, że społeczeństwo nas ceni, ale też my od siebie też bardzo dużo wymagamy i też dajemy z siebie bardzo dużo, niewątpliwie poświęcamy też dużo czasu prywatnego, gdzie jak wiemy dzisiaj czas jest, można powiedzieć, wartością deficytową i to też wymaga od nas bardzo dużo, można powiedzieć, poświęcenia, ale myślę, że warto. Myślę, że warto poświęcać się dla drugiego człowieka, myślę, że nie jesteśmy tutaj sami dla siebie i to właśnie można powiedzieć, że to jest takie nasze motto przewodnie, które to tak i można powiedzieć i po ludzku i po strażacku tak działamy. Także to jest taka wartość bardzo mocno dodana. Jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierzemy bardzo czynnie udział w różnego rodzaju świętach kościelnych czy tam imprezach okolicznościowych. Także zajmujemy się też, prowadzimy też tutaj jakiś tam czy piknik z okazji Dnia Dziecka, jakieś dni otwarte robimy, żeby to społeczeństwo też widziało, że jednak jesteśmy tutaj tą częścią tak bardzo mocno zakorzenioną. Musimy też pamiętać o tym, że musimy być widoczni, żeby to społeczeństwo też o nas pamiętało. Także na pewno jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jeżeli ktoś potrzebuje, to tak jak mówię, w każdych tutaj działaniach i tak samo w jakichś tam imprezach okolicznościowych też bierzemy udział. Chciałbym sobie życzyć i tutaj wszystkim druhom, żebyśmy nawet wyprzedzali te, że tak powiem, zagrożenia, żebyśmy byli zawsze o krok do przodu, żeby one nas nigdy nie zaskakiwały. I to jest właśnie też, można powiedzieć, to jest też duże wymaganie od nas, żebyśmy się doszkalali zawsze, żebyśmy byli na bieżąco, a nawet zawsze krok w przód. Bo tak jak mówię, no czasy się zmieniają, zagrożenia się zmieniają, ludzie się zmieniają, także tak samo jak i my też się musimy zmieniać i cały czas pracować nad sobą, tak? Na pewno życzyłbym jednostce już nie 100 lat, tylko na pewno 200, a może i więcej, czego sobie życzę i przyszłym druhom, którzy znowu po nas obejmą pałeczkę. Wątpliwie też jeszcze drugą kwestią, też chcielibyśmy pozyskiwać nowych ludzi, którzy chętnie by chcieli. Chcemy też stworzyć tutaj młodzieżową drużynę pożarniczą. Liczymy na tak zwane młode społeczeństwo, które by nas na pewno bardzo mocno wsparło, jeżeli chodzi o kwestie strażackiego, można powiedzieć, tutaj dzieła. I uważam, że w młodym społeczeństwie należy upatrywać kolejne lata działania tej jednostki. Także musimy też, że tak powiem, dbać o to młode społeczeństwo, zachęcać, pokazywać, że jednak jesteśmy potrzebni i budować w nich taki wizerunek, że strażak to jednak jest osoba, która budzi szacunek, ale też jest odpowiedzialną osobą. Także na miarę czasów też musimy pamiętać i o młodych. Nie możemy na pewno zapominać o starszych druhach, którzy tutaj byli. Niewątpliwie cenimy ich wielkim szacunkiem. Na pewno też wielokrotnie zawsze słuchamy też ich rad, korzystamy z ich rad jako doświadczenie życiowe. Nie jesteśmy też, można powiedzieć, sami w sobie najmądrzejsi. Świadomy człowiek uważam, że powinien korzystać z dobrych rad i móc je zastosować w funkcjonowaniu zarówno jednostki, jak i w życiu zawodowym. My skupiamy się na ludziach tutejszej, czyli będący mieszkańcami tutejszej miejscowości. Jest to
4: po części też praktyczne, bo w momencie gdzieś tam jakichś szkoleń czy wyjazdów czy coś możemy liczyć też na tych ludzi po prostu, bo wiemy, że oni tutaj są, tak? No tak jak wiemy, no dzisiaj społeczeństwo też jest gdzieś tam, po prostu podejmują pracę, też nie zawsze wszyscy są na miejscu, także możemy liczyć, że jeżeli nie dwóch czy trzech, no to znowu ktoś inny przyjdzie, jeżeli jest potrzeba taka, tak? No i tutaj też uważam, że należy docenić i przygotowanie i tak dalej tutaj do tego stulecia. My na pewno niewątpliwie też, że tak powiem, byliśmy organizatorami stulecia, ale też uważam, że to przypadło na nasze pokolenie, ale też należy pamiętać o tych i należy oddać wielki szacunek tym osobom, które zakładały, bo dzięki nim to my to stulecie właśnie mogliśmy, że tak powiem, przeprowadzić, przeżywać i można powiedzieć świętować, tak? Za co też serdecznie dziękuję z całego serca i myślę, że na kolejne lata, myślę, że co najmniej na następne 100 lat ta jednostka przetrwa. Taką mam cichą nadzieję. Dziękuję serdecznie.
3: 100 lat działalności OSP Kraśnica to historia wielu pokoleń ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To służba, odwaga, odpowiedzialność, ale także ogromne przywiązanie do swojej małej ojczyzny i lokalnej społeczności. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stulecie swojego istnienia. To niezwykły moment, który skłania do refleksji nad historią jednostki, jej rolą w lokalnej społeczności oraz poświęceniem kolejnych pokoleń druhów.
6: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami. Kolejne kilkugodzinne spotkanie mieszkańców gminy Krzymów nie dało odpowiedzi, co dalej z uciążliwym zapachem, który wydobywa się z firmy Bioprotet.
7: Stawiacie nas pod ścianą, że skoro nie pozwolicie państwo, to my nie zrobimy. Będzie dalej śmierdział.
8: Teraz.
9: Ale śmierdzi nadal.
8: Jeden smród pochodzi tutaj. Koło Urzędu Miejskiego dzisiaj podróżowałam. W godzinach to była 13, 12. Też smród inny, odczuwalny. Otwieram okna, też czuję smród. Są rolnicy. Czy mamy im zabronić? Mówi się, nie, absolutnie, ja nie chcę polemizować. Chcę powiedzieć tylko jedno. W obronie rolników, drodzy państwo, w obronie rolników chcę powiedzieć tak. Można rozsypać nawóz mineralny, który nie śmierdzi. Tylko po co ustawiamy się w kolejkach po zdrową żywność?
10: Nie,
8: oczywiście, to jest moja dygresja. Przypomniał pan...
10: Będzie pani płakała za chwilę?
8: Zastanawiam się, czy warto.
10: Ona ma problemy i nic więcej pani nie potrafi.
11: 2,5 roku temu przejęliśmy ten zakład. Przez ostatnie 2,5 roku zmienialiśmy procesy, maszyny, usprawnialiśmy, żeby odpady nie leżały, nie zalegały, żeby ten proces sprawnie się odbywał. I dzisiaj stanęliśmy w miejscu, w którym potrzebujemy decyzji, uzyskania niezbędnych pozwoleń, żebyśmy poszli w kolejny etap. I ten etap, tak, państwo mają rację, zwiększają limity, zmieniają nawet tam niektóre kody, bo się okazało w międzyczasie, że coś, co oddawaliśmy kiedyś pod kodem, to nagle teraz ktoś tego pod tym kodem nie przyjmuje i potrzebujemy pewnych zmian. Przy okazji tego, tak, chcemy zamknąć kolejny element, gdzie do tej pory było to na terenie odkrytym, a chcemy to szczelnie zamknąć, co uważamy, że wpłynie po raz kolejny tylko i wyłącznie zmniejszając te uciążliwości.
9: Zakładacie, że będzie lepiej, a co jeśli po modernizacji nie będzie lepiej, a może być gorzej? Co wtedy?
11: Nie jesteśmy jedynym zakładem i w tym miejscu, i w okolicach, więc jeżeli państwo tu poruszają kwestie innych zakładów, my się za to nie będziemy wypowiadać, mówimy tylko o sobie i robimy to, co chcemy zrobić i poprawić na swoim podwórku. I tak, ma pani rację, ja dzisiaj nie dam gwarancji, bo odpowiadamy tylko za swój zakład. I jeżeli pani pyta, czy to zmniejszy uciążliwość z naszej strony, to tak zmniejszy, bo zamkniemy kolejny jakby obszar, więc to bezwzględnie.
9: A jeśli ja nie zmniejszy?
12: Pytanie. Tylko moje pytanie właśnie było dość precyzyjne. Do jakiego cieku wodnego, jeżeli faktycznie jest planowana budowa kolektora, do jakiego cieku te wody zostaną odprowadzone?
13: Ten odbiornik nie jest ciekiem, tylko jest rowem. Zgodnie z prawem. Ja podkreślam, że to nie jest ciek, tylko rów, a rów jest zgodnie z prawem urządzeniem wodnym, że obowiązują w związku z tym inne regulacje. To jest działka numer 39. To jest ta działka, o której gmina wspomniała wcześniej, że ma nieuregulowany stan prawny. Oznacza to, że nie ma, ta działka nie ma właściciela, tak? To jest nieujawniony właściciel.
12: Rozumiem, to, czyli
13: proszę wierzyć, że z punktu widzenia...
12: Woda logiczna, każdy wie jak płynie, spłynie do najmniejszego miejsca, a wody opadowe spływają do dwóch kanałów, które płyną przez gminę Krzymów. Jest to topiec i kanał topiec i powatopiec. Podejrzewam, że te wody spłyną do kanału powatopiec, który płynie też przez miejscowość Szczepidło między innymi. I tutaj moja taka uwaga do pani wójt, to zawiadomienie, które było wywieszone na tablicy gminy Krzymów i dwóch stołectw. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej stołectw powinno być tutaj poinformowane o tym spotkaniu dzisiejszym. Na tym ja poruszałem problem Tamy Bobrów na kanale Powatowiec. Ten kanał, do tego kanału jest przyłączona m.in. oczyszczalnia, gmina oczyszczalnia. On jest na tą chwilę niedrożny i mam pytanie też, czy jeżeli faktycznie te wody z Państwa przedsiębiorstwa będą spływały do tego kanału, czy będziecie Państwo partycypować w kosztach czyszczenia kanału Powatowiec?
14: Bo na tą chwilę jest tak, że jak się idzie do gminy, to gmina mówi, że to nie jest ich kanał, to jest Wód Polskich. Jak się idzie do Wód Polskich, to Wody Polskie mówią, że to jest kanał na terenie gminy. Rozumiem. I tam jest oczyszczalnia podobno.
12: Rozumiem, że...
14: I nie ma kto tego wyczyścić.
12: Ta ma obrót, czyli jest pod ścisłą ochroną. Buduje tamy, tak, w tamtych rejonach, gdzie mieszkamy. No i nie ukrywam, że będzie to problemem. Ja... Gdybym pracował w ochronie środowiska, powiedzmy, bo ta instytucja też była wymieniona tam, wydałbym negatywną dla Państwa decyzję z racji tego, że mamy tam siedlisko wody. Dziękuję.
7: W tej chwili bez Waszego podłączenia to już jest ciężko odebrać wodę, a jak się Wasza firma podłączy
14: wody pod to, mamy w piwnicach.
7: To będzie tylko gorzej. A Wy jesteście na górce i nie będziecie się nami, mieszkańcami, przejmować, jak będzie nas podtapiać tam od tego. Bo jak woda nie odejdzie, to będzie się piętrzyć. Tam jest teraz źle. A jak się dostaniecie zgody, bo jest taka możliwość, to tylko będzie gorzej. Wy jesteście do góry i nie będziecie się martwić to, co jest z nami, mieszkańcami, na dole.
15: Kogo zaleje?
7: Kogo zaleje? Was nie, bo wy jesteście ile? 20-30 metrów wyżej. I nikt z zarządu czy z was, drodzy państwo, nie zejdziecie drogą gminną w dół do miejscowości Brzezińskie Holendry i nie sprawdzicie. O, musimy tutaj coś naprawić, bo będzie mieszkańców nie da go zalewać. Takiej sytuacji nie będzie. Nikt się tam nami nie zainteresuje. Jak dadzą wam pozwolenie, żeby się podłączyć, wy się podłączycie i to będzie wszystko. Nikt nie będzie się martwił, co będzie na dole.
14: Gmina nie potrafi zadbać o kanał, a wy w ogóle nie zadbacie.
15: I wtedy nie będzie tylko smród, hałas, tylko
7: jeszcze podtopienia będą.
11: Grupa Energii sprzedała Bioproton to 2,5 roku temu, to od tamtej pory rozpoczęliśmy proces usprawniania, wymieniania, ulepszania i po 2,5 roku zatrzymaliśmy się i stanęliśmy w momencie, kiedy, tak jak mówię, potrzebujemy zmiany pozwoleń, decyzji.

0: spowoduje.
1: Ale my się boimy, że będzie gorzej i nie wyrażamy zgody. No po to tutaj przyszliśmy, żeby się sprzeciwić.
2: Prawie pół wieku przepracowałem w Lasach Państwowych na Złotej Słynnej Górze. Tak jak ja znam tutaj to środowisko, te ciekawe zakątki i te, do których lepiej nie zaglądać, to chyba nie. I to nie są taplary. Widzicie Państwo nas na parking, popatrzcie coś z ciekawości i chyba widzicie, z kim macie do czynienia. My po prostu się nie ugniemy. Pójdziemy do sądu zbiorowo, nie wiem, za utratę naszego zdrowia, wartości naszych domostw, naszej krwawicy. Przecież my jesteśmy z dziada pradziada. Budowane wysiłkiem naszych rąk domostwa, my teraz mamy opuścić. Nas chcecie wpędzić w depresję, zamknąć, schermatyzować. Jaka? Jak to się nazywa? To wasze przedsięwzięcie?
1: Modernizacja.
2: Przecież każdy z nas wie, co to znaczy modernizacja. Wy chcecie modernizować jak najbardziej. My jesteśmy za modernizacją. Lepsze okna, cisze wentylatory, skuteczniejsze filtry. A pan tylko powiedział w ramach tego przedsięwzięcia, tej modernizacji, że hermetyzacja. No co, uszczelki zmienicie? To musicie mieć pozwolenie? Jakie pozwolenie?
1: Na większy przerób, tak.
2: Pozwolenie to musicie mieć, no nie wasza firma, na budowę, bo już tam czeka następny projekt, biogazowni. Panu nie wspomniał, kolega pyta, gdzie te wody będą zrzucone? Pan nie wie. No przecież w ramach tej modernizacji też jest budowa przez waszą firmę chyba kolektora, który ma służyć firmie Bonacere. Dobra, może ja mijam się tutaj z prawdą, ale teraz dla mnie, czy po Biobrotem, czy Bonacere, wszystko śmierdzi, od was śmierdzi. A wy nam przedstawiacie, bo pan powie, że nie pan, tylko tamta firma, badania za 100 tysięcy, nie ośmieszajcie się, że firma Bonacere nie jest źródłem emisji smrodu i hałasu. O czym mamy gadać? 3 kilometry stąd. Szkoda naszego czasu. Siadamy, mamy czym, jedziemy. Powąchamy, zobaczymy, dokąd trafiają wasze ścieki.
1: Tak.
2: Nasz las państwowy już zniszczyliście ponad hektar. Po drugiej stronie, to mam zdjęcia pokazać, jeszcze w październiku w tamtym roku, w listopadzie, zbierałem tam rydzę. Zalaliście wszystko i sosny już suchoczupią. Tam jest bagno. Na żwirze, na terenie przepuszczalnym zrobiliście bajory. Co tam jest? Co tam się kryje? Cała tablica Mendelejewa kolejna? To, co powiedziałem. Na samym początku znam te tereny. Mogielniki, beczki, tysiące beczek. Tutaj hałas, huta, niehuta, galwanizeria naokoło. Okopane, gdzie kto chce, to pozyskuje żwiry. Spójrzcie na Złotą Górę, z każdej strony. I to jest też problem. A pani wójt mi powie na samym początku, że nie musieliśmy się tu spotkać. O czym pani mówi? No nie musieliśmy, a się okazuje, jest tyle problemów. Pani ostatnio deklarowała, że dotrzymam, jakoś dotrę. No co, doczołgam się jeszcze te 2,5 roku do końca kadencji. Nie o to chodzi. Następna pani deklaracja, no przecież to jest, może sobie każdy to odsłuchać, że nie będzie pani szkodzić gminie. Tak jak pani szkodzi gminie, to chyba poprzednika niezbyt wspominam, ale chyba nikt tak nie. I pani siedzi nawet fizycznie po tamtej stronie. Myślę, że pani nas zaprosiła. Pani mówi, że nie ma potrzeby konsultacji. Konsultacja ze społeczeństwem to jest numer 1 w postępowaniu. I tak pani odpowiedział PiS, nie kojarzcie z partią, Państwowy Inspektor Sanitarny, który uchylił swoją decyzję. A pani teraz mówi, i dlatego się żeśmy tu spotkali. Jak długo dobijaliśmy się o jakiekolwiek informacje na temat smrodów, zanieczyszczenia powietrza, wód i tak dalej? To pani powiedziała, byłem, fatygowałem się na tą sesję. No ale pani nie wie, co pod pojęciem modernizacja. No dobrze, no może pani osobę, która pilotuje to zadanie. No po wielkich błaganiach prawie, że przyszła pani, pani przyszła, tak. I co nam pani powiedziała? Nie, to nie, proszę państwa, na sesji, ja mam dokumenty u siebie, zapraszam do siebie. I co? Do dokumentów dwóch zajrzało, na początku to było powiedziane. I gdyby nie dzisiaj ta moja ulotka prosta, to tak pani tą informację, no zgodnie z prawem pani zamieściła na stronie gminy, że toczy się postępowanie na paragraf taki, siaki, na działkach, te tysiące, tam jakiś podstaw prawnych, no to kto by tu przyszedł? Nikt by nie przyszedł. A już mieliście, po imieniu nazwałem te wasze problem, smród, odór i teraz jeszcze biogazownia. Czy wiecie państwo, z czym się to kolejna inwestycja wiąże? Proszę państwa, to co kolega powiedział, zero. Zero inwestycji w tym skażonym środowisku. Tam latami było 300 metrów dalej wożone ze wszystkich zakładów. Dziesiątki beczek. No bo na Amerykankę tak to było. Nie tak dalej. Po sąsiedku z państwa firmą. Z galwanizerem. Tam chemia. Szkodliwe, ciężkie, metale i tak dalej. Tutaj szamba, nie szamba. Cała nasza gmina, stare miasto. Samochód za samochodem. Tam jest teren dookoła skażony. I teraz państwo zapominacie, że kolektor tam ma być. Nie wiecie, jaki zrzut wody, ile tysięcy na godzinę, na minutę. Gdzie chcecie to ubić? Tam do tego kanałku? To co kolega powiedział. Tam już się nie da. Ruszyliście z taką, czy tam kupiliście już teraz, tak? Firmą i teraz na oczy przejrzeliście, no dopiero gdzie podziać wodę, zrzut, że teraz trzeba dopiero pobudować oczyszczalnię? No to nie mam, no to nie wiem. To tak jakby willę pobudował i zapomniał. No. Dziękuję.
0: Szanowny panie.
3: Ile na tym, w tym obszarze, ile jest tam firm, moi drodzy? Bo ja już się pogubiłem. Bioprotem. Co jeszcze jest?
4: Bonselect Pro.
3: To ja proponuję jeszcze jedno spotkanie zrobić i żeby wy państwo jesteście od jednej inwestycji tam, a są trzy. My, zwykły obywatel, nie wiemy, kogo to jest, czyje. Nie znamy zarządów, nie znamy was.
4: Panie kolego.
3: Na jednym spotkaniu niech będą odpowiedzialne osoby. Trzy. Są tam zakłady, trzy. Cała dyrekcja z trzech zakładów, zapraszamy na ponowne spotkanie, licznie się wstawimy.
5: Da nam pan to na piśmie? Podpisze się pan pod tym dzisiaj?
6: Ale mam się podpisać pod tym, że będą generowały mniej zapachu, bo ja nie mogę pani dać gwarancji, że one będą pachniały.
5: No widzi pan, a my chcemy właśnie to usłyszeć, że nie będzie żadnych zapachów. Jeżeli pan to nam mówi, to niech się pan pod tym podpisze. Musicie odpowiedzialność.
7: Jeśli chodzi o referendum, wszystko w państwa rękach. Ja odczuwam, że kandydat na mojego następcę, na zastępcę za mnie, czyli kandydat na wójta, jest obecny na tej sali. On wnikliwie obserwuje i wnioskuje i na pewno jeśli ja nie zdążę podjąć dobrej decyzji, on to zrobi i gratuluje, bo to nie jest proste. Spotkaliśmy się celem, jak powiedziałam na początku tego naszego spotkania, było wypracowanie czy możliwość zapoznania się z zadaniem, z zamierzeniem, co do którego gmina ma również podjąć ostateczną decyzję. A mianowicie ta decyzja ma polegać na zaopiniowaniu bądź nie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji. Zorganizowaliśmy to spotkanie i rozprawa administracyjna, która jak powiedziałam na początku nie była konieczna, bo państwo na 30 dni mieliście wywieszone informacje, mieliście prawo, bo tak samo jak ja proszę o wsparcie, czy mamy referaty, które zajmują się poszczególnymi tematami. Pani Sylwia Kaczmarczyk miała okazję powiedzieć, która między innymi jest w kontakcie stałym z państwem. I nie jest to wybiórcza informacja, bo częstotliwość waszych spotkań była i jest od początku spora. Taka, jakiej chcieliście. Żadna z informacji nie była tajna. Czy tak nie jest? Jeśli były, pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości. Ale za każdym razem, w miarę posiadanych informacji, zostaliście Państwo poinformowani, co znaczą zapisy, i moim nadrzędnym celem jest nie zawieść tych ludzi. Stąd to spotkanie, a ja, proszę Państwa, śledzicie media, to dokładnie wiecie, że to nie jest tak jak w Kleczewie opiniowanie, czy kurniki mają się rozrosnąć, czy nie. Proszę rozróżnić momenty, w których to się zadziało. Ta debata była w momencie, kiedy miał być uchwalany plan ogólny i trzeba było podjąć decyzję, czy pozwolić firmie na rozwój, czy nie. Gmina została w tym momencie postawiona przed faktem, że złożone zostały dokumenty. Po raz kolejny to powtarzam. My musimy wnikliwie te dokumenty zbadać, wysłać do uzgodnień, zapoznać się z opiniami organów, które to opiniują, które są władne. Bo tak samo zarzucacie Państwo pani Izabeli, że nie była tu, czy nie wie tego. My nie jesteśmy omnibusami. Każdy w dużej firmie, w mniejszej firmie ma swoją rolę do spełnienia. Każdy za jakiś odcinek odpowiada. Więc uważam ja, że to jest niestosowne. Obarczanie kogoś publicznie nie wiedzą. Cel dzisiejszego spotkania to była możliwość zadawania pytań i udzielenia przez Państwa odpowiedzi. Czy szansę taką mieli? Jeśli nie, to poprosimy o konkrety. Co chcieliby Państwo? Dlaczego my mamy za to odpowiadać? Dobrze, jak firma się wypowie, co chce zrobić. Ja tylko przypomnę, że decyzja z punktu widzenia osób, które są narażone na tą uciążliwość, naprawdę jestem po Państwa stronie, a ja nie chcę, ja nie lubię używać słów, bo później niektórzy, wiecie Państwo, interpretują je po swojemu. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że pracuje tam 700 osób. Decyzja nie jest łatwa, może dla Państwa tak. Ja muszę zważyć wszystko, i na końcu, przepraszam, podjąć decyzję.
0: Nie chcemy likwidować miejsc pracy. Nie chcemy likwidować w żadnym wypadku. Dzięki Waszej działalności, jeżeli ją usprawnicie, będzie działać w 100%, to miejsce pracy będzie lepsze. Ten pracownik będzie jeszcze miał lepiej.
3: On go nie straci tego miejsca pracy.
0: Nie straci. Tam ludzie będą chcieli z naszej okolicy przyjść, z najbliższych domów. Tylko wy daliście ciała, że tak brzydko powiem, przez te 2 lata, 2,5 roku, jak przejęliście tą firmę.
4: Kompletnie.
0: Przepraszam, że mówimy daliście ciała. Jestem gospodarzem. Gospodaruję na 6. klasie, 5. klasie ziemi. Nie pcham się w 7 ton pszenicy.
4: Bo się nie da.
0: Nie da się. Robię tak, żeby uzyskać 3 tony dobrym kosztem. I na tym polega interes.
4: Ekonomia.
8: Przychodzi sobota, chcemy zrobić ognisko, no nie idzie. Posiedzieć na tarasie nie idzie.
3: Przysłowiowo zaprosić swojego szwagra, brata, ciotkę, kogoś
8: zrozumcie
3: i posiedzieć
8: nas, w tym nas by tu nie było.
3: Ludzie mają wolne od pracy, posiedzieć. A w tygodniu jest znośnie, a weekend przychodzi i wtedy rodzinę zaprosić. No panowie.
8: Jadę po 22 z pracy do domu, no zaczynają się brzezińskie holendry, no nic, tylko wyłączać wentylatory w samochodzie, bo nie idzie wytrzymać. Ludzie, nas by tu nie było, ani was, ani nas, zrozumcie. My mamy dzieci, macie dzieci, też chcemy żyć zdrowo. Tylko to. To jest nasze życie.
0: A jeżeli twierdzicie, że śmierdzi Bioproten, Bonoselect Pro, zapukajcie do nich. Pogadajcie, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Powiedzcie, że przez was nie możemy się rozwinąć. Ludzie nie chcą z nami współpracować.
3: Ale to tam
0: może to pomoże. Może w końcu ten zapach uciążliwy będzie mniejszy. Jeżeli nie będzie tego zapachu uciążliwego, my otwieramy zielone światło. Jest tu jasno i wyraźnie na tej sali powiedziane. Nie ma modernizacji w danej chwili, nie ma zgody na modernizację z naszej strony, bo mamy bardzo słabą ocenę o was. Mieliście bardzo długi czas.
8: Czy to wy, czy inne firmy?
0: Pan mówi, że zrobiliście dużo na zakładzie. My tego nie czujemy. Nie? My rozmawiamy z państwem, jesteśmy tutaj na podstawie tego, co odczuwamy. Tego, co my czujemy w naszych domach. Jeżeli byłoby okej... Okay,
8: nie byłoby nas. Nie,
0: jeżeli twierdzicie, że to nie wy, zapukajcie do firmy obok. Zaproście prezesa, a powiedzcie, że nie możemy się rozwijać. Co on wtedy powie? Rób ta sesami, co chce ta? Nie, nie pójdzie tak. Jeżeli wy nie będziecie uciążliwi, będziemy z wami rozmawiać. Będzie Bonoselect Pro nam śmierdział, będziemy my rozmawiać z Bonus Electro.
9: Mamy prawo konstytucyjne do czystego powietrza i nie hałasowe. Chcemy spokojnie się wyspać.
3: Nasze pytania to teraz powinniście sobie na kartce spisać i egzekwować to i przyjrzeć się tym naszym pytaniom. O co pytamy, to przyjrzeć się tej sprawie, bo nie, to jest konflikt.
10: Firma dużo zrobiła przez to 2,5 roku, ale my 2,5 roku nie czujemy się lepiej.
9: No, ja mam pytanie do pani burmistrza. Dlaczego pani pozwoliła otworzyć nowe zakłady, które tak śmierdzą, tak hałasują i nie spytała się pani w ogóle nas o zdanie, a jaka nasza jest wola? A to nasz głos najważniejszy, bo to się dzieje na naszym terenie. To nie są radni za Krzymowa, czy gdziekolwiek, co by mają prawo głosić. Oni nie czują tego, nie powinni mieć zdania. Na naszym terenie może jest dwóch lub trzech, to i tak jest dużą mniejszością, ale głos nasz, mieszkańców, jest najważniejszy. A pani powie, że organy wydały takie... Organy są w Poznaniu albo jeszcze dalej, a my jesteśmy na miejscu i my na co dzień walczymy ze sporodami.
11: Długie, prawie ponad 3-godzinne spotkanie. Jakie wnioski są?
12: No takie, że tak naprawdę mamy poczucie, że nikt za nami nie stoi. No niestety, pani wójt nas chyba zdradziła. To, co powiedziałam na początku, nie doszliśmy do żadnego konsensusu. 2 lata temu otrzymaliśmy informację i taką samą informację podzieliliśmy, znaczy usłyszeliśmy teraz, tak? Czyli żadnych konkretów, żadnych konkretnych informacji na temat, czy uciążliwe zapachy się u nas skończą, czy nie skończą. Jakie rozwiązanie? No, konstruktywna rozmowa tylko i wyłącznie i zapewnienie nas, czyli tak jak prosiłam, podpisanie się pod tym, co się mówi, tak? Czyli jeżeli zapewniają nas, że hermetyzacja, która ma nastąpić, zmniejszy odór zapachów, no to wtedy możemy ewentualnie przystać jako mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy nie zgadzamy się na to. Absolutnie. Agnieszka Trzusło, mieszkaniec terenu gminy.
13: Danuta Mazur, wójt gminy Krzemów.
11: Właśnie pani wójty, trudne, długie spotkanie. Jakie wnioski z niego płyną?
13: To znaczy, my wypełniliśmy swój obowiązek. Chcieliśmy, jak obiecała mieszkańców, tak próbujemy dopełnić wszelkich formalności i tego kontaktu z mieszkańcami. Doprowadziliśmy do rozprawy administracyjnej, podczas której przedsiębiorca, który złożył dokumentację dotyczącą modernizacji istniejącego zakładu, mógł odpowiedzieć na pytania mieszkańców. I to, co mieszkańcy podnosili, że było dla nich niezrozumiałe w raporcie, była szansa, żeby odpowiedzi padły z sali. Już przed spotkaniem zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno tak będzie, bo przecież wiemy, że no, jeśli są jakieś uciążliwości i firma ma zamiar się rozwijać, a mieszkańcy nie będą mieli zapewnień, że te problemy, czy dzięki tej modernizacji problemy nie przestaną istnieć, no to ludzie nie są przyjaźnie do tego nastawieni. Przecież również jestem mieszkańcem tej gminy. Odczuwam podobnie, ale no też padały takie wypowiedzi wcześniej podczas spotkań, żeby dać firmie szansę, żeby się właśnie... No, nie za, tak jak to Państwo również podczas tego spotkania zaobserwowali, że nie wszyscy są za tym, żeby firma, że tak powiem, przestawała istnieć, ale żeby zadbała o to, co ma i żeby uporządkowała te sprawy związane z odorem, z hałasem i wtedy część mieszkańców wypowiedziała się, że dałaby szansę na rozwój. Ja myślę, że ze strony przedsiębiorców również takie zrozumienie tutaj było. Rozumieli problem, nie było jakiejś takiej agresji, nieprzychylności. Też przyszli na spotkanie, chociaż na pewno byli przekonani, że łatwo nie będzie, bo temat jest trudny. No dla nas, jako dla urzędu i dla mnie jako wójta, to jest takie bardzo trudne spotkanie, bo na niewielkim obszarze są zlokalizowane 3 firmy, no i podejrzenie jest, że ten hałas czy te odory nie wydobywają się znikąd, więc padały też pytanie o ustalenie tego miejsca, tych uciążliwości i też z należytą starannością chcemy podejść do tych problemów i w miarę posiadanych tu informacji, a nie zamykamy się z informacjami, jakie mamy dla siebie. Chcemy po prostu pomóc zniwelować czy zmniejszyć ten problem, który wiemy, że jest, bo przecież tyle osób nie przyszłoby tutaj i nie mówiło jednym głosem, że oni odczuwają tutaj jakieś niekomfortowe sytuacje czy niekomfortowe zapachy, tak to określimy, więc chcemy dokładać wszelkich starań. Zrozumienie być może jest częściowe, obwinia się za wszystko wójta. Czasami mam wrażenie, że to jest krzywdzące. Przyjmujemy wszystko. No już myślę, że przez tyle lat pracowania z ludźmi też człowiek w jakiś sposób jest przygotowany na te wieczne ataki. Najbardziej bolą wtedy, jak są niesłuszne.
11: Do kiedy pani wójt ma zapaść decyzja?
13: Panie redaktor, nie jest to ustalone, ponieważ no, procedura musi być wyczerpana. Musimy zgromadzić wszystkie tutaj opinie, ustalenia, pozwolić się wypowiedzieć. No i dopiero w momencie, kiedy wszyscy już będą pewni, że wszystkie elementy administracyjne zostały zbadane i jesteśmy gotowi na podjęcie decyzji, wtedy taka decyzja zapadnie. Natomiast no, nie chcemy absolutnie w żadnym momencie podejmować decyzji pochopnie.
11: Zdanie też tutaj mieszkańców będzie się liczyło.
13: Gdybym nie brała tego pod uwagę, nie zrobiłabym tego spotkania. Tak jak powiedziałam, jestem mieszkańcem tej gminy, oni mnie wybrali i niezależnie od tego, jakie są opinie, jesteśmy i firmy również o tym wiedzą po stronie mieszkańców. Ale też musimy rozmawiać z firmami, bo przecież gdzie ci ludzie by pracowali? Ja wiem, że dla tych, których to nie dotyczy, może to nie jest problem, ale przecież naprawdę no w tej chwili znaleźć pracę nie jest łatwo. Nie zawsze jest to wymarzona praca, ale jeśli są jakieś źródła dochodu, to każdy no ich szuka i chce mieć zapewnione jakieś miejsce pracy. Dlatego no, nie możemy na wszystko się zamykać, ale chcemy to zrobić z należytą ostrożnością i z dużą rozwagą. Dziękuję.
14: Piotr Lewandowski, dyrektor zarządzający firmy Bioprotein.
11: Już wszyscy dzisiaj chyba są zmęczeni generalnie po tym spotkaniu. Jakie wnioski dla państwa, jako firmy, która tutaj dzisiaj musiała odpowiadać na wiele niekoniecznie przyjemnych pytań, płyną?
14: Tak, spodziewaliśmy się, że spotkanie nie będzie łatwe, że mieszkańcy zgłaszają te problemy i sygnalizują tutaj do gminy, więc wiedzieliśmy, że krótko i łatwo nie będzie, ale nastawieni jesteśmy na to, żeby z mieszkańcami rozmawiać, żeby z naszej strony była transparentność, żebyśmy mówili, co chcemy zrobić, bo chcemy działać tak, żeby jednak ta uciążliwość odorowa zmniejszała się przy każdej ewentualnej zmianie czy modernizacji, którą będziemy chcieli przeprowadzać.
11: Króciutko, jak ta modernizacja miałaby wyglądać?
14: Modernizacja pokrótce ma uregulować gospodarkę wodno-ściekową, ma zamknąć jedno z miejsc, które chcemy jeszcze oddzielić, co pozwoli, żeby nie uwalniały się żadne uciążliwości, czyny, które mają spowodować sprawny i szybki proces przetwarzania odpadów. Dzięki.
11: Procedura administracyjna trwa.
15: Magazyn lokalny.
16: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. Zarząd kopalni soli w Kłodawie postanowił wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej po tym, jak ogłoszono planowany projekt składowania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach w kopalni. O tym projekcie usłyszała cała Polska i w krótkim czasie doszło do protestów zarówno przed kopalnią, jak i w internecie. Za chwilę usłyszycie pierwszą część konferencji prasowej. Kopalnie soli w Kłodawie reprezentują Andrzej Sadowski, prezes kopalni, członek zarządu Tomasz Krokos i dyrektorzy Janusz Kołodziejski, Tomasz Ruzik, Przemysław Łódz i Grzegorz Bartłomiejczak.
17: Dzień dobry, szanowni państwo. W ostatnim czasie w otoczeniu kopalni pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących kopalni soli Kłodawa. To spowodowało bardzo dużą falę hejtu w internecie, łącznie z groźbami znieważaniem naszych rodzin, członków zarządu, jak i osób kierownictwa. Chcemy temu powiedzieć stop. Dlatego chcemy sprostować te nieprawdziwe informacje, które krążą o kopalni. Zacznę od tego. Kopalnia dzisiaj jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Rok ubiegły miała straty, co się zdarza co kilka lat. Natomiast dzisiaj po 8 miesiącach mamy kilkanaście milionów zysku. Na koniec roku zysk będzie porównywalny z zyskiem z lat 2020-2023. To będzie około 20 kilku milionów. Przy EBITDzie to około 45 milionów. To już te wyniki świadczą, że firma się rozwija, a nie kuchyli się ku upadłości, jak to są niektórzy przedstawiać z przyczyn politycznych. My jesteśmy firmą odpowiedzialną. Inwestujemy I na bazie tych wyników w ostatnich 5 latach nakłady inwestycyjne i remontowe sumarycznie wyniosły ponad 200 milionów. To jest bardzo dużo jak na przychody tej firmy. To jest lata największej prosperity kopalni soli Kłodawa. Może kogoś to boli, może komuś to przeszkadza, że mamy tak znaczący udział w polskim rynku i nie tylko. Chcę tutaj nadmienić, że te inwestycje są ściśle określone. Zmodernizowaliśmy park maszynowy. Te wszystkie inwestycje póki co nie służą jakimś tam celom pozaprodukcyjnym. One są związane ściśle z naszą produkcją, z poprawą jakości, zwiększeniem wydajności. Jednocześnie oczywiście zarząd mają świadomość i kierownictwo, że naszym głównym produktem jest sól drogowa, która stanowi od 30 do 70% przychodów, w zależności właśnie jakie mamy okresy zimowe, szukamy alternatywnych źródeł przychodu. Rozpatrujemy różne warianty. Jako przykład mógłbym tutaj przytoczyć protokół ze stycznia z Rady Techniczno-Ekonomicznej, gdzie omówiliśmy wszystkie warianty, jakie są możliwe, celem pozyskania dodatkowych środków. Ale jednocześnie mamy świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo kopalni, gminy, Kłodawy, mieszkańców i pracowników. My produkujemy tą sól już od kilkudziesięciu lat. Na dole dzisiaj jest ponad 20 milionów pustej, wybranej przestrzeni. Można sobie to wyobrazić jak 20 stadionów narodowych chociażby. To jest taka przestrzeń. Jednocześnie za kolejne lata, bo koncesja obowiązuje do 2052 roku, tej przestrzeni będzie ponad 30 milionów. I nie będzie wtedy problemem, czy kopalnia podjęła się wyzwania i podsadzała te wyrobiska, tylko będzie problemem, jak zabezpieczyć dalej tą pustkę, bo będziemy, to tak można powiedzieć, jakby w pustej skorupce jajka, na tej skorupce żyli, a w środku mamy pustą przestrzeń. O tym nikt nie mówi. Jakie zagrożenie czeka Kłodawę za kilkadziesiąt lat? My o to chcemy zadbać, my o tym mówimy i chcemy o tym dyskutować i podjąć dialog. No niestety na tą chwilę tego dialogu nie ma. Jednocześnie chcę tylko podpisać takie zdanie. Dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli w najbliższych latach, priorytetem zawsze będzie sól. Te wszystkie inne działania będą służyły ewentualnie dywersyfikacji przychodów, ale przede wszystkim, żeby ta kopalnia bezpiecznie pracowała przez kolejne lata, ale również po 2052 roku mogli tutaj ludzie bezpiecznie mieszkać. To jest tylko jedno pokolenie, czas szybko mija i nie zapominajmy o tym.
18: Rada Nadzorcza w stałym i w pełnym wymiarze zna bardzo dokładnie temat. Procedowany jest nie od roku, tylko od kilkunastu lat, o którym ciągle rozmawiamy. Wcześniej projekt wypełniania pustek poeksploatacyjnych był kierowany na instalację do odzysków odpadów, która była procedowana, o której bardzo szeroko mówiliśmy. Dokumenty zostały zawieszone z tego powodu, że mieliśmy wykonać dokumentację hydrogeologiczną. Wykonaliśmy taką dokumentację na ten projekt. Szczegółowo tutaj kierownik na pewno się odniesie do tego, natomiast ze względów na spór kompetencyjny, ażeby wyznaczyć, czy to jest składowanie, czy to jest odzysk, dokumentacja została zawieszona i nieprocedowana. Otrzymaliśmy w tym tygodniu od pana burmistrza informację, że procedowanie zostało zatrzymane w gminie i wygasło. Tak? I jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ten dokument, który złożyliśmy do gminy, czyli KIP, tak. Jest to wniosek do gminy, który może być złożony, nie musi być przez przedsiębiorcę, w celu dokładnego wytyczenia drogi, jaką iść. I my taki wniosek złożyliśmy. My nie złożyliśmy w tym momencie raportu oddziaływania na środowisko, tylko KIP, czyli dokument, który określa wstępnie warunki, czy możemy, czy nie możemy. A dopiero później ministerstwo i inne podmioty wydają na to zgody. To jest bardzo wstępny etap, proszę Państwa. I dzisiaj, jeżeli pojawia się w przestrzeni publicznej informacja, że kopalnia nie rozpoczęła dialogu, ja z tego miejsca chcę powiedzieć, że w żadnym wypadku to jest bardzo błędna teza, ponieważ kopalnia rozpoczęła ten dialog. Kopalnia w czerwcu tego roku spotkała się z władzami gminy, tak jak z Państwem dzisiaj. Zjechaliśmy na dół kopalni razem z radnymi, pokazaliśmy cały proces techniczny, jak wygląda kopalnia, pokazaliśmy cały proces techniczny na powierzchni, jak produkujemy sól. Spotkaliśmy się w budynku ruchu turystycznego, przedstawiliśmy prezentację tego, co kopalnia robi, robiła i co zamierza wykonywać i robić. I między innymi na ten temat rozmawialiśmy. Mówiliśmy o wynikach finansowych, mówiliśmy o różnych aspektach, które się pojawiają w naszej przestrzeni jako funkcjonowania spółki. I tutaj należy jednoznacznie podkreślić, dokument, którym jest KIP, został odrzucony, nieprocedowany. Czy rozmawia się już o szczegółowych informacjach, które powinny się zawrzeć w informacji z tego KIP-a i należałoby powiedzieć społeczeństwu dokładnie. Słuchajcie, szliśmy przez procedury, otrzymaliśmy poszczególne decyzje i opinie, w których się znajdują. Takie kody odpadów, takie wytyczne i tak dalej. I dopiero wtedy chyba się informuje społeczeństwo o tym, co ma się znaleźć w raporcie oddziaływania na środowisko. Ponadto sam proces zawieszenia dokumentów, który wykonał zarząd, pokazuje, że zarząd i spółka jest bardzo otwarta na dialog ze społeczeństwem i spółka bardzo się liczy z tym zdaniem. Więc dzisiaj mówiąc, że się odcina to wszystko i powinna zawiesić całkowicie albo zrezygnować, tak? To co mamy zrobić z tymi przestrzeniami na dole? My szukamy różnych rozwiązań biznesowych, to co prezes powiedział, i dbamy o społeczeństwo, dbamy jako rzetelny i dobry gospodarz i pracodawca o miejsca pracy, zatrudniamy ponad 740 osób. To są osoby z tej gminy i z okolic. My szukamy rozwiązań, które pozwolą, żeby ta spółka funkcjonowała dłużej niż do 2052 roku. Równocześnie z produkcją soli spożywczej, drogowej, paszowej, wszelkich innych produktów.
19: Witam serdecznie, moje nazwisko Krokos Tomasz. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zagospodarowanie pustek przestrzennych, pierwszym i istotnym celem kopalni jest zmniejszanie tych pustek. Bo to, że zagospodarujemy tak jak dzisiaj poprzez ruch turystyczny, który bardzo dobrze rozwijamy, na dzień dzisiejszy ponad 80 tysięcy odwiedza naszą kopalnię osób. Równocześnie do tego prowadzimy rozmowy z archiwami państwowymi czy centra danych, chcemy

0: markę Sól Kłodawska. Dbamy o tą markę i chcemy, żeby ona jak najdłużej istniała na rynku. Więc dzisiaj, patrząc na całe to otoczenie, które promuje nas i chce nas wspierać, bardzo się cieszymy. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli niczego nie zrobimy z tą przestrzenią na dole, to po 2052 roku będziemy mieć bardzo duży problem, żeby odzyskać koncesję na kolejne lata eksploatacji. Więc patrząc dzisiaj, to może być proces, który doprowadzi, że nie będziemy mieć tej soli kłodawskiej na rynku. To jest ten cel między innymi też, żeby ta spółka funkcjonowała przez dłuższy okres. Zgodnie z nomenklaturą górniczą, pustki poeksploatacyjne można wypełniać poprzez podsadzkę. Podsadzkę z kruszywa, z piasku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kopalni nie jest stać na to, żeby takie kruszywo zakupić i je lokować na dole w kopalni. Ponieważ patrząc z perspektywy na lata funkcjonowania firmy i na tą przestrzeń, którą stworzyliśmy, to będzie ponad półtora, dziś, na dzień dzisiejszy, tak, około 1,5 miliarda złotych, żeby tą przestrzeń na dole zlikwidować. To jest istotne. Rozważane są różne pomysły. Na dzień dzisiejszy głównie skupiamy się na eksploatacji i na zmniejszeniu kosztów, jeżeli chodzi o eksploatację. Na dzień dzisiejszy mamy już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę systemu urabiania. Wdrażamy równocześnie do tego, co dzisiaj robimy, że urabiamy materiałem wybuchowym na dole. Wdrażamy drugi etap. Będziemy urabiać tą sól równocześnie mechanicznie, czyli będziemy frezować, czyli wprowadzamy kombajn na dole. Takie rozwiązanie nam pozwoli na obniżenie kosztów i znalezienie się w innej gdzieś tam pozycji rynkowej, jeżeli chodzi o sól. Natomiast jeżeli chodzi o inną dywersyfikację, bo tutaj wiadomo, że kopalnia w głównej mierze produkuje sól drogową, jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych. I w tym zakresie kopalnia rozważa, tak jak było tutaj wspomniane już, powtórzymy kolejny raz, między innymi takie rozwiązania jak czy magazyn archiwów państwowych, czy centra danych, czy magazyn energii. Oczywiście jak najbardziej stawiamy nadal na ruch turystyczny, tylko my jesteśmy jednym z ewenementów na skalę kraju. Jesteśmy zarówno czynnym zakładem górniczym, który prowadzi ruch turystyczny i tym samym szyłem, którym zjeżdżają pracownicy i zjeżdża cały materiał na dół, zjeżdżają również turyści i na dzień dzisiejszy mamy ponad 80 tysięcy turystów. Może dojdziemy do 100-115, natomiast większy poziom dzisiaj przy utrzymaniu tego, co chcemy, czyli podstawowej działalności produkcji soli spożywczej, drogowej, paszowej, ten sufit gdzieś się pojawia, tak? Więc nie przejdziemy poza tą barierę. Natomiast równocześnie do tego produkujemy energię elektryczną, produkujemy energię cieplną, którą ogrzewamy pół miasta, czyli wszystkie tutaj bloki na osiedlu są ogrzewane przez kotłownię zakładową naszą. W ostatnim roku zrobiliśmy bardzo dużą inwestycję. Tym początkiem tego roku tą inwestycję odebraliśmy. Jest to zabudowa dwóch nowych linii do produkcji lizawek solnych dla bydła. Zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne w tym zakresie o 30%. Równocześnie inwestujemy w park maszynowy związany z produkcją soli konfekcjonowanej, soli spożywczej. Inwestujemy w wagopakowaczki, remontujemy te wagopakowaczki, zwiększamy bazy magazynowe, ponieważ trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że kopalnia wydobywa dobowo określoną ilość soli i musimy równo planować tą produkcję i też magazynować tą sól zarówno na dole, jak i na powierzchni. Więc naszym podstawowym celem jest produkcja soli i rozwijanie tego rynku.
1: Bartłomiejczak Grzegorz, zawiadowca ruchu, zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego. Zleciliśmy opracowanie eksperckie do AGH, czyli Akademii Górniczej Hutniczej w Krakowie oraz do Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie opracowań dotyczących właśnie tego przedsięwzięcia, które chcieliśmy zrealizować. Dokładnie nie wiemy jeszcze, kiedy będą ostateczne wyniki tych opracowań. Myślę, że to może być jakiś okres około pół

0: półroczny, ale te dokumenty zostaną rozpowszechnione na stronie kompanii Soli Kłodawa do wglądu dla wszystkich i wtedy dopiero zobaczymy tak naprawdę, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i jakie odpady ewentualnie możemy składować na dole w kopalni i oczywiście, czy to będzie bezpieczne dla środowiska, mieszkańców, ludzi, całego otoczenia. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło takiego, że to będzie uznane jako niebezpieczne, ten pomysł po prostu nie będzie realizowany.
1: Jeżeli chodzi o temat, co zrobimy, jeżeli opracowania będą pozytywne i będą wskazywały na to, że to jest zgodne z przepisami, bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie będziemy wykonywać niczego przeciwko społeczeństwu lokalnemu, przeciwko pracownikom, ponieważ my dbamy o bezpieczeństwo to lokalne mieszkańców i firmy i kopalni. Nie zamierzamy niczego robić wbrew woli społeczeństwa i pracowników. I to jest nasza deklaracja. Dzisiaj, obserwując otoczenie i obserwując informacje, które się pojawiły tylko jednostronne, może warto wysłuchać drugiej strony, może warto wysłuchać osób, które się na tym bardzo dobrze znają, są uczone w tym zakresie, ponieważ ja nie jestem profesorem ani doktorem w tym zakresie i wysłuchajmy tych osób, odnieśmy się do tych opinii. Jeżeli te opinie będą w mocny sposób wykraczały poza bezpieczeństwo i dialog społeczny, na pewno tego nie będziemy podejmować. Natomiast chyba należy edukować, rozmawiać, pokazać dwie strony, zarówno to bezpieczeństwo na dole i tą przestrzeń na dole, którą mamy stworzoną, jak również to bezpieczeństwo na powierzchni. I dopiero wrócimy do rozmów i będziemy na ten temat rozmawiać ze społeczeństwem. Ja chciałbym jedno podkreślić jeszcze, odnosząc się do wypowiedzi kolegi. Dzisiaj obserwując otoczenie, bardzo dużo osób spoza Kłodawy ma dużo do powiedzenia. Ja jestem mieszkańcem Kłodawy i moja rodzina od 4 pokoleń tutaj mieszka. Wychowuję 5 pokolenie. Prowadzę tutaj nieduże gospodarstwo rolne na terenie gminy i pracuję w zarządzie spółki, za którą odpowiadam i odpowiadam jeszcze jako członek zarządu wybrany przez pracowników za 740 osób. Więc proszę popatrzeć się na ten aspekt z innej strony, bo ja dzisiaj nie zrobię i nie wykonam niczego wbrew społeczeństwu i pracownikom. Ale jako inżynier górnik wiem, że w życiu kopalni jest etap rozcięcia złoża, dojścia do złoża, eksploatacji złoża i w przyszłości likwidacji kopalni. Czy to jest kopalnia odkrywkowa? Kopalnię odkrywkową się likwiduje poprzez rekultywację, a w Kłodawie można kopalnię likwidować jako przestrzeń na dole poprzez wypełnianie pustek. I to jest ten proces, który by pozwolił jeszcze funkcjonować w spółce przez kolejne minimum tyle, przez ile funkcjonowaliśmy do tej pory i wydobywaliśmy sól. Ponieważ tą przestrzeń, to co wywieźliśmy, w jakimś stopniu musimy zapełnić i zlikwidować. To jest istotne. Dlaczego nikt nie zadaje pytania dzisiaj w przestrzeni publicznej, co się stanie w roku 2052, jeżeli nie będzie na terenie gminy takiego zakładu jak kopalnia soli Kłodawa? My mamy koncesję na wydobycie do 2052 roku. Nie pojawiają się te pytania w przestrzeni. My rozumiemy, że temat jest bardzo wrażliwy społecznie. Jeżeli ktoś słyszy słowo wysypisko, traktuje to bardzo negatywnie. Natomiast proszę Państwa, trzeba patrzeć się na gospodarkę o obiegu zamkniętego. Trzeba się patrzeć na to, że kopalnia nie planowała i nie planuje i nie będzie przywozić odpadów z zagranicy. Kopalnia chce tylko wykorzystać te odpady, które się pojawiają na rynku polskim. Tak dużo się mówi o odpadach w otoczeniu publicznym. Dzisiaj kopalnia chce zabezpieczyć swoją przestrzeń na dole i się to neguje. Dlaczego? Jeżeli chodzi o dokument, który jest rozpytarywany u pana burmistrza, który został w sumie nierozpatrzony, bo nie został przyjęty do rozpatrzenia. Jest dokumentem naprawdę bardzo wstępnym. To jest KIP, karta informacji przedsięwzięcia. To jest dokument, który określa, czy możemy, czy nie możemy, ale on nie daje nam dzisiaj decyzji, że już możesz składować. Dzisiaj w przestrzeni publicznej się pojawiła informacja, że Kłodawa już składuje, Kłodawa już zamknęła wydobycie. Nie, Kłodawa nie składuje, Kłodawa nie zamknęła wydobycia, Kłodawa nadal rozwija rynek soli spożywczej, Kłodawa nadal inwestuje w park związany z urabianiem, Kłodawa nadal jest dobrym pracodawcą jako kopalnia. Natomiast ten dokument jak najbardziej jest punkt w raporcie oddziaływania o środowisku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami. Czy Państwo uważacie, że kopalnia chciałaby cokolwiek zrobić za plecami? Nie. Dzisiaj kopalnia pokazała to nawet podtrzymując to, że wstrzymuje trzy dokumentacje, zleca do dwóch niezależnych państwowych, bardzo istotnych instytucji dokumenty do opracowania w celu obiektywnego spojrzenia na temat.
2: Obecna koncesja na wydobycie jest do 2052. Jeżeli w tym czasie kopalnia nie rozpocznie procesu wypełniania tych pustek, na pewno nie będzie mogła się ubiegać o przedłużenie tej koncesji. Czyli po 2052 Kłodawa jest bez kopalni, co z tą właśnie przestrzenią pustą na dole. Nie chcę to straszyć, no ale ta przestrzeń pusta nie będzie mogła zostać pusta, będzie ktoś i tak musiał podjąć proces likwidacji, bo przepisy prawa geologiczno-górniczego jasno wskazują, że po zakończeniu eksploatacji należy teren zrekultywować na powierzchni, czy na dole przestrzeń zlikwidować. Korzyści na dziś dla mieszkańców, takich wymiernych na dziś, to przede wszystkim może być tak, miejsca pracy i przychody dla gminy, bo opłaty za składowanie, my płacimy dzisiaj dla gminy podatki i opłatę eksploatacyjną od soli. Jeżeli od soli jest kilka złotych opłata eksploatacyjna od tony, to od odpadów jest grubo ponad 100 zł od tony. Czyli potencjalne w milionach liczone przychody dla gminy, gdzie gmina może to właśnie pieniądze w jakiś sposób przelać bezpośrednio na pożytek mieszkańców, czy bezpłatne badania i tak dalej. Wiem, jak to w bogatych gminach się odbywa. Także tych korzyści jest dużo. A i najważniejszy aspekt to bezpieczeństwo. Nasza załoga jest informowana bieżąco, natomiast mieszkańcy, jak tutaj już było wspomniane wcześniej, od momentu uzyskania koncesji, bo koncesja nowa jest od 2019, a w 2018 roku uzyskaliśmy ją, rozpoczęła kopalnia od razu proces tak składowania na dole, podsadzania, nie składowania, podsadzania wyrobi z mieszaniną odpadów. To nie było nigdy tajne. To było procedowane w gminie. Pan burmistrz przyjął wtedy, już doszliśmy do etapu, że był złożony raport o działaniu na środowisko. Ten raport pan burmistrz zgodnie z procedurą przyjął, rozesłał do Urzędu Marszałkowskiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Sanepidu. Te instytucje się oczywiście wypowiadały w tym temacie. Społeczeństwo wiedziało o tym, co się dzieje. To też nie był etap zwanych konsultacji. Wszystko jest w przepisach. Jakby burmistrz po osiągnięciu tych opinii pełnych dopiero wywiesza na tym, co ogłoszeń, że jest takie coś procedowane dla podziału na środowisko i pyta się o opinię mieszkańców czy organizacji ekologicznych, to nie był ten etap. A tutaj my nie mogliśmy formalnie wystąpić, no mogliśmy się oczywiście iść, no nie wiem, do kół gospodyń wiejskich, do strażaków, słuchajcie, my tam coś szykujemy, ale oni powiedzą, no co nas to teraz obchodzi, macie dokumenty. To nie był ten etap konsultacji społecznych, tu cały raz powtarzamy. To był tylko kip, dlatego teraz wiedząc, że temat jest może bardziej trudny, znając wcześniejsze sugestie z gminy też przy tamtym procedowaniu, kopalnia już powiedziała, dobrze, to zrobimy ten kip, czyli tą kartę informacji przedsięwzięcia, żeby włodarze miasta, gmina mogła się wypowiedzieć ewentualnie, czy właśnie tam dużo uwag było o tych kodach. Te kody są wszystkie wpisane, jakie są, wynikają z przepisów prawa. Gro tych odpadów w ogóle w Polsce nie istnieje, nie ma możliwości. To był temat, to był materiał do dyskusji, a nie przedstawienie społeczeństwu, że kopalnia chce zostać. Po prostu w tym momencie, co warto jeszcze raz podkreślić, bo to już było mówione, to widzę, że właśnie jak widzicie Państwo, jest nas niewielu i temat się nie przebija, to jak się ma przebić w internecie czy gdzieś? Ten dokument burmistrz nie przyjął do procedowania, on go nie przyjął, a on go nieformalnie upublicznił, nie przekazał instytucjom, co wcześniej wymieniłem, wskazanym, tylko nieformalnie udostępnił mieszkańcom, dziennikarzom, sołtysom, politykom i to w ten sposób, a jeżeli tak udostępnił pod stołem, to wyszło, że to jest jakaś afera. Tu nie ma żadnej afery. My prawa nie złamaliśmy. My działaliśmy zgodnie z procedurami i w otwarte karty gramy. I cały czas dzisiaj otwarcie o tym mówimy.
1: I nie robimy niczego przeciw społeczeństwu i to jest dowód na to, że zawiesiliśmy dwie dokumentacje. Jesteśmy otwarci na dialog i chcemy rozmawiać na ten temat. Pokazujemy tą drugą stronę, która stoi z naszej strony jako inżynierów, ponieważ proszę Państwa, wszyscy tutaj jak siedzimy w szóstkę, jesteśmy z Kłodawy, jesteśmy mieszkańcami. To nie jest zarząd przyjezdny, to nie jest zarząd, który sobie pojawił się w Kłodawie przez 2-3 lata pofunkcjonuje. Ja w zarządzie funkcjonuję 7 lat. W mediach społecznościowych dzisiaj widać jest oczerniany zarząd obecny, a poprzedni nie. W tamtym również byłem. Proszę Państwa, jako osoba wybrana przez pracowników.
2: I procedowałeś.
1: I procedowałem proces wypełniania pustek poeksploatacyjnych. Rozmawialiśmy.
2: I sensacji w gminie nie było, a dzisiaj jest.
1: Rozmawialiśmy z burmistrzem, z władzami gminy, z radnymi. Zjechaliśmy na dół, pokazaliśmy cały proces produkcyjny soli, proces produkcyjny na powierzchni. Rozmawialiśmy o urabianiu mechanicznym, rozmawialiśmy o rynku, o handlu, o problemach, jakie się pojawiają na rynku soli. Rozmawialiśmy o tym, co chcemy zrobić z pustkami i dlaczego chcemy robić dzisiaj składowanie, niewypełnianie, o czym bardzo dokładnie pan burmistrz wie. Więc dzisiaj uważam, że mamy okres na to, żeby rozmawiać, rozpocząć bardzo szczegółowy dialog. Patrząc na to postępowanie, zostało to wywrócone do góry nogami, bo zgodnie z przepisami na konsultacje techniczne powinien nastąpić ten okres może za pół roku, może. Natomiast zostało to przewrócone do góry nogami. My nie stoimy i nie będziemy niczego robić przeciwko społeczeństwu, przeciwko mieszkańcom i przeciwko pracownikom. My chcemy jednoznacznie, transparentnie pokazać, jaki to jest projekt, dlaczego to robimy i dlatego też się zwróciliśmy do takich instytucji, jaką jest Akademia Górnicza Kutnicza czy Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. A poza tym jeszcze trzeba pamiętać, Państwowy Instytut Geologiczny bardzo dobrze kopalnie zna. Na terenie gminy jest największy magazyn rdzeni wybudowany w Polsce, centralny magazyn rdzeni. Kopalnia jest bardzo dobrze znana w świecie nauki. Patrząc na przykłady z Europy i ze świata, taka procedura jak wypełnianie pustek i składowanie i funkcjonowanie podziemnego składowiska i produkcja soli i ruch turystyczny i tej soli spożywczej, to funkcjonuje nie w jednej kopalni, tylko w wielu. Wszystkie te czynniki razem. Często są to kopalnie, które są pobudowane w centrum miasta, gdzie są szyby wydechowe w centrum miasta. Rozumiemy i wiemy, że aspekt społeczny jest bardzo istotny w tym temacie i my jego nie pomijamy i nie chcemy pomijać.
0: KIP miał nam określić zakres raportu oddziaływania na środowisko, jaki powinniśmy złożyć dopiero w odpowiedniej procedurze. I ten KIP, i ten zakres raportu oddziaływania na środowisko tak naprawdę powinien być uzgodniony z marszałkiem województwa, z urzędem marszałkowskim, z RDOŚ-em dla nas w Poznaniu i z Wodami Polskimi. I dopiero wtedy, po tym KIP-ie, jak już byśmy mieli postanowienie wydane przez burmistrza o zakresie właśnie raportu oddziaływania na środowisko, oczywiście skonsultowany z tymi trzema jednostkami, dopiero wtedy my na tej podstawie opracowujemy raport oddziaływania na środowisko i go składamy. Taka jest kolejność. Bo żeby w ogóle cokolwiek mogło być składowane w podziemnych wyrobiskach kopalni soli Kłodawa, to musimy mieć koncesję. A żeby mieć koncesję, to musimy mieć zatwierdzone w ministerstwie dokumentację hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, właśnie raport oddziaływania na środowisko i decyzję środowiskową wydaną i dopiero składamy wniosek do ministerstwa, czy jest możliwość składowania odpadów i ministerstwo wydaje nam koncesję na składowanie odpadów i to wtedy jest dokument, który uprawnia nas do podejmowania jeszcze dalszych decyzji, tych, które muszą być tutaj podjęte, czyli pozwolenie zintegrowane i szereg decyzji na ewentualne tutaj budowy, które tutaj muszą być zrobione. Oczywiście plan ruchu zakładu górniczego również na podziemne składowanie odpadów musi być zrealizowany i zatwierdzony przez dyrektora okręgowego urzędu dla nas w Poznaniu. i dopiero wtedy możemy mówić cokolwiek o jakimkolwiek składowaniu odpadów. Więc reasumując, ten KIP to jest tak naprawdę początkowy dokument, w którym poinformowaliśmy tak naprawdę tutaj Urząd Miasta, Burmistrza, no i też w tym momencie społeczeństwo o tym, co chcemy zrobić i jak chcemy zrobić. I to, że tam w tym KIP-ie jest to 274 odpady, w tym ponad 100 odpadów niebezpiecznych, to wcale nie znaczy, że te wszystkie odpady będą składowane na kopalni, czy będą miały być składowane na kopalni. To właśnie określają następne dokumenty, postanowienia i konsultacje społeczne, co możemy, a czego nie możemy.
3: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat planów kopalni soli w Kłodawie, zostańcie z nami. Za chwilę w kolejnym magazynie część druga spotkania z dziennikarzami i władzami kopalni.
4: Magazyn lokalny.
3: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Jak zapowiadałam w naszym wcześniejszym magazynie, będziemy dalej zajmować się tematem związanym z kopalnią soli w Kłodawie. Przypomnijmy, że zarząd kopalni soli w Kłodawie postanowił wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej po tym, jak ogłoszono planowany projekt składowania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach w kopalni. Za chwilę usłyszycie drugą część konferencji prasowej, podczas której kopalnię soli w Kłodawie reprezentowali Andrzej Sadowski, prezes kopalni, członek zarządu Tomasz Krokos i dyrektorzy Janusz Kołodziejski, Tomasz Ruzik, Przemysław Łódz i Grzegorz Bartłomiejczak. Zapytaliśmy też zarządu kopalni, czy jest jakakolwiek szansa, żeby w nieużywanych wyrobiskach pod ziemią utworzyć na przykład uzdrowisko.
1: Odpowiadając na to pytanie, kopalnia do 2052 roku prowadzi eksploatację, chce prowadzić eksploatację, chce produkować sól spożywczą, sól paszową i wszelkie inne asortymenty. Prowadzimy ruch turystyczny, który dzisiaj się cieszy bardzo dobrym uznaniem turystów, bo to jest prawie ponad 80 tysięcy i ten trend jest wzrostowy. Natomiast by stworzyć takie uzdrowisko na dole, należałoby przygotować komory, które by służyły do rekonwalescencji i tak dalej, może noclegów. My dzisiaj prowadzimy eksploatację w trybie 3 zmiany w tygodniu. Pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli chodzi o taki proces techniczny, urabiamy to materiałem wybuchowym na dole sól i odpalamy ładunki materiałem wybuchowym na dole. Więc co 8 godzin na dole, tylko maksymalnie w rejonie przy szybie, w takich punktach wyznaczonych, może mi przebywać pracownik w trakcie odpalania materiału wybuchowego. Prawidłowo staramy się zawsze, żeby pracownik był na powierzchni, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że nikogo na dole nie ma, jak odpalamy ten materiał wybuchowy. Więc tworząc czy to takie uzdrowisko, wprowadzamy ten aspekt niebezpieczeństwa dla mieszkańców, dla potencjalnych osób korzystających z takiego uzdrowiska. Nie chcielibyśmy tego robić. A oprócz tego jeszcze mamy gazy postrzałowe, tlenki azotu i tak dalej. To jest aspekt bezpieczeństwa i nie chcemy tego robić. Dlatego ruch turystyczny.
5: Takim wąskim gardłem jest szyb. Szyb, którym zjeżdżają turyści, zjeżdża też załoga na przód. Tu jest taki konflikt, że tak powiem, interesów. Jak najbardziej byśmy chcieli się rozwijać, niemniej jednak i trasa turystyczna ma jakąś ograniczoną swoją pojemność ze względów bezpieczeństwa i ten szyb jakoś musi pustować. Czyli załoga zjeżdża, zjeżdżają materiały, paliwa właśnie tym szybem zjazdowym i tu nie ma alternatywy.
0: Pierwszą koncepcją, jaką chcieliśmy wdrożyć, jeżeli chodzi o wypełnianie pustek poeksploatacyjnych, to była budowa instalacji odzysku odpadów. Ona polegała mniej więcej na tym, że odpady akurat w tej instalacji to były 4 kody odpadów niebezpiecznych, z których się zrobiło na powierzchni mieszaninę. Do tej mieszaniny dodawałoby się solankę plus do tego ewentualnie kilka kodów odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, plus do tego cement i taka tak zwana podsadzka pastowa rurociągiem przepychana by była do starych, oczywiście już wyeksploatowanych rejonów kopalni i komór w tych rejonach kopalni. No niestety ta procedura, nie udało nam się tej procedury dokończyć, dlatego że tutaj i burmistrz, i tutaj władze marszałka województwa, no niestety zdecydowały, że ten proces, który chcemy stworzyć, jest procesem składowania odpadów. I to był tak naprawdę pierwszy element, którym chcieliśmy zabezpieczać kopalnię przez wypełnianie. I w tym procesie cała ta podsadzka, cała ta pasta miała iść rurociągiem zabudowanym w szybie. Oczywiście zgodnie z przepisami górniczymi nie mogło to być w trakcie jazdy ludzi, w trakcie ogólnie robót szybowych. Musiałoby być to w innych przedziałach czasowych. Jeżeli teraz mówimy o składowaniu odpadów, to składowanie odpadów chcielibyśmy, żeby się odbywało na takiej zasadzie, zresztą taki był wstępny projekt, że pyły i popioły, te odpady różnego rodzaju, suche przede wszystkim, byłyby zwożone w odpowiednich szczelnych opakowaniach przeznaczone do tego typu odpadów, w specjalnych wozach do tego przeznaczonych, w klatkach szybowych, tych, które aktualnie działają na szybie Michał. Oczywiście w czasie, wtedy, kiedy nie ma żadnego innego ruchu na kopalni. Czyli eksploatacja i zjazd załogi wtedy nie istnieje. Tylko i wyłącznie czas wtedy, kiedy jest przeznaczony na składowanie odpadów. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, wszystkie dokumentacje są wstrzymane i czekamy na to, co tak naprawdę wyjdzie nam z niezależnych opinii. Wtedy będziemy wiedzieć, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. I na pewno, tak jak tutaj już panowie z zarządu wspominali, nie zrobimy nic, co będzie wbrew społeczeństwu, środowisku i będzie niebezpieczne.
6: Kopalnia nie planowała i nie planuje składować odpadów radioaktywnych. To jest bardzo istotna informacja, która też pojawia się w przestrzeni publicznej, więc kopalnia nie planuje takich rzeczy robić i nie będzie takich dokumentów podpisywać w tym zakresie.
7: Organem koncesyjnym jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To oni wydają koncesje i na tej podstawie. Powiem Państwu szczerze, w 2019 tu w tym zespole pracowaliśmy nad koncesją uzyskaną w 2019 roku, 2052 roku i temat pustek eksploatacyjnych był znacznie podnoszony. Jakoś udało się uzyskać tą koncesję i na tej wydobywczej koncesji będziemy funkcjonowali w 2000. Nie odpowiem na pytanie, czy na pewno dostaniemy, czy nie dostaniemy. Nie jestem w stanie Państwu na to pytanie odpowiedzieć.
0: Tutaj jeszcze dopowiem, że w trakcie uzyskiwania koncesji, oczywiście też musieliśmy zrobić raport oddziaływania na środowisko, dokumentację i tak dalej. W naszych dokumentacjach od 2015 roku jest wszędzie zapisywane, że w Kłodawie będzie możliwość, czy będziemy w jakiś sposób chcieli zorganizować podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne. W każdym naszym dokumentacji do koncesji jest to zapisane, tak samo w planie zagospodarowania przez złoża, tak samo w innych dokumentach. Na pewno nie zrobimy nic, co będzie sprzeczne z interesem środowiskowym mieszkańców i będzie niebezpieczne dla dalszego wydobycia soli, które jest naszym podstawowym działalnością. I pracowników oczywiście, trasy turystycznej, soli spożywczej, paszowej. Wszystkie te gałęzie chcemy zachować.
2: A ten czas chcemy wykorzystać właśnie na doinformowanie społeczeństwa, otoczenia. Jest dużo dezinformacji, ludzie są naprawdę pogubieni. No i dlatego idziemy, gdzie pozostałe błędy popełniają. Tylko powiem szczerze, nie my ten błąd popełniliśmy. PIP został udostępniony do nieformalnych konsultacji osobom postronnych, nie z listy, do której powinien być skierowany.
3: I jakie inne możliwości zapełnienia wyrobisk rozpatruje kopalnia soli w Kłodawie? O to zapytaliśmy prezesa spółki Andrzeja Sadowskiego. Zapytaliśmy również o boomie na sól kłodawską i z czego to wynika.
8: Chodzi o likwidacja tych pustych przestrzeni docelowa, czyli podsadzenie, czyli wypełnienie, żeby te pustych przestrzeni nie przybywało, tylko żeby w jakiś sposób je minimalizować. No niestety, kopalnia od kilkunastu lat próbowała ten temat podjąć. Również przez świat nauki, różne opracowania powstały. Natomiast do tej pory nam się nie udał ten proces, a nowa koncesja, która funkcjonuje od 2019 roku, wręcz narzuca nam, że powinniśmy dalej ten temat zastanowić się, bo do 2052 roku, dopóki obowiązuje koncesja, tych pustek będzie ponad 30 milionów. To jest olbrzymia przestrzeń na dole, która zgodnie z prawem górniczym i tak musi być zlikwidowana, czytaj, podsadzona. No bo oczywiście po dzisiaj mrzonką, jeżeli ktoś powie, przecież można zalać wodą. No nie, jakbyśmy zalali słodką wodą, to kłodawy nie ma, bo się sól rozpuścił, te filary, które wspierają dzisiaj tą pustkę, i cała kłodawa jest na przykład 100 metrów niżej, także tu nie ma takiej opcji, że zaleje się to wodą. Jeżeli chcąc być nasyconą solanką, zrobić specjalne instalacje przy kopalni, sprowadzić rociągami wodę z Warty, to jest 20 parę kilometrów, trzeba naprawdę olbrzymie 7 milionów ton soli sprowadzić, tej wody dużej ilości, czyli kolejne to są miliardy złotych na taką likwidację. A jeżeli by nam się w tym czasie udało zmniejszyć tą ilość pustek, to po tym 2,52 zostawimy naszym kolejnym pokoleniom na pewno mniejszy problem z tą likwidacją. Jeżeli nie zostaną zapełnione, na dzisiaj ta kopalnia jest kopalnią bezpieczną, bo ona, jak była budowana, naprawdę współczynnik bezpieczeństwa był bardzo wysoko postawiony. Są bardzo grube filary bezpieczeństwa, filary bezpieczeństwa, filary międzykomorowe. I my od kilkudziesięciu lat oczywiście cały czas monitorujemy dół, robimy badania konwergencji, czyli zaciskanie wyrobisk. Na dzisiaj nie widzimy jakichś istotnych zaciskań, ale to jest dzisiaj, kiedy jest 20 milionów, a za 20 lat może ten proces nastąpić gdzieś, powiedzmy, te naprężenia mogą się zwiększyć i mogą te osiadania być większe. Wtedy będzie problem dla kopalni. Dzisiaj, jeżeli taki stan się utrzyma, to ta kopalnia może stać setki czy tysiące lat. Ta pusta przestrzeń i się nic nie będzie działo. No oby tak było. O polityce nie chciałbym się wypowiadać, bo pewnie też tutaj jest polityka. Natomiast mnie bardziej interesuje ta nasza lokalna strona. Załoga patrzy tak z niedowierzaniem, troszkę ze smutkiem, że społeczeństwo tak się praktycznie odwróciło od nas, jako tutaj pracowników kopalni, bo to nie mnie, cała załoga tym tematem zainteresowana. Po wszystkim zależy. W załodze może bardziej na tej części przychodowej, najbardziej na tej części odnośnie bezpieczeństwa. Dlatego mówię, patrzymy ze smutkiem i analizujemy, co możemy zrobić inaczej i w którym kierunku iść, żeby na przyszłość ta sytuacja się nie powtórzyła. A teraz, żeby odzyskać zaufanie społeczeństwa, że nie chcieliśmy nic zrobić przeciwko nim. Że to, co robiliśmy, to jest dla nich, dla miejsc pracy, dla całego tutaj otoczenia i środowiska. To są wszystko oczywiście na gorąco, to jest wszystko temat ostatnich dni. My w tej chwili jeszcze mamy zgłoszenie, mamy potwierdzenie z tych dwóch instytucji, o których mówiliśmy, czyli Państwowego Instytutu Geologicznego i AGH, że przyjmują do wykonania. Prawdopodobnie będą trwały około pół roku, no to taki gdzieś proces trwa. To na pewno, oczywiście najpierw sami się z nimi zapoznamy, a na pewno później udostępnimy i nie do burmistrza, tylko zaczniemy chyba jednak od społeczeństwa.
3: Panie prezesie, a dlaczego na przykład od samego początku wiadomo było, że śmieci wywołują zawsze bardzo silną reakcję w społeczeństwie? Wspomniał pan podczas wcześniejszej rozmowy, że rozważaliście możliwość tych magazynów energii, żeby tam zainstalować, czy też jakichś innych alternatywnych pomysłów. Dlaczego od razu na przykład nie wzięliście tego pod uwagę? Czy śmieci są bardziej opłacalne, przynoszą większy zysk?
8: To znaczy tak, te tematy, co pani teraz powiedziała, są w trakcie. My w tej chwili jesteśmy w trakcie, bo to nie trwa też tydzień, miesiąc, to są trudne tematy. W Polsce nie były takie procedowane rzeczy. To wzorce są w Anglii na przykład, jakie archiwa, jak co, ale akurat oni są na tym etapie, że zaczynają mieć problem z ilością archiwów i tu jest dobry kierunek. Magazyn energii, bardziej przyszłość, bo to jest trudny temat. Jeszcze wiemy, że te magazyny energii na powierzchni są i tak dalej. Niezbyt dobrze zlokalizowane, więc tutaj jest, ale rozważamy. Natomiast również poruszaliśmy takie tematy, jak na przykład serwerownie. Się okazuje, że ta ilość ciepła, które generują, mogą być duże trudności. A z kolei chciałbym od razu powiedzieć, że takie różne właśnie pomysły, jak się pojawiają w otoczeniu, że teraz każdy nam chce doradzić. Zróbcie sanatorium, zróbcie parę rozgrywki. No to jest zakład czynny górniczy ze swoimi górniczymi zagrożeniami. Pewnych rzeczy nie da się tam zrobić. Natomiast musimy wiedzieć, to co powiedziała, te tematy, o których rozważamy, to tylko będzie ewentualnie strona przychodowa i dająca miejsca pracy zatrudnienie. To nie będzie dalej wypełnianie tych pustek. I to o tym aspekcie bezpieczeństwa jednak musimy cały czas pamiętać, to nas nie zwalnia z tego tematu. A ten temat składowania, gdyby on szedł bez protestów nawet, to jest proces kilkuletni. Z protestami to może być kilkudziesięciu nawet letni. Kopalnia jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Dzisiaj ma kilkanaście milionów narastająco zysku. W tym roku, na koniec roku będzie to 20 kilka milionów zysku, czyli będzie wynik porównywalny z tymi przytaczanymi latami 2020-2023. Przewidzie ponad 45 milionów, a jednocześnie cały czas bardzo duże nakłady na inwestycje i remonty są realizowane.
3: Sklepy zostały zasypane zamówieniami, jeżeli chodzi o sól. Kłodawską. Te wszystkie plany, ewentualne zmiany wywołały pewien niepokój wśród klientów.
9: Oczywiście zablokowało to nasze możliwości sprzedaży przez sklep internetowy. Janusz Kołodziejski, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu. Natomiast chciałem uspokoić klientów, że kopalnia cały czas pracuje, będzie produkowała sól spożywczą i nie należy ulegać emocjom, dlatego że na pewno ta sytuacja w najbliższych dniach zostanie rozładowana. Nasze moce produkcyjne nie zmieniają się, w związku z tym nie ma potrzeby kupowania soli na zapas.
10: Ja chcę tylko dodać, że jak najbardziej spełniamy wszelkie oczekiwania klientów. Tomasz Krokos, członek zarządu wybrany przez pracowników. I staramy się, żeby każdy klient był zadowolony, natomiast prosimy klientów o wyrozumiałość. Każde zamówienie będzie zrealizowane, tylko prosimy tutaj o cierpliwość, ponieważ pracownicy, którzy przy tym pracują, mają kilkaset więcej procent do wykonania i za to dziękujemy każdemu klientowi, który docenił naszą sól kłodawską i chce z niej korzystać.
3: Myśleli właśnie pewnie klienci, że kopalnia ma jakieś kłopoty i w związku z tym chcieli pomagać i ratować w ten sposób.
9: Pamiętacie Państwo, jak było w sytuacji, gdy wybuchła pandemia? W sklepach znikło wszystko, łącznie z papierem toaletowym. To jest podobna sytuacja. My cały czas produkujemy, będziemy rozwijać produkcję soli spożywczej, także nie należy się obawiać, że to tu coś złego tu nastąpi. Natomiast zostały zatkane kanały sprzedaży, zwłaszcza internetowej, bo jeżeli wchodzi do nas 1500 zamówień, a możemy zrealizować 300 do 400, no to ta kolejka będzie się wydłużała. Już mamy negatywne informacje, że powinniśmy wcześniej wysyłać, bo już pieniądze zostały przekazane na zakup soli, ale no niestety jest kolejka, która to ogranicza, także sami Państwo stwarzacie problemy, nie ma potrzeby panikować.
10: Natomiast do tego pracujemy w weekendy dodatkowo, żeby podołać zapotrzebowaniu i chęci klientom, żeby otrzymali te produkty do swoich domów na miejscu.
3: No tak się składa, że teraz akurat czas przetworów i podejrzewam, że ta sól jest jak najbardziej wskazana do tego.
10: Z tego co kojarzę, już sezon ogórkowy się zakończył, więc ten czas przetworów raczej rozpoczyna się innych produktów niż tych związanych z solą.
3: Jak wy oceniacie, jak to będzie wyglądało dalej? Czy jesteście w stanie się uporać z tą liczbą zamówień? I może też poprosimy o jakąś liczbę danych dotyczących właśnie tych zamówień.
11: Przede wszystkim bardzo Państwu wszystkim kupującym dziękujemy za to, że troszczycie się o nas, o naszą przyszłość. Tomasz Rozik, zastępca dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu. I doceniacie to, co dobre, to, co polskie, no jest nam niezmiernie miło. Aczkolwiek robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem medialnym, nikomu niepotrzebnym, nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie Państwo kanały dystrybucji. Niestety, jeżeli wpływa na raz 7 tysięcy zamówień, a dziennie jesteśmy w stanie zrealizować 300-350, łatwo jest przeliczyć, ile zajmie to dni do, że tak powiem, zrealizowania tych zamówień. Nie ma naprawdę konieczności. Jeszcze raz proszę, żebyście zwolnili normalnie, zamawiajcie w normalny sposób, przeczekajcie boom.
3: A co takiego kryje w sobie ta sól kłodawska, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem?
11: Przede wszystkim jest to sól naturalna. Sól kłodawska jest naturalną kopaliną, która nie podlega żadnym procesom chemicznym. Jedyne procesy to procesy fizyczne, czyli urabianie złoża, kroszenie, mielenie, paczkowanie. Często dodawany jest jod, ale tego wymagają przepisy prawa. Natomiast nie do wszystkich soli. Państwo możecie sami decydować, czy chcecie sól jodowaną, czy niejodowaną. Przede wszystkim nie zawiera żadnych substancji przeciwzbrylających. I to jest nasz plus. Oczywiście przychody w sklepie internetowym wzrosły, aczkolwiek one w całości przychodów kopalni soli Kłodawa stanowią niewielki procent. Jest to naprawdę znacznie poniżej 1%. Więc nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki przychód. Natomiast oczywiście każda złotówka dla nas się liczy, a przede wszystkim liczy się dla nas to, że ta świadomość znacznie wzrosła. I naprawdę za to bardzo dziękujemy. My generalnie sprzedajemy 60-70% soli drogowej. Sól spożywcza stanowi około 2% całości, z czego ogromną większość, czyli około 12 do 15 tysięcy ton, to obecność nasza w sieciach handlowych, w hurtowniach i innych tego typu punktach. Natomiast sprzedaż internetowa jest to ten kanał, który gwarantuje dostęp każdemu do naszej soli. Może ją zdobyć, nie ma problemów z jej dostarczeniem. W tej chwili dystrybucja za pomocą sklepu internetowego odbywa się tylko na terenie kraju. Natomiast świat ma troszeczkę inne trendy, preferują sól czystą, białą, ważoną. Niestety sól kamienna była postrzegana jako ta dla konserwantów, co nie jest prawdą. Równie dobrze możemy ją stosować jako codzienną sól spożywczą. Nikt z nas, kłodawian, nie stosuje nic innego. Nawet będąc w restauracji, no patrzymy, co sypiemy.
3: Na koniec wizyty w kopalni dziennikarze mogli zobaczyć, jak wygląda produkcja soli. Zarejestrowaliśmy dla Was jej przebieg. Posłuchajcie.
12: Produkujemy tak gdzieś takich 5 podstawowych asortymentów. Rafał Rzeźnik, kierownik działu przeróbki mechanicznej. Lizawek solnych, czyli sól bez żadnych dodatków. Lizal M, czyli z mieszaniem siarczanu kobaltu, siarczany miedzi. Lizal SE, a także produkujemy lizawki dla zwierząt i dla koni. To jest taki podstawowy asortyment, który w tym momencie jest produkowany u nas w kopalni. No, sól drogowa jest chyba najbardziej prosta, jeśli chodzi o sam proces technologiczny, bo on polega tylko na sortowaniu, mieleniu, kruszeniu surowca, który wychodzi z dołu na powierzchnię. I nie podlega żadnemu konfekcjonowaniu, czyli to jest taki produkt, który najprościej się produkuje. Jest on bezpośrednio wysyłany przenośnikami taśmowymi do magazynów soli luzem, a tam następuje załadunek samochodów, ciągników siodłowych z naczepami.
3: Znajdujemy się w tej chwili na hali produkcyjnej soli spożywczej z kolei. Widzimy, że tutaj zbyt dużo nie zostało w magazynie tej soli.
12: W tym momencie znajdujemy się na hali produkcyjnej, do magazynu zaproszę za chwilę. Także wszystko pokażemy.
3: Dobrze, czyli te tutaj paczuszki, bo wiemy, że tej soli cały czas w tej chwili brakuje, bo cieszy się dużym zainteresowaniem. To, co znajduje się tutaj, to nie wszystko, prawda? Ale widzimy, że tutaj naprawdę wszystko dzieje się za pomocą robotów.
12: Tak, wszystko, proces cały jest automatyzowany od momentu zasypania soli do maszyny, poprzez formowanie opakowania od folii z taśmy. Robi się dolny zgrzew, zasypuje się z surowcem, robi się górny zgrzew i wtedy paczka gotowa wychodzi z maszyny, prześwietlana jest przez metal detektor i dodatkowo ważona. Jeżeli by nie spełniała parametrów, odrzucana jest poza proces pakowania. Następnie paczki pojedyncze kierowane są do pieca, gdzie są grupowane na 10 opakowania zbiorcze 10-kilogramowe. Te opakowania zbiorcze 10-kilogramowe transportowane są przenośnikami taśmowymi na stanowiska pakowania, które wykonuje robot przemysłowy. Robot przemysłowy układa gotowe pakiety na paletę. Na samym końcu procesu paleta jest obijana streczem maszynowym i wtedy jest gotowa do odbioru przez operatora wózka widłowego, który odwozi towar do magazynu składowania.
3: A teraz znajdujemy się właściwie chyba przy jednym z takich, moim zdaniem, najbardziej spektakularnych miejsc tutaj, przy pryzmie soli, tak? Tutaj rzeczywiście możemy się poczuć trochę, jakby tutaj zima panowała, warunki są niesamowite.
12: No tak, wynika to z cyklu produkcyjnego, gdzie sól grawitacyjnie opuszczana jest, spada właściwie z około tam 12 metrów na posadzkę magazynu, stąd ta chmura pyłu się tutaj wzięła. Jest to sól drogowa, przeznaczona właśnie na drogi w utrzymaniu dróg zimą. Pojemność magazynu około 25 tysięcy ton, czyli to jest właściwie co do wielkości drugi magazyn w naszej firmie.
3: Jeden chyba z najnowszych tutaj, prawda?
12: Wybudowany został w 2019 roku. Tak, to jest najnowszy magazyn soli luzem.
3: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda produkcja soli w Kłodawie, zajrzyjcie też na naszą stronę SK2 Konin. Tam mamy dla Was ciekawą galerię zdjęć. A teraz zmieniamy temat. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. W budowanym ośrodku wmurowano uroczyście kapsułę czasu. O szczegółach opowie Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezeska Fundacji Podaj Dalej.
13: Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka. I to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. To jest takie nasze marzenie, marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, że tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt, a mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność oraz z projektu Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to papierowe formy pewnie nie dotrwają. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także takie rzeczy, lisek i bisek, taki ważny dla nas też, bohater bajek dla dzieci, bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć. Za 50 lat wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2017. 76 dobrać się do tej naszej kapsuły.
14: Jesteśmy w osadzie Janaszkowo. Monika Kurek, koordynatorka osady Janaszkowo, gdzie kończymy, właściwie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Powstają tutaj mieszkania wspomagane dla 12 osób. Dla osób, które są z najcięższym rodzajem niepełnosprawności, zazwyczaj po urazie rdzenia kręgowego, po wypadkach. To są mieszkania dożywotnie, w których będą tutaj mieszkać i integrować się ze społecznością, bo taki jest cel tych mieszkań, że tutaj osoby mieszkające nie będą się zatrzymywały i zamykały w swoich czterech ścianach, tylko będą próbowały stworzyć społeczność w tym wielkim domu. Drugi segment budynku B, który zawiera w sobie mieszkania treningowe, czyli to jest taki klasyczny przykład mieszkań treningowych, gdzie osoby zazwyczaj właśnie po wypadkach przyjeżdżają na treningi samodzielności przez około 3-4 miesiące, zależy od turnusu. Przy ziemiu znajduje się centrum rehabilitacji, które już od kilku lat funkcjonuje, gdzie mamy czynną, aktywną fizjoterapię, rehabilitację, siłownię, treningi w parku samodzielności, czyli pokonywanie przeszkód, świetlice dla dzieci z niepełnosprawnością i gabinet dla neurologopedy. Termin realizacji jest grudzień 2026. Jesteśmy na etapie wykończenia. Słychać echo, czuć farbę, więc to jest ten najlepszy etap, kiedy właśnie próbujemy realizować kolory wykończenia mebli. To jest najpiękniejszy etap, jaki może być. Chciałabym teraz wzbudzić wyobraźnię naszych słuchaczy i troszkę opowiedzieć, jak wygląda ten budynek mieszkań wspomaganych. Przejdźmy może do salonu, w którym znajdują się stół i wielka kanapa. Są w tym budynku cztery takie salony, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać, na przykład wspólnie oglądać mecz.
3: Inwestycja ta powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia z Funduszu Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy,

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: SK2 Konin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la